O tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

Wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

Jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram

A jak się postaram, się postaram, zajedzie.

87 i 8 FM. Radio Pogoda. Living in life.

0: Tamara Arciuch, pozdrawiam, Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szcza. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający dra. Dobry Boże, trap się trap, odrażający dra.
2: Dłoń ogrzeje, dubeltówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
2: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
2: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać popieś się łasą na pieszczotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: bo jak przesień.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka ci.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krótko.

takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: to promocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę, chociaż krótki list.
3: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
5: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Mamy nowy tydzień i nowy miesiąc i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
6: Duży pożar w rejonie nieczynnej fabryki w Gliwicach. Kłęby czarnego dymu nad miastem. Maturzyści rozpoczynają dzisiaj egzaminy. Na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
5: Michał Pierzchała, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Płoną materiały po rozbiórce hal w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Płomienie i dym widać z daleka. Gaszenie pożaru może potrwać wiele godzin, poinformował w nocy starszy kapitan Damian Dudek ze Straży Pożarnej w Gliwicach.
7: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska. Jest to działanie jeszcze długo potrwają.
6: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak duży pożar. Przyczyny będą dopiero badane. Na miejscu jest specjalistyczny pojazd Straży Pożarnej, na bieżąco badający jakość powietrza wokół miejsca. Nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Zaczynają się matury o 9:00, pisemny język polski, 4 godziny nad tekstem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby wymarzony, a którego chcą uniknąć.
8: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ta, ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i kary, bo ją akurat przeczytałam.
9: Przedwiośnie też by mogło być, też jest fajna lektura.
8: Najgorzej Dziady. No bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
9: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
6: Jak mówili uczniowie z liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie, najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, dwie osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny, to oznacza, że nie trafi on do aresztu. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość. Niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
10: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
6: Mówi Radio Pogoda starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewały Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zwerewa. I tym samym Włoch przeszedł do historii, jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej rangi. A więcej sportu w Radiu Pogoda za godzinę.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Witam po długim weekendzie. Na drogach Trójmiasta jeszcze spokojnie, ruch odbywa się płynnie, ale wczoraj korki dały się we znaki kierowcom wracającym z majówki na Pomorzu. Ciasno było m.in. na wyjeździe z Półwyspu Helskiego, na obwodnicy Trójmiasta, obwodnicy Południowej i A1 też tworzyły się miejscowe spowolnienia.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
5: Bardzo ciepły początek maja na Pomorzu. Mam nadzieję, że udało Wam się złapać sporo słonecznych promieni i podładować wyczerpane po długiej zimie akumulatory. Niestety w tym tygodniu znowu czeka nas pogorszenie pogody. Będzie chłodniej i spadnie trochę deszczu. Dziś i jutro niewykluczone, że zagrzmi. Dziś termometry na Pomorzu mają wskazywać od 19 do 25 stopni. Pod koniec tygodnia już tylko 12.
3: Radio Pogoda. Godny poranek Radia Pogoda.
5: 6:04, Asia Kruk, dzień dobry Państwu w pogodnym poranku Radia Pogoda i od razu wszystkiego najlepszego z okazji nowego miesiąca. Niech będzie dla Państwa zdrowy, piękny i szczęśliwy. Poniedziałek, 4 maja to dziś, 124 dzień roku, do końca roku 241 dni, do końca wiosny 47. Słońce wstało o 5, zajdzie o 26. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku już o 7 godzin i 24 minuty. Dzisiaj wiele ważnych dni, dzień strażaka, hutnika, kominiarza, garncarza, piekarza, a także Światowy Dzień Powolności. I niech to będzie bliskie nam święto, ponieważ jak wiadomo, pośpiech upokarza. Nie śpieszymy się, spokojnie wstajemy i zaczynamy nowy tydzień.

0: 10 po 6 w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz przegląd porannej prasy od Michała.
1: I na początek Gazeta Wyborcza, tutaj duży, bo wielostronicowy wywiad z Andrzejem Poczobutem, który w weekend odebrał od prezydenta Order Orła Białego i podczas tej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie mówił tak: nie czuję się bohaterem, dla mnie są nimi żołnierze AK, o gloryfikację których byłem oskarżany. Ja po prostu jestem zwykłym człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie, tylko tyle i aż tyle. Duży wywiad z Andrzejem Poczobutem, jak wspomniałem dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej z kolei o komuniach, no bo maj się zaczął, więc no i jest. Komunie. Choć obejmuje coraz mniej dzieci, pierwsza komunia pozostaje jednym z największych sezonów sprzedaży w Polsce. Jaki prezent komunijny Polacy najchętniej by wręczyli? I według sondażu z Rzeczpospolitej gotówkę 57%, biżuterię 22%, symbol religijny 18%, rower albo sprzęt sportowy 11%.
0: Czyli tak jak w dawnych

0: spokojnej starości, no ale nagle zniknęły. I? Nie ma poszukiwania, gdzie się podziały zakonnice. No a potem wrzuciły zdjęcia z placu Świętego Piotra.
1: O, naprawdę pojechały na wycieczkę do Watykanu.
0: I nikomu pięknie, nie powiedziały.
1: Bardzo dobrze.
0: Są i takie historie.
1: Tak trzeba żyć. 12 po 6 wracamy do najpiękniejszych melodii. Halina Frąckowiak, proszę.

0: 18 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No ja mówię do Państwa od samego rana i ciągnie to za sobą pewne konsekwencje. Co tam u Państwa słychać?
1: Pani Asiu, pozdrawiam serdecznie z Krakowa. W Światowym Dniu Powolności. Darek.
0: Bardzo dziękuję Panie Darku, serdecznie pozdrawiam i ściskam. Dobra, mamy to za sobą, to teraz biegł się w nowy dzień, 18:30 po 6:00.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: 28 minut po 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Powolutku, ale do skutku, jak to mówią. Co u reporterów, co przygotowują dzisiaj do wiadomości Radia Pogoda, Michale?
1: Przed szkołami się pojawią,
0: oczywiście.
1: No bo zaczął się maj i oczywiście zaczynają się matury. Maturzyści o godzinie 9 przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. No a cały ten cykl maturalny potrwa oczywiście przez większość tego miesiąca. O tym
0: na szczęście
1: mówić.
0: Kasztany zakwitły, więc tak? Wszystko będzie dobrze.
1: Pewnie, że tak. Sztuczna inteligencja to kolejny temat. Coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów.
0: Oj, tak.
1: Jak to działa, ten mechanizm dzisiaj Państwu w wiadomościach przedstawimy. No i powiemy też o, no trochę tak w kontekście bardzo ciepłej majówki. Dzisiaj też ma być bardzo, bardzo przyjemnie ciepło, no ale właśnie, prognozy są takie, że lato może okazać się rekordowo gorące. No tak, tylko że jednocześnie mogą być ulewne deszcze, momentami susza.
0: A teraz
1: także
0: susza,
1: wszystko będziemy mieli no, natłok wszystkiego. Porozmawiamy o tym z synoptykami też dzisiaj w wiadomościach.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższe wiadomości za 31 minut, punktualnie o 7. No a do Państwa taka odezwa, apel. Jeśli mają Państwo maturzystkę, maturzystę w rodzinie, wśród znajomych, albo nie mają, ale chcą zapewnić, że trzymają Państwo kciuki i jakąś dobrą radę na tę ostatnią drogę przed maturą, to zapraszamy 22 444 4004. The old hometown looks the same.

Za 25, siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. To była partita, ale chwilę wcześniej słuchali Państwo też Małego Elfa w wykonaniu Haliny Frąckowiak, która jest, jakby to powiedzieć, naszą dziewczyną z plakatu aktualnie, czyli opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach codziennie o godzinie 15.30 i w tym tygodniu też tak będzie, z tym, że to już będzie ostatni tydzień ze spotkaniami takimi na antenie w radiu z Haliną Frąckowiak. Oczywiście później wszystko znajdą Państwo w internecie, w naszych podcastach. W ogóle warto zaglądać na naszą stronę www.radiopogoda.pl. Polecamy.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
3: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher.
2: Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów.
3: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
2: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Została ostatnia reklama.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Koniec lenistwa, czas wracać do pracy. Przybywa aut na siódemce w Kokoszkach. Trzeba już nieco zwolnić na trakcie Świętego Wojciecha. Proszę uważać w pobliżu szkół. Rusza akcja Rowerowy Maj. Część uczniów będzie dojeżdżać na lekcje na rowerze, na rolkach albo na hulajnodze. W Gdańsku do zabawy zgłosiło się ponad 230 placówek.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Uwa wyspa jak wulkan gorąca. Oela, ej ja.

0: Za 15:07. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Niektórzy na nogach. A w ogóle to spali Państwo dzisiaj dobrze przed maturami? Ja już nie pamiętam, jak to było, ale chyba na całe szczęście. Niektórzy w każdym razie wstali bardzo, bardzo, bardzo wcześnie rano, no właśnie z powodu matur. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Dzień dobry, cała załoga Radia Pogoda. Ja już pracy od 5:30, tak jest, przez maturę. Dzisiaj rozpoczynamy matury. Miłego dnia życzę, kłaniam się pięknie. Do widzenia.
0: Do widzenia, no i powodzenia oczywiście. Trzymamy kciuki za maturzystów. A muszę Państwu powiedzieć, że dużą część majówki spędziłam właśnie w Poznaniu. No cudnie, zielono, przepięknie, fantastycznie, ale też, no nie wiem jak to powiedzieć, ale drogo jest. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale przejechanie komunikacją publiczną w Poznaniu 15 minut kosztuje aż 5 zł. To się zdziwiłam, bo to jest naprawdę dużo. Chyba nigdzie w Polsce tak nie ma. Raczej bliżej tam do Berlina. Więc tego nie zazdroszczę. Także tego, że w Poznaniu ciągle nie ma rowerów miejskich, to też bardzo się zdziwiłam. Chociaż już miały być kilka razy. No ale bardzo serdecznie Poznań pozdrawiamy. Jest pięknie i bardzo chętnie tam będziemy oczywiście wracać. Dolly Parton i Jolene teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za chwilę Czesław Niemen. Za 14 minut 7.

0: śliczne życzenia dla dzisiejszych maturzystów. Niech tam wszystko dobrze pójdzie po łamanie długopisów. Gdyby Państwo chcieli powiedzieć coś ciepłego, dobrego, optymistycznego maturzystom, którzy dzisiaj zaczynają swój maraton egzaminacyjny, to zapraszamy 22 444 40 04. Dobre życzenia zawsze w cenie. A co w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: Wrócimy do wydarzeń weekendowych, gdy padła propozycja z ust prezydenta o zmianie obecnej konstytucji. Sporo komentarzy w tej sprawie jest. Wszystkie informacje zabrał dla Państwa nasz dziennikarz. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Reklama.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za po godzinie 7 między innymi najpiękniejsze życzenia od Roberta Janowskiego, a teraz najważniejsze wiadomości.
9: Udało się opanować duży pożar w rejonie nieczynnej fabryki w Gliwicach. Ruszają rozmowy w sprawie zmiany konstytucji. Komunijne prezenty, za chwilę sondaż o kwotach, jakie trafiają do koperty.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
8: Michał Pierzchała.
9: Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj o godzinie 19.30. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie odnotowano osób poszkodowanych. Najnowsze informacje zebrał reporter Radia Pogoda Grzegorz Kozioł.
11: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów Straży Pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych. Jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP, na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
9: Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale dalej być nie może tak, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Szymon Kępka.
12: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
13: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
12: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
14: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
12: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
9: A o 9 startują matury. Na początek pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja, a ustnych od 7 do 30 maja. Od 200 do 600 zł w prezencie na komunię wręczyłaby ponad połowa respondentów. Wynika z badania Komunijne prezenty Polaków Trendy 2026. Przy czym podczas badania zapytano ankietowanych, jaką kwotę przekazaliby w prezencie dziecku z okazji pierwszej komunii w przypadku, gdyby zostali zaproszeni na uroczystość, ale nie jako chrzestni czy dziadkowie. W sondażu do wyboru było 8 przedziałów kwotowych. Najwięcej wskazań dotyczyło przedziału między 400 a 600 zł. Niewiele mniej respondentów zaznaczyło przedział od 200 do 400 zł. Kilkanaście procent badanych skłonnych byłoby włożyć do koperty kwotę między 800 a 1000 zł.
8: A po latach wszyscy pytamy, gdzie jest nasza kasa z komunii? Prawda, proszę Państwa? O prezentach komunijnych na pewno jeszcze będziemy mówić w Radiu Pogoda. Dzisiaj zajmujemy się głównie maturami, bo to one dzisiaj się zaczynają.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej Ekstraklasy. Po jednym sezonie w elicie do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em aż 1-5. I jeszcze szybciej, bo już po pół roku zakończyła się praca Łukasza Tomczyka w Rakowie. Klub wczoraj zwolnił trenera. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1, 6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrał Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Hużu pokonała Słoweńkę Weronikę Erjałec do 0-4.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość. Niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda w Gdańsku.
2: Po pięknej i słonecznej majówce czeka nas zdecydowanie bardziej dynamiczna pogoda. Wystąpią opady deszczu, miejscami burze, a temperatura spadnie na Pomorzu do 12-13 stopni. Dziś jeszcze ciepło, od 19 na północy do 25 stopni na południu regionu. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 7 do 10 stopni.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek, 4 maja. Mamy 124 dzień roku, do końca roku 241 dni, do końca astronomicznej wiosny 47.
4: Jak tam majóweczka?
3: No przede wszystkim pogoda była rewelacyjna.
4: Prawda? Czekaliśmy
3: pięknie
4: na to długo,
3: było,
4: nie?
3: Naprawdę. Podobno byliśmy najcieplejszym miejscem w Europie w ogóle i najładniejszym.
4: I nikomu to nie przeszkadzało, bo naprawdę było pięknie. Wszystkie piękne życzenia, które tobie słuchacze przesyłali przez Facebooka
3: Radia Pogoda.
4: Bardzo dziękuję
3: raz jeszcze.
4: To zaraz będziemy czytać. Spokojnie. To się tak nie obejdzie. Na pewno. To my zaglądamy do internetu, proszę Państwa. Tutaj gramy Państwu najpiękniejsze melodie. Urszula Sipińska, Gdzie ten świat? Za chwilę będą Skaldowie, a później wracamy z życzeniami, no i Robertem Janowskim razem.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po siódmej. Robert Janowski odpowiada na to pytanie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Po majóweczce, dzieci w szkole. Trzymamy kciuki, co? Ze wszystkich maturzystów.
3: Jasne.
2: Dobrze, pamiętacie swoją maturę? Chcecie o tym porozmawiać?
3: Nie.
2: No dobra. Dzisiaj imieniny obchodzą Florian. To od pożarów, nie? Święty Florian. Monika, Michał, Grzegorz, Antonina. Boże, moja żona ma dzisiaj imieniny. I Antonina i Damian, proszę państwa. I Międzynarodowy Dzień Strażaka. No mówiłem, że Florian od strażaków. A nie od pożarów, powiedziałem, przepraszam, nie od strażaków. Jest również Dzień Kominiarza, rzemieślnicy dzisiaj. I Dzień Piekarza. A i Dzień Hutnika. Ojejku, ja bym się przenieść do PRL-u, tak, takie te dni, kiedy mówili. I przyczepiało się życzenia i słoneczka na tablicy w szkole, na korytarzu. I chciałem powiedzieć z ciekawości, co znalazłem fajnego, że Beata Kozidrak się urodziła w 1960 roku, 4 maja, no proszę bardzo.
3: I dlatego zagramy Piechotą do lata, teraz grupy Bajm. Piechotą do lata to jeszcze 47 dni. A dla pani Moniki, czyli dla pani żony Roberta Janowskiego i dla wszystkich Monik świata, wszystkiego najlepszego.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 19.30 po 7.00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaglądamy jeszcze do kalendarza, chociaż Robert Janowski już złożył nam swoją przemiłą wizytę, jak codziennie po godzinie 7.00. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż 45 lat temu, jak to czas mija, swoją premierę miał jeden z najważniejszych polskich filmów.
1: Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości.
0: Genialne.
2: Klasyka.
0: Klasyka.
2: Klasyka do dziś aktualna.
0: Zresztą tak. Ja wczoraj znalazłam taki żart rysunkowy, rzucił mi się w oczy, to chyba z okazji tej dzisiejszej rocznicy, już trochę przedwcześnie. Jak się różnią ludzie w Polsce, po czym poznać, że ktoś ma mniej niż 50 lat, a ktoś ma więcej niż 50? Bo ci po 50 na różne sytuacje, które i dzisiaj dzieją się w naszym kraju, mówią, Bareja by tego nie wymyślił. Albo o, dokładnie tak jak w filmie u Barei. Bo to oczywiście film w reżyserii.
2: A propos takich przypadków, to trafiłem w internecie na taki krótki filmik o drodze podwodnej. Mianowicie zbudowano drogę na terenach kopalnianych, po czym lekko zaczęła się woda, wiesz, tam...
0: Gruntowa podnosić. Przestali pompować.
2: 4 metry pod wodą znalazła się nowiutka trasa drogowa.
0: Bareja by tego nie wymyślił. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
1: Została ostatnia reklama.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:30, poniedziałek, godzina 9:00, start.
1: Zaczynają się matury, dzisiaj mówimy o tym w wiadomościach, ale też prosimy Państwa, jeżeli Państwo mają ciepłe, dobre słowo dla maturzystów, to pod numerem 22 444 4004 można to dobre słowo przekazać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani Asiu, dzień dobry Pani Zygmuncie, dzień dobry Pani Michale. No i przede wszystkim, kochani maturzyści, pozdrawiam Tomasz Gdańska, miłego, spokojnego dnia dla was wszystkich. Połam ci pióra i nie wam się darzy. U nas w Gdańsku słońce, ale też zapowiadają przelotne burze. Na razie jest ciepło.
1: I to najważniejsze. Niech tam będzie ciepło, bo
3: i naprawdę... I kwitną kasztany.
1: I na szczęście, czyli wszystko będzie dobrze rzeczywiście z maturami. Wczoraj rozmawiałam z maturzystą przy okazji moich najpiękniejszych melodii, panem Dominikiem. Panie Dominiku, trzymam kciuki bardzo mocno. I za wszystkich innych maturzystów też.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 8. Uwaga, teraz będzie gimnastyka poranna.
1: Bardzo proszę, Asiu, masz to opanowane już, także śmiało.
0: Engelbert Humperdinck.
1: No i brawo,
0: dziękujemy po gimnastyce.
1: Za 22 minuty, godzina 8.
0: Za chwilę zagramy Państwu Macieja Kosowskiego, będzie później Wojciech Młynarski, ale teraz jeszcze wczorajsza krótka opinia na temat uczestnika pana Dominika, uczestnika moich najpiękniejszych melodii.
2: Gdybym miała taki plan nauczyciela jak pan Dominik, to na pewno bym się dalej uczyła. Tak ciekawie opowiada, że tylko albo doradzi, albo nauczycielem.
0: No to tak jakby pani zgadła, bo pan Dominik mówił wczoraj o tym także, że to chyba jego przyszłość zawodowa. Tak sobie wymarzył. Dzisiaj zdaje maturę, zaczyna, a później właśnie chce zostać nauczycielem. Panie Dominiku, jeśli pan słucha, to wszystkiego dobrego. A państwo mogą pana Dominika posłuchać w podcastach na stronie www.radiopogoda.pl.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: wiosnę mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
3: Została ostatnia reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, dalej masz.
5: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Kierowcom wybierającym się do Sopotu przypominam, że od 1 maja działa tam śródmiejska strefa płatnego parkowania obejmująca centrum miasta. Opłaty za parkowanie są pobierane przez cały tydzień, także w weekendy. Za pierwszą godzinę postoju trzeba zapłacić 9,50, druga godzina to wydatek 11 zł.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

ogień miotał, iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj, moja drzewo ulubione, leszczy, leszczy. Posiwiała ta Bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: drzewo.
1: Ach, też bym bardzo lubił to drzewo, gdyby nie to, że jestem na nie uczulony.
0: No tak, o Leszczynie tak. Było od Wojciecha Młynarskiego przed momentem. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 12 minut 8. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą.
1: Wstrząsającą wręcz, od tego zacznijmy, dobrze. Potem będzie łagodniej.
0: No właśnie, bo później historia ostatecznie zakończyła się dobrze. Otóż dwa dni temu dostaliśmy taką informację i Państwo też być może o tym słyszeli, że jedną ze słynnych warszawskich nurogęsi, która no już wykluły jej się te malutkie i już miała je wyprowadzić do Wisły z łazienek, no niestety ryba ją pożarła i wszyscy się zastanawiali, jaka tam ryba, przecież tam są same karpie ogromne, ale nie jedzą nurogęsi. Ale okazało się, że żyją też tam ogromne sumy w tych stawach łazienkowskich. No i właśnie taki sum pożarł tę nurogęś. Zabrano te małe kaczuszki, sztuk 10. Tymczasem kolejna nurogęś wyprowadzała swoje małe właśnie nad Wisłę i kiedy doprowadziła je do Wisły i one już wszystkie tam skoczyły, to dołączono te 10 maluszków
1: do tego statka.
0: Do tej zastępczej, tak, matki. Mhm. Matka natychmiast adoptowała, zaopiekowała się wszystkimi i odpłynęły w siną dal.
1: No i pięknie, pięknie zakończyła się, chociaż no w sumie tragiczna historia, ale oglądałem i słuchałem rozmowy z panią z Łazienek Królewskich, która powiedziała, no takie są prawa natury.
0: Takie rzeczy się zdarzają oczywiście. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Niech sobie gęsiątka dobrze się w Wiśle wychowują. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Rena Rolska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, bardzo energetycznie i bardzo dobrze. Za 5 minut będzie 8, co w wiadomościach za chwilę, Michale.
1: O tym, że sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. W jaki sposób? Na bardzo konkretnym przykładzie opowie o tym za chwilę nasza reporterka.
2: A ja już w tej chwili zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Bardzo atrakcyjna nagroda gwarantowana, dlatego że będą to podwójne bilety na koncert Drupiego 23 maja we Wrocławiu. Natomiast główna nagroda to nasze kieliszki do jajek. Już teraz można dzwonić 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
0: I uwaga, proszę Państwa, dzisiaj Szybka Piątka będzie wyjątkowa. Albo mogą ją Państwo nazwać tendencyjną. Jak zwał, tak zwał. Dzisiaj pierwszy dzień matur.

0: na leśnych drożynach w pobliżu jałowca. Hamuje maszyna i zsiada kierowca. Fiołek tu rośnie i mówi nam:
1: stop!
0: Przypatrzcie się wiośnie raz na rok. Tu jak wiosna.
2: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie szybka piątka, będą dobre życzenia dla maturzystów i wiele więcej innych rzeczy. To po ósmej w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz wiadomości.
9: Kolejne wyłudzenia pieniędzy od seniorów. Teraz przestępcom pomaga sztuczna inteligencja. Premier komentuje pomysł prezydenta dotyczący zmiany konstytucji. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów do rzymskiego Koloseum.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
8: Michał Pierzchała.
9: Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. Jak mówią prokuratorzy, chodzi o zorganizowane grupy przestępcze, w których każdy ma swoją rolę. Kto inny namierza seniora z gotówką, kto inny do niego dzwoni, a kto inny odbiera pieniądze. Metod działania jest coraz więcej, o szczegółach teraz Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
11: To przestępstwo ma charakter masowy.
10: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
12: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
10: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
11: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
10: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
9: Polityczna gra na własny interes. Tak Donald Tusk komentuje powołanie przez Karola Nawrockiego nowej rady, która do 2030 roku, czyli do końca kadencji prezydenta, ma przygotować projekt zmian w konstytucji. Jak przypomina premier, do zmiany ustawy zasadniczej potrzebne jest odpowiednie poparcie w Sejmie.
13: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie.
9: W Radzie znalazły się m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. Niewykluczone, że dziś zapadnie decyzja o oficjalnym zerwaniu umowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W weekend z siedziby PKOL-u w Warszawie zniknął neon sponsora. Jego demontaż to wynik niedotrzymania umowy, która zakładała, że giełda ureguluje zobowiązania finansowe wobec PKOL-u. Szymon Kępka.
14: Polski Komitet Olimpijski dał Zonda Krypto ultimatum do końca kwietnia na uregulowanie zaległości wobec medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich, wobec samego związku. Demontaż neonu firmy sponsorującej PKOL oznaczać ma, że komitet zyskał podstawę do tego, żeby zerwać umowę z Zonda Krypto. Jak deklarował prezes Radosław Piesiewicz, umowa ta ma zostać zerwana bezkosztowo, komentuje Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki do spraw strategii sportu.
15: Siłą rzeczy wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
14: Władze PKOL-u przez cały weekend pozostawały nieuchwytne, choć deklarowały, że wypowiedzą umowę natychmiast, gdy będą takie możliwości prawne. Te, przypomnę, istnieją formalnie według deklaracji PKOL-u od 1 maja.
9: W Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu nimi. Kroki te wymierzone są m.in. w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w wyniku czego brakuje ich w kasach i w internecie. Poza tym, jeśli komuś nie udało się kupić biletu w sieci, może to zrobić teraz stacjonarnie tylko w jednym punkcie.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Utrudnienia na obwodnicy między węzłami Kowale a Gdańsk Południe. Tam od dziś czeka Was zwężenie jezdni. Wyłączony będzie prawy pas ruchu w kierunku na Gdynię. To w związku z montażem i naprawą oświetlenia drogowego. Utrudnienia potrwają do piątku. Będą też utrudnienia na łącznicach węzła Gdańsk Południe.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Zmiana pogody na Pomorzu. W tym tygodniu już nie będzie tak ciepło i tak słonecznie jak przez ostatnie 3 dni. Już dziś będzie się chmurzyć, mogą pojawić się opady deszczu lub burze, ale dziś jeszcze przyzwoita temperatura. Od 19 do 25 stopni pokażą termometry na Pomorzu. Jutro przewaga chmur, okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a na termometrach w Trójmieście zobaczymy już tylko 13 stopni.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 8:05. Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek, 4 maja, mamy 124 dzień roku. Wschód słońca dziś był o godzinie 5, zachód będzie o 26. Dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 41 minut, ale za to dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 24 minuty.
2: Dzisiaj rozpoczynają się matury 2026, w związku z tym Państwo do nas telefonują. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłania się Jacek. O wszystkim Państwo dzisiaj mówicie, tylko nie o jednej z najważniejszych rzeczy, która dotyczy młodego pokolenia, mianowicie dzisiaj rozpoczynają się matury. Albo ja o tym w ogóle nie słyszałem, albo
1: nie wiem.
3: Milczycie. Proszę coś powiedzieć na ten temat.
1: No nie to... wiem, którego radia pan słucha.
2: No właśnie.
1: Ale my od samego rana o tym trąbimy.
2: No więc to pierwsze albo, panie Jacku, a jak już pan dzwoni w sprawie matur, to może jakieś jedno dobre słowo dla maturzystów, jakieś życzenia, połamania piór, czy czego tam się życzy jeszcze. W każdym razie serdecznie zapraszamy. Można dobre rady kierować do maturzystów jeszcze do godziny 9, bo wtedy zaczyna się ten egzamin i później to już im dajmy po prostu
1: godzinka.
2: Święty spokój.
1: Ja trzymam kciuki za Kubę.
2: 22 444 40 04. Twój Kuba?
1: Tak.
2: Dzisiaj zdaje?
1: No.
2: I ty nic nie mówisz dopiero teraz?
1: No widzisz?
2: No nie, no to trzymamy kciuki ze wszystkich sił, naprawdę. Za wszystkich. Anna German.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry pani Renato.
3: Dzień dobry państwu.
2: Kłaniamy się. Czy ma pani w zasięgu jakiegoś maturzystę, za którego powinniśmy trzymać kciuki?
3: Nie.
2: I akurat nie. Dobrze, to będziemy trzymać kciuki za panią.
3: Za wszystkie.
2: Przed panią, tak dzisiaj też
0: taki egzamin. Mały egzamin maturalny będzie.
2: A skąd pani do nas dzwoni, pani Renata?
3: Proszę panią, z małej miejscowości gminy Swarzędz.
2: Bo tak się składa, że do Wrocławia sobie może pani pojechać na koncert Drupiego 23 maja, bo mamy w prezencie dla pani bilety na ten właśnie koncert. A jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach maturalnych, to dostanie pani także kieliszeczki do jajek, śliczny prezent.
3: Dziękuję. No, matura była bardzo, bardzo dawno temu.
0: Pani Renato, trzymamy kciuki, żeby wszystko dobrze poszło. Pora na literę i tą literą będzie dla pani litera P.
2: Jak Pelagia.
3: Dobrze.
0: Czy możemy zaczynać?
3: Proszę.
0: Uwaga, czas start. Państwo.
3: Polska.
0: Na maturze.
3: Język polski.
0: Polski, dobrze, dobrze. Część zdania.
3: Podmiot. Przymiotnik.
0: Podmiot, dobrze, podmiot jak najbardziej. Lektura.
3: Pan Tadeusz.
0: Tak, świetnie. Pisarz.
2: Ten od lalki.
3: Prus.
2: Panie Renato, na 9 pani może iść na egzamin i wszystko pani zda. Podobno ma być lalka, tak a propos.
3: Lalka. Chciałam właśnie tylko powiedzieć jedno zdanie, że codziennie słucham od lat, zresztą u mnie się radio nie wyłącza. I proszę mi powiedzieć, że codziennie zgaduję i nieraz mówię, Boże, jakie to są łatwe. Ale jak się jest po drugiej stronie i odpowiada pierwszy raz zresztą, jest zupełnie inaczej, jest taki wewnętrzny stres, że pustka w głowie momentami była.
0: Nie poszło, pani Renato.
2: Poszło genialnie, naprawdę. Dziękuję. Duży szacunek, jest pani opanowana, mądra i super.
3: Dziękuję.
2: I bardzo panią serdecznie pozdrawiamy, zdobywa pani komplet nagród. Dziękujemy państwu. No, taka była maturalna dzisiaj szybka piątka. Jaka będzie jutro? To się okaże jutro. Szybka.

0: się tej wiosny już wniki, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny. Dziewczyny,
1: dziewczyny,
0: dziewczyny, dziewczyny. Nie zakocham się tej wiośnie na przekór,
2: no i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
3: Ojej!
0: Do drzemki?
2: Do drzemki, do drzemki.
3: Ojej!
0: Do drzemki, no wiesz. Nie uwikłam się z tą wiosną w ten wątek.
2: Górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
0: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie, postulatów jej najprostszych nie spełnię.

0: serce w żadną i nie wrośnie panienkę.
1: Za to darzę cię z tymą nareszcie.
0: Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.
1: O.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 minuty po 8. Dzisiaj zaczynają się matury. Maturzyści piszą od 9 język polski, a państwo dzwonią w związku z tym. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Chciałabym za pośrednictwem radia złożyć życzenia dla mojego sąsiada Piotra, który dzisiaj zdaje maturę. Piotrze, trzymam kciuki za ciebie. Będzie dobrze. Sąsiadka.
5: Ale to fajne.
3: Fajne, fajne, naprawdę, wspaniale. Jeśli
5: sąsiadka
3: państwo mają...
5: trzyma kciuki za maturzystę, sąsiada.
3: Tak, jeśli państwo mają maturzystkę, maturzystę, maturzystów, proszę dzwonić 22 444 4004. Do 9 mamy na to czas. Takie życzenia na pewno się przydadzą.
6: Reklama.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
19: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Została ostatnia reklama.
8: Miau!
6: Jak
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do matury pozostało 27 minut. Do polskiego.
1: Wszyscy w stresie, ale za to pięknie dzwonią Państwo z życzeniami, więc maturzystom chyba wszystko będzie dobrze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzwonię z Opola. Mój syn dzisiaj będzie zdawał maturę. Proszę o trzymanie kciuków. Dziękuję. Pozdrawiam, Marta.
1: Dziękujemy, pani Marto.
0: Trzymamy, proszę.
1: Trzymamy, oczywiście.
0: Potwierdzam
1: i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Moja wnuczka dzisiaj zdaje maturę i z tej okazji chciałaby babcia złożyć jej życzenia. Ja jestem bardzo dawno po maturze i wtedy się życzyło połamania piór. I tego ci, kochanie, życzę. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. Dzisiaj się chyba życzy połamania długopisów. Nie znam nikogo, kto by pisał piórem, a zwłaszcza w wieku maturalnym. Chociaż nie mówię nie.
0: A czemu nie? Wieczne pióro? Mhm.
1: Dostaliśmy jeszcze zapytanie, ale to z internetu, więc takie anonimowe trochę, no w każdym razie nie będę podawała imienia i nazwiska od kogo. Czy mamy już tematy maturalne? Michał, mamy tematy?
4: Ale wiesz, że nie mogę powiedzieć.
1: Aha, no właśnie.
4: Nie, nie mam.
1: No więc,
4: nie, nie
1: no mam. Więc taka jest odpowiedź.
4: Nie mamy.
1: Nie mamy, albo nie możemy powiedzieć. Albo jedno i drugie.
0: Kombinowanie źle się kończy, więc właśnie. Niech to wszystko będzie właśnie tak, jak ma być.
1: Będzie dobrze.

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 19 minut godzina 9, a to ja się już teraz cieszę, wiesz?
1: Z czego?
0: A popatrz, co my zagramy niebawem.
1: Piosenkę z Zygmunta Heizera w wykonaniu Hanny Banaszak i Jana Izbińskiego. Ale zanim jeszcze to zagramy, to chcieliśmy Państwa zaprosić do tego, co będzie po południu. Otóż po godzinie 16.30 nasza zabawa Ani Tak, Ani Nie. Termos Radia Pogoda mogą Państwo dostać w prezencie, a także fajną książkę Tym Wolałbym Być Psem. Autorstwa Ryszarda Abrahama, to oczywiście rzecz traktuje o Stanisławie Tymie, który na przykład w Misiu zagrał, a dzisiaj premiera Misia, więc może z takiej okazji Państwo sobie tę książkę wygrają.
0: Rocznica premiery, tak dokładniej rzecz biorąc.
1: Dokładniej rzecz biorąc rocznica, a powiedziałam, że premiera Misia. Każdego roku 4 maja premiera Misia. Tak jest, oczywiście. Przede wszystkim zapraszamy do słuchania Radia Pogoda przez cały dzień.
2: Autopromocja.
3: Nie powiedziała Pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo Pani ją śpiewa.
4: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
5: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
6: Napisz proszę, chociaż krótki list.
5: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Halina Frąckowiak.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.

0: KFC.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Została ostatnia reklama.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Ciasno na Kwiatkowskiego w Gdyni, podróż morską też w sporym towarzystwie. W Gdańsku, przytka na Armii Krajowej, poranny ścisk na Słowackiego i żołnierzy wyklętych. A my teraz mocno ściskamy kciuki za maturzystów. Za chwilę zaczynają swój maturalny maraton. Dziś egzamin pisemny z języka polskiego.
11: Radio Pogoda, 87 i 8 FM.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 8 minut matura, znaczy za 8 minut dziewiąta. I egzamin maturalny z języka polskiego. Różne życzenia tutaj padają, między innymi połamania piór czy połamania długopisów. No właśnie, jak to jest? Profesjonalistka do nas dzwoni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kłania się Joanna z Tarnowskich Gór, polonistka. Ja w sprawie dwóch sprostowań. Po pierwsze, piórem na maturze pisać nie można, takie są procedury. Musi to być długopis, który pisze w czarnym kolorze.
2: Nie wiedziałem.
1: To po pierwsze, a po drugie, to nie jest tak, że podobno będzie lalka, bo to przypadkiem usłyszałam u Państwa.
0: Tak.
1: W drugiej części arkusza, czyli w teście historyczno-literackim, prawie na pewno będzie lalka, ale będą też inne lektury obowiązkowe. Natomiast tematy maturalne są tak sformułowane, że nie narzucają piszącemu wyboru żadnej lektur. Także może być lalka, ale nie musi być. A ja jestem ogromnie zestresowana, ale nie tym, że jestem w radio, ale tym, że moi uczniowie piszą maturę. Trzymam za nich kciuki. Pozdrawiam serdecznie Państwa i wszystkich słuchaczy.
2: Bardzo dziękujemy za te informacje. No, rzeczywiście nie wiedzieliśmy.
0: No, ale całe życie człowiek się uczy i my też bardzo serdecznie Pani dziękujemy. Pani Joanno, trzymamy mocno kciuki za Pani maturzystów. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Anna Jantar.

0: La la la la. Anna Jantar, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty matura. Znaczy za 4:09 i wiadomości za chwilę. Michale?
1: No, o maturach też będziemy oczywiście mówić, no bo maturzyści już raczej są w szkołach, no to my o wspomnienia zapytamy tych, którzy maturę mają już dawno za sobą. Padnie pytanie, gdzie chowaliśmy ściągi?
0: O, no dobrze, że maturzyści już przy swoich arkuszach.
1: No dlatego dopiero o 9:00 emitujemy.
0: Przy swoich biurkach, no właśnie. No musimy Państwu powiedzieć, że dawno mamy to za sobą i moglibyśmy powspominać, ale ciągle jednak serce bije mocniej i człowiek się jakoś tak stresuje na samą myśl. No jest tak czy nie jest? Wiadomości za chwilę, później wrócimy do matur po 9:00.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: To co, Marian? Rowery?
11: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
11: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
11: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
18: Została ostatnia reklama.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 9:00 Cliff Richards z Shadowsami. Będzie też Olgierd Buczek i inni świetni artyści i ich najpiękniejsze melodie. A teraz wiadomości.
1: Maturzyści już w szkołach, rusza egzamin z języka polskiego. Oszuści, którzy dzwonią do seniorów, są coraz bardziej profesjonalni i ostrzegają śledczy. Ile zarabiają studenci? Mamy najnowszy raport.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia, a także abiturienci z wcześniejszych roczników zaczynają właśnie pisać egzamin maturalny z języka polskiego. Tym samym rusza maraton egzaminacyjny, który potrwa przez cały maj. Maturzyści są już w szkołach, to teraz w Radiu Pogoda wspomnienia tych, którzy egzamin dojrzałości już dawno mają za sobą.
21: Zapytali mnie, bo zdawałam z angielskiego, o jakąś historię z wulkanami. I opowiedziałam.
22: A te wulkany, pamięta pani nazwy tych wulkanów?
21: No nie, bo to było 50 lat temu.
23: To jest taki trochę dziwny stres, jakby tak mało potrzebny w życiu.
24: W 53 roku zdawałam maturę.
22: Matura dobrze poszła?
24: Matura dobrze poszła, bo się tak uczyłam.
22: Jaki był najgorszy przedmiot wtedy?
25: No dla mnie polski.
26: No chyba polski. Paleta możliwych tematów była ogromna. Ja miałam Krasickiego.
27: I rodzice w kanapkach przemycali ściągi.
1: Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. Najczęściej wybierany jest język angielski. Oszuści, którzy dzwonią do seniorów, są coraz bardziej profesjonalni, mówi nam jeden z prokuratorów. Naciągają osoby starsze już nie tylko na wnuczka, policjanta, prokuratora czy bankowca, ale też na lekarza. Tak było w przypadku 80-latki z Lublina. Telefon wybudził ją ze snu. Jak zrozumiała, potrzebne są pieniądze, aby ratować córkę.
28: Usłyszała w telefonie płacz dziewczyny wołającej: mamuś, ratuj, ratuj. No i włączył się do rozmowy lekarz, który stwierdził, że trzeba ją przewieźć w ogóle do innego szpitala, ale to będzie kosztowało, 190 tysięcy.
1: Rozmowa trwała prawie godzinę. Oszuści umiejętnie zmanipulowali seniorkę, w efekcie przekazała im 60 tysięcy złotych. Jak mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, te przestępstwa mają dzisiaj charakter masowy, również z użyciem nowoczesnych technologii.
29: Sztuczna inteligencja jest w stanie podrobić głos osoby najbliższej ofiary i sprawca, wykorzystując techniki cyfrowe, jest w stanie przeprowadzić rozmowę, gdzie rozmówca, rozmówczyni jest przekonana, że rozmawia z autentycznym członkiem swojej rodziny.
1: Policjanci i prokuratorzy ostrzegają: nie dajmy sobą manipulować. W przypadku tego typu telefonów rozłączmy się i zadzwońmy do kogoś bliskiego albo bezpośrednio na policję, by mieć pewność, czy to oszustwo, czy nie. Ile zarabiają studenci? Mamy najnowszy raport. Średnio w Polsce studenci zarabiają na rękę 4100 zł. Jednak za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia uznaliby prawie 10 tysięcy na rękę, wynika z badania Student w pracy. Największa grupa pracujących studentów dostaje od 4 do 5 tysięcy netto. Więcej miesięcznie zarabia co trzeci. Pojutrze przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, aby zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Można je obserwować od połowy kwietnia do niemal końca maja, ale właśnie w środę, w maksymalnym momencie, to będzie nawet 50 meteorów na godzinę.
0: O, to trzeba będzie spojrzeć w niebo, koniecznie. W dodatku słyszałam, że to są takie meteory, które nie spadają z nieba, tylko lecą w niebo, bo one są z takiej strony, że nam się wydaje, że one do góry lecą. I to jest niesamowite, proszę Państwa.
30: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
31: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
32: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena, drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była czwarta. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg. Marta Jaskulska była 20, Agnieszka Skalniak Sojka 32, a Karolina Perekitko 64.
31: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda. No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie,
0: nie,
1: będzie
0: nie, nie, mam pojęcia. Nie.
1: No, nie, ja mówiłem. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było dzisiaj. Od 21 stopni na północnym zachodzie do 28 stopni na południowym wschodzie i miejscami w centrum, chłodniej tylko nad morzem od 13 do 15 stopni. To żeby już tak powiedzieć, nie mieć do siebie pretensji, tak. Jutro też będzie bardzo ciepło.
0: No i bardzo serdecznie dobrze, dziękujemy. Michał
3: ważny
0: Pierzchała.
3: Jest deszcz. Będzie w najbliższym czasie, że
1: już zerkam trochę, no. Miejscami przelotny deszcz, no ale tego deszczu dużo nie będzie.
4: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
3: 7 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy Państwa.
0: Zygmunt Heiser.
3: I Asia Kruk. Przypominamy, dziś jest poniedziałek, 4 dzień maja, 124 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Antonina, Damian, Florian, Grzegorz, Michał, Monika i Pelagia. A ponadto jest Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Garncarza, Piekarza. Wszystkim strażakom, hutnikom, kominiarzom, garncarzom i piekarzom
0: składamy najlepsze życzenia, o. My i Państwo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Trzymam kciuki za wszystkich maturzystów, ale życzenia chciałam złożyć hutnikom, strażakom i wszystkim innym zawodom, którzy pracują w gorących temperaturach. Bo o hutnikach to jakoś tak się mało mówi, mało się pamięta. I im szczególnie składam życzenia, bo w rodzinie mam samych hutników. Dziękuję.
0: Takie rzeczy. No to
3: wiesz,
0: pozdrawiamy
3: gorąco.
0: Wiesz,
3: że w hutnictwie to my potęgą jesteśmy światową?
0: Nie, nie mam o tym zielonego pojęcia. No i bardzo dobrze.
3: Bardzo dobrze.
0: Brawo my. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8 minut po godzinie 9. Cliff Richard i The Shadows.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mut.

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twa chrużuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po godzinie 9. Maj, proszę Państwa, to nie tylko majówka, matury, ale również Eurowizja.
2: Juhu!
1: Tak, tak.
2: Kiedy?
1: W tym roku, zaraz powiem, w tym roku konkurs odbędzie się po raz 70, więc taki jubileusz mały. Aha. A Polskę reprezentować będzie 24-letnia Alicja Szemplińska.
2: O której mówiliśmy przy okazji tego konkursu, przed konkursem.
1: Już wcześniej próbowała, ale cztery lata temu nie.
2: Była pandemia
1: i nie odbyła
2: się wtedy ta Eurowizja, no i szkoda.
1: No a potem startowała, ale Blanka okazała się lepsza, ponieważ ubiegłorocznym zwycięzcą został reprezentant Austrii, dlatego w tym roku konkurs odbędzie się w Wiedniu. No i piosenka, którą zaśpiewa Alicja Szemplińska, nazywa się Pray.
2: I brzmi

0: ale jest ja głos ci powiem, jak dzwon.
1: Kawał głosu.
0: No,
1: naprawdę, naprawdę. Proszę Państwa, finał Eurowizji odbędzie się 16 maja, natomiast półfinały 12 i 14 maja. Wiadomo już, że Alicja, nasza reprezentantka, wystąpi w pierwszym z nich, czyli 12 maja.
0: Będziemy bardzo mocno trzymać kciuki i to oczywiście obserwować. A teraz wracamy do najpiękniejszych melodii Magda Umer.
2: Jest długie lato w Portofino.

0: I te pióra, i wysokie obcasy.
1: I Rafaella Carrà.
2: Tak jest, 21 minut po godzinie 9. Śmiejemy się, żartujemy, chociaż to jest takie troszeczkę nerwowe, no bo wiadomo, że dzisiaj pierwszy dzień matur i wszyscy tacy zdenerwowani, jest 21 po 9, więc tegoroczni maturzyści już pewnie zobaczyli i otworzyli swoje arkusze, no i dowiedzieli się, co tam ten. No ale dla rozluźnienia może tej troszkę nerwowej atmosfery z zupełnie innej beczki.
3: Dzień dobry, tu Izabela, mama maturzysty. Oj, proszę, trzymajcie za nas, za rodziców też kciuki, my też to bardzo przeżywamy, a wszystkim maturzystom życzymy połamania piór. Dziękuję i pozdrawiam.
2: No to już bardzo dziękujemy. No właśnie jest też ta druga strona rodziców, którzy być może denerwują się jeszcze bardziej niż dzieci, ale proszę się nie denerwować, to wszystko jest do przejścia. To, że nie można używać piór, to już wiemy, są długopisy i to czarne, chociaż jeden z naszych słuchaczy zatelefonował, że jak on zdawał 30 lat temu, to można było piórem pisać, więc to nieprawda, że można tylko długopisem. A to wie pan, że się zmieniają zasady różne.
1: Tak jest.
2: No właśnie i teraz są takie. Serdecznie pozdrawiamy. I za chwilę Jerzy Połomski.
4: Radio Pogoda. Radio Pogoda. A tak rusza.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Została ostatnia reklama.
3: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.
4: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije,

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w stan, walc

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9.31, 31 minut trwa pisemny polski egzamin maturalny.
1: A jutro będzie matematyka. No i dzisiaj było tak, że szybka piątka, nie wiem czy Państwo słuchali, albo chcieli wziąć udział po godzinie 8, była tendencyjna, bo dotykała tej matury z języka polskiego. Czy jutro będzie dotykała matematyki? No Państwo mają pewne propozycje. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Jako, że jutro już piszą na maturze matematykę, to ja mam taką propozycję do zabawy wszystkie piątce, żeby pytania były związane właśnie z matematyką.
1: No.
2: I mam taką propozycję, mogą Państwo skorzystać, mogą nie skorzystać, czy jest to tylko zabawa, czy nie, wiadomo, że nikomu nie powiem i nie daj Boże, sam nie zadzwonię. Proponuję na literkę M, jak mama. Pierwsze. Przedmiot na maturze, matematyka,
1: tak.
2: Liczba, przed którą mnożymy, mnożnik,
1: no tak.
2: Dolna część ułamka, mianownik, jedno z działań w matematyce, mnożenie, rodzaj liczby, mnoga i szóste, jedna tysięczna metra. Milimetr. Może Państwo wybiorą, może skorzystają. Pięknie się kłaniam. Do widzenia.
0: Panie Marku, ale to była szybka szóstka, a nie szybka piątka.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Wspaniała propozycja. Czy z niej skorzystamy?
0: A, kto wie, kto wie.
1: To się jutro okaże. Wie. Proszę Państwa, warto słuchać Radia Pogoda jak najdłużej i jak najczęściej. To może przynosić pełne profity. Takie pewne profity materialne, a już na pewno niematerialne, czyli po prostu dobry nastrój, bo gramy przecież najpiękniejsze melodie. Helena Wondraczkowa, a za chwilę Piotr Szczepanik, 9.33.

0: Za 22 minuty będzie godzina 10. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Mówiliśmy o tym już rano, ale powtórzmy. Dzisiaj 45 lat od premiery doskonałej polskiej komedii, ciągle aktualnej niestety, komedii Miś. I co w związku z tym? Proszę, jaki zbieg okoliczności. Dzień dobry.
1: Chciałam się zawiadomić, że klub seniora w Ursusie ma nazwę Miś. Jest to najlepszy klub seniora w Polsce. Jest tak wspaniały, tak dogadza wszystkim emerytom. Są ludzie bardzo mili, sympatyczni. W związku z tym składam im najserdeczniejsze życzenia. Do zobaczenia.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. No to na cześć klubu seniora Miś z Ursusa. Łubu-dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. To mówiliśmy my, Zygmunt Heizer,
2: Jasia Kruk
0: z Radia Pogoda.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Została ostatnia reklama.
16: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
17: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
16: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
18: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 10. Piotr Sworakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam wspominasz dzisiaj swoją maturę?
1: Ja wolę nie wspominać swojej matury, bo to było trudne przeżycie, bardzo trudne. Ale chciałbym nawiązać do tego telefonu pani Izabeli, który nadaliście po 9. Mm-hmm. Pani Izabela prosiła o wsparcie rodziców. No to właśnie ja bym poprosił słuchaczy Radia Pogoda o wsparcie rodziców maturzystów.
2: Dla rodziców maturzystów,
1: tak. Bo oni przeżywają znacznie więcej niż maturzyści, podejrzewam.
2: Rodzice, dziadkowie.
1: No właśnie.
2: No jasne, że tak. Proszę państwa, miłe słowo dla opiekunów maturzystów, którzy dzisiaj mają i jutro, i przez cały kolejny miesiąc też ciężko. Gorąco polecamy Piotra Sworakowskiego i jego program w Radiu Pogoda 22 444 4004.
0: Ale w twoim programie też sporo się wyjaśni, bo już zdaje się będziesz mógł podać tematy.
2: Proszę słuchać. Dziękujemy i zapraszamy na jutro po więcej. Zygmunt Heiser
0: i Jasia Kruk.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
1: Została ostatnia reklama.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Tak bardzo się zmienił świat. Nasze spotkanie rozpoczniemy piosenką z filmu Stanisława Baryi Małżeństwo z rozsądku, nagraną przez Elżbietę Czyżewską i Daniela Olbrychskiego. Ale najpierw sprawdźmy, jak ten świat wygląda w wiadomościach Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Gdańska.
15: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź. Dwie osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny, a więcej o tej tragedii powiemy w wiadomościach za godzinę. Naukowcy z Gdańska pracują nad nową generacją mleka dla wcześniaków. Ma być spersonalizowane pod indywidualne potrzeby malucha, a pomoże w tym specjalna maszyna, mówi dr Joanna Jasem-Bobowi.
16: Myślę, że najłatwiej jest to porównać do ekspresu do kawy, bo mniej więcej tak w tej finalnej wersji, która jest planowana, ma wyglądać to nasze urządzenie Babylat Enricher.
15: Badania kliniczne nad tym wynalazkiem mają zakończyć się w przyszłym roku. Prom kursujący pomiędzy Świbnem a Mikoszewem znowu pływa. Tegoroczny sezon potrwa do końca września. Prom kursuje w godzinach od 7 do 21 co 30 minut. Kurs trwa około 5 minut i skraca podróż do Krynicy Morskiej o 23 km.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
15: Bardzo ciepły początek maja na Pomorzu. Mam nadzieję, że udało Wam się złapać sporo słonecznych promieni i podładować wyczerpane po długiej zimie akumulatory. Niestety w tym tygodniu znowu czeka nas pogorszenie pogody. Będzie chłodniej i spadnie trochę deszczu. Dziś i jutro niewykluczone, że zagrzmi. Dziś termometry na Pomorzu mają wskazywać od 19 do 25 stopni. Pod koniec tygodnia już tylko 12.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Dzisiaj szczególny dzień dla maturzystów. Jest ich w tym roku wyjątkowo dużo. Jak przeczytałem, około 320 tysięcy młodych ludzi przystąpiło do tegorocznego egzaminu dojrzałości. Piszą język polski od godziny, a rodzice się denerwują i pewnie nie tylko rodzice. Jak Państwo oceniają szanse powodzenia swoich znajomych maturzystów? 22 444 40 04. A może pamiętają Państwo własne nerwy przed maturą?

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Od ponad godziny trwa już maturalny egzamin z języka polskiego, który rozpoczął tegoroczny egzamin dojrzałości. Jutro przyjdzie czas sprawdzić wiedzę z matematyki. Kolejnego dnia maturzystów czeka egzamin z języka obcego. Jak co roku w matury emocjonalnie zaangażowani są nie tylko młodzi ludzie przystępujący do tego egzaminu, ale także ich rodzice, dziadkowie. No wiadomo, że młodzi ludzie czują lekkie napięcie. Lekkie. Czasem nawet mocne, wielkie napięcie, bo ten egzamin to pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy, ale ja jestem ciekaw, jak rodzice i dziadkowie maturzystów radzą sobie ze swoimi nerwami, które pewnie też są niemałe. Proszę o tym opowiedzieć, dzwoniąc do Radia Pogoda pod znany Państwu numer 22 444 4004. Ja muszę przyznać, że nie zazdroszczę nerwów abiturientom. Pamiętam, że mnie nerwy zjadły i jeszcze poprosiły o dokładkę. A jak to było u Państwa? Denerwowali się Państwo swoją maturą?

0: najpiękniejsze melodie zaraz wracają do Radia Pogoda. Będzie zachęta kinowa, potem, że tak to ujmę. A teraz matury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Małgorzata z Warszawy. Ja a propos dzisiejszych maturzystów powiedzieć, że mocno trzymam kciuki, ponieważ dzisiaj zdaje maturę mój wychowanek. Byłam u niego nianią przez 11 lat, mimo że skończył już 18 lat. Cały czas utrzymujemy kontakt. Fajna jest więź między nami i trzymam mocno kciuki za niego i za wszystkich innych. Dziękuję.
0: To ja dziękuję za ten telefon, pani Małgorzato. W głosie troszkę słychać napięcie, no ale to nic dziwnego. Kiedy ważne dla nas osoby poddają się próbie, zawsze chcemy, żeby udało się im jak najpiękniej. Tylko proszę nie przesadzać z tym zdenerwowaniem, bo to także może wpłynąć na abiturientów. O. Zresztą Radio Pogoda ma doskonały sposób na takie sytuacje, czyli najpiękniejsze melodie. Za chwilkę Bem i Bem, a potem Andrzej Dąbrowski.
2: Radio Pogoda. Radio

0: Reklama. Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Została ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

To teraz Klub Pogodnych Ludzi poleca, bo przecież pod tym hasłem odbywają się nasze poniedziałkowe spotkania. Państwo polecają sobie nawzajem różne wydarzenia, różne książki, filmy, teatry, znaczy spektakle teatralne, co tylko państwo zechcą innym słuchaczom Radia Pogoda, a i ja mam w tym swój udział. Czasem na przykład zwracam państwu uwagę na to, co się dzieje w kinie Luna w ramach cyklu Kino Seniora, którego jednym z patronów medialnych jest właśnie Radio Pogoda. W poniedziałki o 12 odbywają się tam seanse filmowe adresowane do seniorów. Wszystko się dzieje w niespiesznym tempie, bilety są w przystępnej cenie, ale filmy to nowości. Na przykład dzisiaj o 12 w kinie Luna nowy film Christiana Petzolda Miroir, Barka na oceanie. Film, jak czytam w opisie, jest subtelną, a zarazem pełną tajemnic opowieścią o próbie poradzenia sobie z bolesną stratą. Bohaterką jest utalentowana pianistka z Berlina. W wypadku samochodowym ginie jej chłopak, natomiast ona sama wychodzi z kolizji niemal bez szwanku. Wstrząśnięta i zdezorientowana bohaterka trafia pod opiekę kobiety, która była świadkiem całego zdarzenia. No i cóż, ta kobieta zabiera swoją podopieczną do swojego wiejskiego domu. Tam rozgrywają się główne wydarzenia filmu, które prowadzą główną bohaterkę do konfrontacji z własną stratą i bólem. Miroir, Barka na oceanie, dzisiaj w kinie Luna o 12. A ja chętnie bym się od państwa dowiedział, czy państwo uczestniczą w takich wydarzeniach jak kino dla seniorów, czy w ogóle w państwa miejscowościach są takie cykle. To

0: niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusi.
2: Najpiękniejsze melodie, tym razem z kabaretu starszych panów Barbara Kraftówna z Jerzym Wasowskim. W czasie deszczu dzieci się nudzą. Za chwilkę Irena Jarocka pojawi się ze ślubnymi prezentami, a potem usłyszymy Engelberta Humperdinga w piosence Quando, Quando, Quando.
3: Autopromocja.
4: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
5: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską. Tam.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja. Reklama.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Hej, tu Paweł Orlański, majówka w trakcie.

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Targi na biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Reklama.
13: Za parę minut usłyszymy duet Jan Danek, Janusz Gniatkowski w piosence Bella Bella Donna, bo teraz mija 11, a to oznacza, że w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
14: Wiadomości z Gdańska.
15: Iwona Wyciślok, zapraszam. 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał sternik łódki, która w piątkowy wieczór wywróciła się na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Na pokładzie było 5 osób, relacjonuje Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
16: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. 2 osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe.
15: Niestety 2 kolejne osoby nie przeżyły tego wypadku. Piłkarze Lech i Gdańsk wystąpią w dzisiejszym meczu Ekstraklasy w Radomiu z Radomiakiem bez logo swojego dotychczasowego głównego sponsora, Zonda Krypto. Lechia nawiązała współpracę z Zonda Krypto prawie rok temu. Teraz klub rozpoczął procedurę formalnego wypowiedzenia tej umowy. Terenowe punkty obsługi mieszkańca w Gdyni będą pracować dłużej. Od dziś punkty przy ulicach Tęczowej i Unruga w poniedziałki będą dostępne do godziny 18. W punktach na Chważni, Wiczlinie i Obłużu można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów i ewidencją ludności. W tym miesiącu dzieci nie będą chodziły do szkoły, będą jeździły, a szczegóły u nas za godzinę.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
15: Po pięknej i słonecznej majówce czeka nas zdecydowanie bardziej dynamiczna pogoda. Wystąpią opady deszczu, miejscami burze, a temperatura spadnie na Pomorzu do 12-13 stopni. Dziś jeszcze ciepło, od 19 na północy do 25 stopni na południu regionu. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 7 do 10 stopni.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Maturzyści pewnie jeszcze piszą swój egzamin z języka polskiego, bo to najdłuższy ze sprawdzianów. Matematyka i język obcy potrwają krócej niż dzisiejsze wypracowanie i w ogóle prace z językiem polskim, bo to na to poświęcą aż 4 godziny, to znaczy maksymalnie 4 godziny. Wspomnienia maturalne wrócą do Radia Pogoda niebawem, natomiast za około pół godziny będziemy obchodzić urodziny Beaty Kozidrak. A teraz posłuchajmy Janusza Gniatkowskiego i Jana Danka.

Wtedy maturalne komisje egzaminacyjne były złożone z nauczycieli szkoły, którzy potem oceniali pracę uczniów. Dziś ocena jest chyba bardziej zobiektywizowana. Może dlatego pani wnuk jest tak spokojny o swój wynik. Matura daje też troszkę inne uprawnienia niż kiedyś. No ale to racja, że nasze emocje maturalne wracają, kiedy ktoś z naszych bliskich zdaje taki egzamin. Może by państwo dodali otuchy takim osobom jak pani Maria, która niepokoi się o maturalne wyniki swojego wnuka. Chyba niepotrzebnie się niepokoi.

0: To piłkarska piosenka zespołu No To Co. Za chwilkę jeden z klasycznych rock'n'rolli, Rock Around the Clock, Billa Haleya i jego Komet. A teraz tylko przypomnienie, że po południu w zabawie Ani Tak, Ani Nie nagrodą gwarantowaną będzie termos Radia Pogoda, czyli naczynie w sam raz na majówkę albo na inny piknik, a główną nagrodą będzie biografia Stanisława Tyma autorstwa Ryszarda Abrahama pod tytułem Tym wolałbym być psem. Takie trofea można zdobyć w tym tygodniu w zabawie Ani Tak, Ani Nie po godzinie 16 w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

straszny z ciebie lot. A Piotr się z takich dziewcząt śmiał i w oczy patrzył im, a lajdak śliczne oczy miał, a w nich niebieski dym. Dziewczętom śmiał się Piotr na złość.

0: Autopromocja.
1: Zygmunt Heizer.
2: Obecny, jak zawsze, na stanowisku.
1: Asia Kruk.
3: No jestem, jestem przecież tutaj od samego rana, jestem.
1: I Michał Pierzchała.
4: Na miejscu, od rana, gotowy z wiadomościami.
1: Czyli
5: najlepszy radiowy poranek w Polsce.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Słuchaj codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.
6: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going.

Ewa Demarczyk i Na moście w Awinion w Radio Pogoda. To teraz poświęćmy chwilę Beacie Kozidrak, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Wszyscy znamy ją doskonale. Słuchamy jej czasami, jak śpiewa przeboje zespołu Bajm na antenie Radia Pogoda. Zespołu, który założyła z bratem Jarosławem i długoletnim menadżerem Andrzejem Pietrasem. Ten pierwszy wielki przebój to oczywiście Piechotą do lata. A to był przebój z 78 roku. Wśród następnych są bardziej rockowe. Józek nie daruje ci tej nocy, nie ma wody na pustyni, czy płynie nas w gorąca krew. No, było wiele innych przebojów, ale Beata Kozidrak wydaje od czasu do czasu płyty solowe i to z jednej z nich pochodzi piosenka, pewnie też doskonale Państwu znana, Taka Warszawa. Mówię tak, mówię, mówię nie. Dzisiaj Beata Kozidrak obchodzi urodziny, więc życzmy jej wszystkiego pięknego i pomyślnego. I pomyśli, słuchając piosenki, po prostu stało się nagranej przez jubilatkę z zespołem Bajm.

0: temat. Ia Bazar w 77 roku. Piosenka Solo Tu to był wielki przebój nie tylko we Włoszech, ale i w naszym kraju również. Za chwilkę cofniemy się do poprzedniej dekady, żeby posłuchać Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych w przeboju Nie bądź taki szybki, Bill, a potem Ireny Santor w piosence Maleńki znak.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Została ostatnia reklama.
17: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
18: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
17: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
18: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
17: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
18: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
17: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
18: Zapraszam.
19: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
17: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
1: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
2: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda.
3: Napisz proszę chociaż krótki list.
2: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
0: Zapraszamy Monika Tarka i
1: Halina Frąckowiak.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Frankie Miller swoim przebojem Darlin rozpocznie pogodne popołudnie w ten majowy poniedziałek i to się stanie za parę minut, czyli zaraz po wiadomościach Radia Pogoda.
2: Wiadomości z Gdańska.
9: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rozpoczyna się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj, największego w Polsce projektu promującego aktywne podróże do szkół i przedszkoli, mówi Remigiusz Kitliński, oficer rowerowy Gdańska.
10: Rowerowy Maj to jest miejsce, gdzie wychowujemy nasze społeczeństwo tych najmłodszych lat. Przyzwyczajamy do tego, że rower może być wygodnym, szybkim i skutecznym środkiem transportu w mieście.
9: Inicjatywa, która zrodziła się w Gdańsku, dziś obejmuje już 38 gmin z całej Polski. Czas na targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości to wydarzenie już jutro w hali Polsat plus Arena Gdynia. Na uczestników czekać będą przedstawiciele firm z różnych branż. Będzie można zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy i poznać najnowsze trendy na rynku zatrudnienia. Wstęp na targi jest bezpłatny. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego przyjechały mangusteczki karłowate. To dla gdańskiego zoo nowy gatunek. Zwierzęta przyjechały z Holandii. Naturalnie występują w Afryce subsaharyjskiej. Są czujne, ruchliwe i bardzo ciekawskie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
9: Zmiana pogody na Pomorzu. W tym tygodniu już nie będzie tak ciepło i tak słonecznie jak przez ostatnie 3 dni. Już dziś będzie się chmurzyć, mogą pojawić się opady deszczu lub burze, ale dziś jeszcze przyzwoita temperatura. Od 19 do 25 stopni pokażą termometry na Pomorzu. Jutro przewaga chmur, okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a na termometrach w Trójmieście zobaczymy już tylko 13 stopni.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
8: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda w wersji popołudniowej. Za chwilkę usłyszymy Frankiego Millera. Teraz usłyszymy Frankiego Millera, potem Adę Rusowicz i Zdzisławę Sośnicką. Jeśli chodzi o sprawy pozamuzyczne, na pewno wrócimy do matur, ale wcześniej, za mniej więcej 10 minut. Będzie relacja z pewnego koncertu, która może Państwa zainteresować, to w ramach poniedziałkowego hasła Klub Pogodnych Ludzi poleca. I od razu mówię, że aby polecać, nie trzeba być członkiem tego zacnego klubu, choć warto do niego przystąpić. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Tak.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Od razu może powiem, że relacja powinna była się ukazać jeszcze w kwietniu, ale z różnych powodów nie zmieściła się wtedy. Na szczęście dziś także będzie aktualna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. W tą sobotę, 25 kwietnia, odbył się w Legionowskiej Hali Arena koncert Piotra Rubika pod tytułem Miłość to słowa dwa. Byłem na tym koncercie po raz pierwszy w życiu u Piotra Rubika i byłem zachwycony. Naprawdę atmosfera była niesamowita. Piotr Rubik wykonał ze swoim oczywiście chórem i orkiestrą wszystkie swoje przeboje. No i naprawdę powalił nas na kolana swoją twórczością. Byliśmy zachwyceni. Koncert trwał pół godziny dłużej, bo były bisy, były owacje. No dużo się działo, a potem Piotr Rubik podpisywał swoje płyty, rozmawiał z nami, także było niesamowicie. Także wszystkim polecam koncerty Piotra Rubika. Dziękuję.
1: To ja dziękuję za te relacje i polecenie koncertów Piotra Rubika. Jego trasa koncertowa Miłość to słowa dwa już się zakończyła, ale muzyk, o ile zdążyłem to sprawdzić na jego stronie internetowej, już planuje przyszłoroczne koncerty w lutym. Warto sobie wcześniej zarezerwować bilety, bo to będzie 20-lecie Psałterza Wrześniowego autorstwa Piotra Rubika. A teraz proszę ciepło pomyśleć o pani Hannie Orsztynowicz, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Radio Pogoda życzy wszelkiej pomyślności, no i przypomina tę piosenkę w jej wykonaniu.

0: ale też ich rodziców i mam wrażenie, i dziadków też. Mam wrażenie, że rodzice i dziadkowie znacznie więcej czasu potrzebują, żeby dojść do siebie po egzaminach swoich pociech. No ale słowa otuchy to za kilka minut, teraz wspomnienia.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
1: Poruszył pan dzisiaj temat maturzystów i języka polskiego, więc chciałam opowiedzieć taką krótką historię dotyczącą roku 2024, kiedy mój syn zdawał maturę z języka polskiego, bo właściwie z pozostałych był zwolniony ze względu na różne olimpiady i jego wybory wcześniejsze, no i pracę. Przed samą maturą oczywiście trochę się denerwowałam, on też, bo nie uważa się za humanistę. I zapytałam go, jaki temat wymarzony byłby dla niego na tej maturze z polskiego dzień wcześniej. Zaskoczył mnie trochę, bo powiedział, że chciałby, żeby było coś o psychologii. No ale dokładnie co byś chciał na przykład pisać? O uczuciach, o miłości na przykład. No to jak na wybór nastolatka i takiego, który nie uważa się za humanistę, było to dla mnie zaskakujące. I pomyślałam sobie, no to dobrze, porozmawiamy o tym nie tylko dlatego, żeby rozładować trochę to napięcie, ale z ciekawości takiej, może akurat coś tam się przyda na tej maturze. I zaczęliśmy rozmawiać o Małym Księciu, bo to jest taka uniwersalna lektura. I proszę sobie wyobrazić moją radość po tym, jak zaczęli maturzyści pisać. Zobaczyłam, że jednym z tematów jest relacja z drugim człowiekiem, która jest źródłem szczęścia. Pomyślałam sobie, że rozwinie skrzydła i o tym właśnie pisał mój syn. Wyobraża tam sobie moją radość, kiedy wiedziałam, że temat właściwie utrafił w jego wybór. Także marzenie spełniło się jeszcze przed maturą. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa. I tego samego życzę wszystkim maturzystom.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Ewo, i oczywiście dołączam się do życzeń dla maturzystów. Ech, te matury. Jak wspomniałem, za kilka minut usłyszą państwo słowa, które być może troszkę uspokoją nerwy rodziców i dziadków tegorocznych abiturientów, a wcześniej czerwone gitary zaśpiewają Nie zadzieraj nosa, a Alicja Majewska odkryjemy miłość nieznaną.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Wracamy do matur, które dzisiaj zajmują nie tylko samych maturzystów, ale też ich rodziców. No to pani Maria, nasza słuchaczka z Gdańska, mówiła o tym zdenerwowaniu, które opanowuje nas czasami, kiedy wspominamy swoje matury, a akurat nasze dzieci albo wnuki zdają swoje egzaminy. Poprosiłem więc o słowa otuchy dla wszystkich krewnych maturzysty, no i też innych osób, które nie mogą się doczekać, aż ów maturzysta dobrnie do szczęśliwego końca egzaminu dojrzałości. Tak, to teraz będzie. Będzie w ten sposób, o właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: A, teraz opowieść.
1: Matura była moim pierwszym egzaminem, bo za moich czasów do szkoły średniej dostawało się na podstawie świadectwa szkoły podstawowej. Mimo to egzaminy pisemne nie bardzo mnie stresowały. Nerwy dopadły mnie dopiero na egzaminie ustnym z wybranego przedmiotu. Moim przedmiotem była m.in. matematyka. Za wcześnie przyszłam do szkoły i stojąc pod drzwiami klasy, czekając na swoją kolej, coraz większa panika przychodziła. Koledzy wychodzili, mówili, jakie mieli pytania, zadania. Wydawało mi się, że już niczego nie pamiętam. Jak weszłam do klasy, jak losowałam, tego już nie pamiętam. Ale pamiętam, że miałam problem obliczeniem pola prostokąta. Miałam podany tylko jeden bok, nie była podana przekątna ani obwód i stwierdziłam, że jest to niemożliwe. Dopiero po paru minutach doczytałam, że jest to prostokąt równoboczny. Pozostałe zadania, w ogóle ich nie pamiętam, więc chyba nie sprawiały mi problemu.
0: Tak.
1: Także nie przychodźcie, maturzyści, za wcześnie do szkoły.
0: O.
1: Pozdrawiam i trzymam za wszystkich kciuki, a rodzicom proponuję, żeby uwierzyli w swoje dzieci.
0: No tak, wistawiał łatwo powiedzieć, kiedy te dzieci niekoniecznie cały czas spędzały nad książkami. Nie zawsze to jest takie łatwe, ale bardzo dziękuję oczywiście i dołączam się do... Bardzo dziękuję za telefon, dołączam się do życzeń dla maturzystów naszej słuchaczki, pani Krystyny.

0: chciałbym uspokoić wszystkich rodziców czekających na słowa otuchy, że one nadejdą. I to się stanie chwilę po 13:00 i to chyba nawet lepiej, bo do tej pory dzisiejszy egzamin z polskiego formalnie dobiegnie końca, a to będą słowa pociechy od kogoś, kto z maturami ma do czynienia co roku.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakierobejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Została ostatnia reklama.
14: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: czaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Została ostatnia reklama.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Dochodzi 13, więc przed nami najważniejsze wiadomości Radia Pogoda, a potem najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach Marka Grechuty, Miłość Drogę Zna oraz Nila Sedaki, O Carol.
12: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
12: Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
13: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
12: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
14: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
12: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
14: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
12: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
15: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
12: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
9: Pogoda.
12: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu. Na północy pogoda już się psuje, tam sporo chmur i przelotny deszcz, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Dziś oprócz matur, które zajmą nas za kilka minut, mnóstwo okazji do świętowania, bo w kalendarzu i Dzień Strażaka, i Hutnika, i Kominiarza, i Garncarza, i jeszcze Piekarza. A jakby tego było mało, jeszcze jest Światowy Dzień Powolności, czyli święto wszystkich, którzy uważają, że pośpiech uwłacza. Radio Pogoda też nie widzi powodu, żeby się spieszyć, więc wszystkim, którzy dzisiaj świętują, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego pomyślnego i niespiesznie przechodzimy teraz do najpiękniejszych melodii.

0: No, to już pora najwyższa, żeby słowa otuchy dla rodziców i maturzystów i dla rodziców maturzystów i ich opiekunów, no i krewnych, bliskich wybrzmiały z anteny Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Prosił pan o uspokojenie,
0: tak.
1: Zwłaszcza rodziców, dziadków. Może ja spróbuję, bo znam temat od podszewki.
0: Świetnie.
1: Bo jestem egzaminatorem matur. Wprawdzie nie polskiego, ale języka niemieckiego. No i jak to wygląda, więc absolutnie nie możemy porównywać do przeszłych lat, zwłaszcza dziadków, no bo to była matura sprawdzana przez panów ze szkoły. Absolutnie teraz tego nie ma. Uczeń podpisuje się pod maturą swoją XYZ i sprawdzają właśnie egzaminatorzy zewnętrzni. Kryteria są, także nie jest to na oko czy widzimisię, tylko konkretne sprawdzanie, bardzo obiektywne. I nie ma się czego bać, uważam, bo naprawdę sztuką jest nie zdać maturę. Jest to dość prosty egzamin, moim zdaniem, także nieporównywalny z tym, co było kiedyś. A zwłaszcza pamiętam, moja mama mówiła, że pokolenie moich rodziców to zdawało maturę ze wszystkich przedmiotów. Więc absolutnie nie ma się czego bać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za wszystkich maturzystów. Jutrzenka.
0: Pozdrawiam i również podziękowania dla pani Jutrzenko za te kciuki dla maturzystów i ich bliskich. Mam nadzieję, że troszkę spokoju wlała pani w serca rodziców i innych krewnych abiturienta i teraz już tak bardziej rozsądnie wszyscy będą podchodzić do tego egzaminu.

0: Znowu wracam do matury, bo państwo wspominają nie tylko swoje egzaminy dojrzałości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. W ubiegłym roku z doskonałymi wynikami maturę zdała moja córeńka.
0: Świetnie.
1: Teraz jest bliska ukończenia pierwszego roku studiów, kolejnej klasy w szkole muzycznej drugiego stopnia. Podobnych rezultatów.

0: sukcesów życzę tegorocznym abiturientom. Pozdrawiam.
1: Również pozdrawiam. A Państwa proszę o przekazanie tych pozdrowień znajomym maturzystom od słuchaczy Radia Pogoda, bo jak słychać, nasi słuchacze życzą abiturientom jak najlepiej.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Mój chłopiec piłkę kopie, śpiewała Maria Koterbska w Radiu Pogoda, ale dzień piłkarza to nie dziś. Za to dziś rozpoczęły się matury, które wspominają Państwo dzisiaj, no niekoniecznie z rozrzewnieniem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry z Wrocławia. Chciałbym opowiedzieć, jak ja zdawałem maturę, a zdawałem to w małym miasteczku powiatowym w województwie lubelskim. Mhm. Otóż wszedłem do środka, była komisja złożona z 3 osób. W środku siedziała moja pani profesor polonistka i powiedziała do mnie: w takim stroju nie możesz zdawać matury, proszę wyjść. Ja wyszedłem, a miałem na sobie taki sweterek, serek. Pod drzwiami konsternacja, co się stało, że jeden z najlepszych uczniów od razu oblał i wychodzi. Ja mówię, że ja zostałem wyproszony, bo nie jestem w marynarce. Jeden z kolegów wstał, zdjął swoją marynarkę i mi ją podał. Ja ją włożyłem, tą marynarkę, i wszedłem z powrotem. No i zdałem oczywiście celująco, bo ja z polskiego byłem bardzo dobry. Pozdrawiam wszystkich maturzystów i wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
0: Również pozdrawiamy. No cóż, dobrze, że nastąpił ten happy end, bo przyznam, że historia trzymała mnie w napięciu. Warto do egzaminu przystępować w jak najeleganckim stroju, bo również wygląd robi wrażenie na szanownej komisji, zgodzą się Państwo chyba, ale to przy egzaminach ustnych, a jutro i pojutrze jeszcze egzaminy pisemne. Tak mówiąc między nami, zapytałbym się Państwa o to, który egzamin był najtrudniejszy w Państwa maturze, ale zostawię sobie to pytanie może na jutro.

0: O maturach było dzisiaj sporo, bo to egzamin, właśnie dzisiaj rozpoczął się pierwszy naprawdę ważny egzamin młodych ludzi. Ich nerwy udzielają się ich bliskim, nie tylko rodzicom przecież, a spokój, no, budzi czasem podejrzenia. Ale jak Państwo może słyszeli, pani Jutrzenka uspokajała, że ten egzamin dojrzałości jest sprawdzianem opanowania wiedzy. Czasy, kiedy nauczycielskie widzimisię mogło zaważyć na ocenie, dawno minęły, więc może warto zaufać znajomym maturzystom, jeśli są spokojni o swój wynik. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza, a potem Tadeusza Woźniaka i Ali Babek. A o 14:00 przywita się z Państwem Kuba Kaleta, który zadba o Państwa pogodne popołudnie, no bo Monika na urlopie. Także proszę go ciepło powitać. Z tego co wiem, Kuba nie może doczekać się tego spotkania z Państwem.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
21: Jeszcze nie śpisz?
22: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
21: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
22: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
23: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
25: Została ostatnia reklama.
0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

0: Dzień dobry, tu Kuba Kaleta. Przed nami wspólne poniedziałkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Po 14 posłuchamy ponadczasowego przeboju Raya Charlesa, ale wcześniej wiadomości.
1: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
1: Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6 zł i 49 groszy. Benzyna 98, 6,99, a olej napędowy 7 zł i 31 groszy za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
3: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
4: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
1: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Kmiterek-Zabłocka.
5: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
6: To przestępstwo ma charakter masowy.
5: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
7: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
5: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
6: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
5: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
1: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
2: Pogoda.
1: Na północy i północnym zachodzie zmiana pogody, tam sporo chmur i przelotny deszcz i chłodniej, ale w pozostałych regionach jeszcze ciepło i słonecznie, na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie i Podlasiu, do 27 na Mazowszu i Śląsku.
2: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
0: Dzień dobry Państwu, ja się bardzo cieszę, że będziemy wspólnie spędzać to pogodne poniedziałkowe popołudnie. Oczywiście mnóstwo najpiękniejszych melodii mamy do wspólnego wysłuchania w planie, a już za chwilę przypomnimy kultową komedię, z której cytatów korzystamy do dziś, czasem nawet nieświadomie. Już za moment o tym filmie porozmawiamy, a tymczasem słuchamy niezapomnianego przeboju Raya Charlesa w Radiu Pogoda.

0: No wydaje mi się, że o tej porze to jest faktycznie czas najwyższy, żeby jednak wstać, do czego zachęcali nas muzycy zespołu 2 plus 1. Bardzo lubię ten utwór, bardzo lubię do niego wracać, również na antenie Radia Pogoda, a ja tymczasem zaglądam do kalendarza, to dlatego, że nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dzisiaj właśnie obchodzimy 45. rocznicę premiery filmu Miś. No to jest jeden z najpopularniejszych i najważniejszych filmów w historii polskiego kina, a zdaniem wielu widzów to również najlepsza polska komedia. Oczywiście w reżyserii Stanisława Barei, oczywiście według scenariusza dwóch Stanisławów, Barei i Tyma, no i w rolach głównych w tym filmie wystąpili Stanisław Tym, Barbara Burska, Bronisław Pawlik i Krzysztof Kowalewski. Głównym wątkiem Misia były perypetie Ryszarda Ochuckiego, prezesa klubu sportowego Tęcza, który walczył ze swoją byłą żoną Ireną o majątek zdeponowany w jednym z londyńskich banków, ale dla wielu z nas Miś to przede wszystkim szereg scen przedstawiających w krzywym zwierciadle rzeczywistość Polski Ludowej, no i przy okazji kopalnia kultowych tekstów, na przykład takich.
1: No i co tak grzebie? Jeszcze talerz przekręci. Do widzenia.
0: Był też taki tekst.
2: No to czyje to może być dziecko, jak nie jego? No powiedz, powiedz, kto to jest,
3: tatuś.
2: No. Tatuś.
4: Panowie pozwolą, moja żona. Zofia!
0: A to oczywiście kolejny cytat z Misia i tak sobie myślę, że mam wrażenie, że my często nawet nieświadomie cytujemy właśnie te kultowe teksty, które padają w kolejnych scenach tego filmu. Jeżeli dawno temu Państwo widzieli po raz ostatni ten film, no to ja serdecznie zapraszam do tego, żeby zrobić sobie na przykład wieczorem taki seans filmowy i odświeżyć tę absolutną klasykę polskiej kinematografii. A my już teraz w Radiu Pogoda słuchamy kolejnych najpiękniejszych melodii. Teraz dla Państwa Grażyna Świtała w Radiu Pogoda.

0: Nie wiem jak państwo, ale mnie ten utwór kojarzy się z wakacjami. To Trubadurzy oczywiście w Radiu Pogoda. A propos takich właśnie piosenek, od których się robi ciepło na sercu i nie tylko, to już za chwilę posłuchamy chyba największego przeboju Romana Gerczaka, który to przebój ukazał się na singlu w roku 1974. No i a propos właśnie jeszcze pogody, no to wiem, że zresztą państwo też pewnie z naszej anteny wiedzą, że no szykują się zmiany w pogodzie. Więcej na ten temat na pewno w wiadomościach o godzinie 15, a już za chwilę Roman Gerczak w Radiu Pogoda.
1: Reklama.
2: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz jak to wygląda?
3: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kercher.
2: Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kercher u naszych klientów.
3: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
2: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl. Reklama.
6: Halo? Halo, mówi się, proszę Pani! Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Ja to się nigdy nie mogę nadziwić, ile języków można zmieścić w jednej, no niezbyt długiej piosence. Connie Francis i Peter Kraus w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie 14:30. Dzisiaj maturzyści zmagali się z językiem polskim, no i ja w związku z tym też zastanawiam się, jak tam państwo w swoje matury wspominają. Nasz telefon w studiu Radia Pogoda dzwoni cały czas. 22 444 4004. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że pan znowu gości na antenie Radia Pogoda. Pragnę pozdrowić pana i wszystkich, którzy nas słuchają. Pozdrawia Basia z Ruszynowa.
0: Bardzo dziękuję pani Basiu, to bardzo miłe słowa. Ja również się przyłączam do tych pozdrowień. Jeszcze jeden telefon odbierzmy, słucham.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pozdrawiam pogodnie całe Radio Pogoda. Wszystkich słuchaczy, maturzystom życzę sukcesu. No i pozdrawiam serdecznie moją panią Różę, która całe do południa spędziła u mnie w domu. Dziękuję jej serdecznie. Pozdrawiam Stefania z Poznania.
0: Bardzo dziękuję, również się do tych pozdrowień przyłączamy. Pani Stefania wspomniała o maturzystach. No właśnie, ja też chciałem o wspomnienia zapytać z matury. Jak państwo wspominają swoje matury, a także jak państwo spędzali czas zaraz po egzaminach? Może tutaj też się kryją jakieś ciekawe historie właśnie w tym temacie. No wiemy, że niektórzy po maturach chodzili na kremówki. A państwo? 22 444 4004 to jest telefon do studia Radia Pogoda. A my już teraz słuchamy, no człowieka, który był obdarzony przepięknym głosem, a do tego również wyśpiewywał tym głosem no, najpiękniejsze melodie. Już teraz Czesław Niemen w Radiu Pogoda.

0: Niesamowity głos i świetna aranżacja to oczywiście Anna Jurksztowicz w Radiu Pogoda. No właśnie, a propos pogody, to meteorolodzy ostrzegają, że nadchodzi zmiana tej pogody. Możemy się w najbliższym czasie spodziewać burz i deszczu, ale to dobrze, bo przecież mamy suszę. O szczegółach na pewno w wiadomościach Radia Pogoda o 15, a znacznie wcześniej posłuchamy wielkiego przeboju Lidii Stanisławskiej, a przy okazji po 16 kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie. Nagroda gwarantowana to termos Radia Pogoda, a nagroda dla zwycięzcy to książka Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama. Już teraz mogą się Państwo do tego konkursu zgłaszać. Numer telefonu 22 444 4004. No a kolejna odsłona konkursu Ani tak, ani nie po godzinie 16, a znacznie wcześniej, już za moment, Lidia Stanisławska w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Zygmunt Heizer.
3: Obecny, jak zawsze, na stanowisku.
2: Asia Kruk.
4: No jestem przecież tutaj od samego rana, jestem.
2: I Michał Pierzchała.
5: Na miejscu, od rana, gotowy z wiadomościami.
2: Czyli
6: najlepszy radiowy poranek w Polsce.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Słuchaj codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na

0: wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
8: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Została ostatnia reklama.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Reklama.

piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: tani. 2 plus 1 gratis. Oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama. Tu Kuba Kaleta. Po 15 zabrzmią niesamowite głosy panów z zespołu Vox. Ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
12: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
14: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
12: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
15: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
12: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
16: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. to odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
12: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w Dzień Świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
13: Co jest grane w Gdańsku?
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Czy 60 sekund wystarczy, by zrobić kino przez wielkie K? Przekonajcie się sami. 7 maja rusza festiwal filmów jednominutowych w Gdańsku. W tym roku w rozbudowanej formie, oprócz pokazów filmowych, będą też warsztaty z profesjonalistami, filmowe randki i silent disco. Festiwal potrwa 4 dni. Ten film trwa nieco dłużej niż 60 sekund. Dziś w trójmiejskich kinach Helios w ramach cyklu Kino Konesera pokazany zostanie film Sny o pociągach. To dramat oparty na powieści Denisa Johnsona, ukazujący losy prostego robotnika kolejowego, którego życie staje się metaforą przemian Ameryki początku XX wieku. Kiedy tata zamienił się w krzak, to z kolei propozycja teatru Miniatura na ten tydzień. To poruszająca i momentami pełna humoru opowieść o dziewczynce, która w obliczu wojny i rozłąki wyrusza w podróż nie tylko przez granice, ale przede wszystkim przez własne emocje.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
12: W większości regionów słonecznie i ciepło. Pogoda psuje się na północy i północnym zachodzie. Tam przelotne opady deszczu. Na termometrach od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu i Śląsku.
13: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
11: Jak pogodne popołudnie, to oczywiście w towarzystwie najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. No już za chwilę powspominamy czasy matury i czasy również tego, co robiliśmy zaraz po maturach. Za chwilę będziemy słuchali telefonów od Państwa. 22 444 4004 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. No a już teraz oczywiście obiecani panowie z zespołu Vox w Radiu Pogoda.

97 i 8 FM. Radio Pogoda.

0: Powiem Państwu, że no, Radio Pogoda to jest jedyne miejsce w eterze, gdzie można takie właśnie melodie usłyszeć. To Jadwiga Prolińska na naszej antenie, a ja dzisiaj pytam Państwa po pierwsze o to, jak wspominają Państwo swoje matury, ale także, czy pamiętają Państwo, jak spędzali czas zaraz po egzaminach. Numer telefonu do studia Radio Pogoda to 22 444 40 04. Halo?
1: Moją maturę to pamiętam tak, że z koleżanką siedziałyśmy na dachu internatu i opalałyśmy się. Potem byłyśmy całe czarne od smoły, bo dach był wysmołowany, papa była wysmołowana. I to był dzień przed maturą z języka polskiego, a najtrudniejszym przedmiotem do zdania była matematyka. A później, wbrew pozorom, ukończyłam studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jak to los się splata?
0: No zdecydowanie. Można się mocno zdziwić, jak później się te ludzkie losy toczą. No i wspomnienia oczywiście zostają na całe życie. Jeszcze jeden telefon odbierzmy. Halo?
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam serdecznie słuchaczy i oczywiście maturzystów Danka Sosnowca. I ja wspominam moją maturę, no pół wieku temu zdawałam prawie, że albo nawet jeszcze ciut więcej maturę. Dzień przed maturą tata mój powiedział, koniec, żadnej nauki, biorę was, wsadził nas do samochodu, mnie, moją przyjaciółkę kochaną i mojego chłopaka. Pojechaliśmy do lasu i cały dzień chodziliśmy po tym lesie. Przegonił nas tata bardzo, ale wydaje mi się, że naładowaliśmy akumulatory i matura poszła super. Życzę wszystkim powodzenia, wszystkim maturzystom.
0: Bardzo dziękuję pani Danko. My się również oczywiście do tych życzeń dla maturzystów przyłączamy. Tak, myślę, że takie przewietrzenie głowy na kilkanaście godzin przed egzaminem to jest naprawdę świetna recepta. Ja też się spotkałem z taką radą, no i jak się okazuje, to działa. A my oczywiście w Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii przez cały dzień. Ja powiem Państwu, że mam no, słabość do tych właśnie takich klasycznych rock'n'rollowych piosenek. Już teraz Paul Anka w Radiu Pogoda.

0: Te głosy i te dęciaki świetnie to wszystko razem współgra. Jerzy Połomski i Ali Babki w Radiu Pogoda. 21 minut po godzinie 15, a już za chwilę kolejne wydanie cyklu Najpiękniejsze Melodie Haliny Frąckowiak, w którym właśnie ta artystka opowiada o swoich ulubionych utworach i dzisiaj, no, zdradzi nam, z jaką tajemnicą związany jest chyba jej największy przebój, czyli oczywiście piosenka Papierowy Księżyc, i tej piosenki również sobie posłuchamy w całości już za moment, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocha.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
16: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
18: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
20: Została ostatnia reklama.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Niesamowite są te głosy, to oczywiście Alibabki w Radiu Pogoda, minuta po w pół do czwartej. Czas więc na kolejne wydanie, jak zwykle o tej porze cyklu Najpiękniejsze Melodie Haliny Frąckowiak, w którym to cyklu właśnie pani Halina opowiada o swoich ulubionych utworach, a rozmawia z nią Monika Tarka.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
2: Pani Halino, znów ten tydzień zaczynamy od pani wielkiego przeboju, czyli Papierowy Księżyc, i znów ta wspaniała spółka kompozytorska, czyli Janusz Kondratowicz i Jarosław Kukulski, bardzo, bardzo ważna w pani repertuarze. No, wielkie przeboje dla pani napisali. Piosenki, no, które były na pierwszych miejscach list przebojów.
3: Po tym odejściu Ani dużo piosenek pisał dla mnie, nie tylko dla mnie. Dla Irenki Jarockiej pisał.
2: Podobno z tą piosenką, z jej powstaniem wiąże się jakaś historia. Ja tylko tak powiem państwu, że pani Halina mi to powiedziała, ja mówię przed wejściem na antenę, to opowiedzmy, a pani Halina mówi, nie, nie, to będzie w mojej książce. Także jeszcze są jakieś tajemnice, sekrety, których pani nie ujawniła, pani Halino.
3: Ja myślę, że w ogóle tajemnica jest czymś bardzo ważnym w życiu naszym, że nie trzeba tak wszystko powiedzieć do końca, prawda? Można zostawić wieloklopek. Nawet jeśli opowiem historię, to też pozostawię kilka klopek jeszcze takich niedopowiedzianych. Ale mam taki zamiar w ogóle przybliżyć ją. Jestem zdziwiona, wszystkie piosenki Jarka Kukulskiego były przebojami. Ale ta jest jakaś nadspodziewana, ponieważ oczywiście to, że na koncertach zawsze się państwo domagają, żebym śpiewała, że śpiewacie razem ze mną. Skąd ta tajemnica jej dotarła? Bo traktuje się ten utwór jako dyskotekowy. Tak naprawdę on ma bardzo głęboki tekst. Nie wiem, myślę czasami, że publiczność czuje coś więcej, niż nam się wydaje, że przekazujemy. Czyli wszystkie nasze intencje, które się wiążą z danym utworem lub historia, którą niesiemy w tym utworze, jest odebrana, tylko niekoniecznie zrozumiana. Czyli tak się chyba dzieje w przypadku tego utworu.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
0: Kolejne spotkanie z Haliną Frąckowiak jutro o tej samej porze, a już teraz słuchamy tego największego jej przeboju. Papierowy Księżyc w Radiu Pogoda.

0: To jest piosenka, która niezawodnie dodaje energii na resztę dnia w takim rock'n'rollowym klimacie. Fats Domino w Radiu Pogoda. Za 19 minut będzie godzina 16, ale my oczywiście nie zapominamy też o polskiej muzyce. Już za chwilę wielki wiosenny przebój Partity, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko MU UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zaprasza
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
21: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Została ostatnia reklama.
23: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Reklama. Tu Kuba Kaleta. Po 16 pewnie odżyje niejedno wspomnienie, a to dlatego, że na naszej antenie pojawi się Maria Koterska ze swoim nieśmiertelnym hitem. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
10: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
12: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
13: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze. Wszystkie.
14: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
15: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
16: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
17: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
10: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku Narysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też też europosła Michała Koboski.
18: Hołownia w sprawie Kolegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Kolegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki. No Jacek Sutryk nawet, zdaje się, z tego co wiem, to ma do skarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
10: Na Kolegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 zł na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
19: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
10: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 zł.
11: Co jest grane w Gdańsku?
20: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rusza 12. edycja kampanii Rowerowy Maj. To ogólnopolska inicjatywa promująca zdrowy styl życia i zrównoważoną mobilność wśród najmłodszych. Przez cały miesiąc uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki będą docierać do swoich placówek na rowerach, hulajnogach, rolkach czy deskorolkach. Na najaktywniejszych czekają nagrody. Ponad 100 filmów z całego świata, a także spotkania z twórcami i bohaterami, debaty i warsztaty, a to wszystko w ramach Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal po raz 11 wraca do Gdyni. Filmem otwarcia będzie pokaz Moi Temersonowie. To już 8 maja o 19 w Gdyńskim Centrum Filmowym. Seansowi będzie towarzyszyło spotkanie z reżyserem. Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia w reżyserii Adama Orzechowskiego to nowa propozycja Teatru Wybrzeże. Premiera tego spektaklu 10 maja na dużej scenie.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Pogoda.
10: Do końca dnia przelotny deszcz możliwy na północy i północnym zachodzie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie do 27 na Mazowszu i Śląsku.
21: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
22: A wraz ze mną oczywiście mnóstwo najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. My już za chwilę porozmawiamy o jednej chyba z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w historii naszej polskiej estrady, która to zaczynała od takich brzmień bardziej akustycznych, takich wręcz harcersko-turystycznych, a później poszła bardziej w stronę repertuaru mocniejszego, rockowego. O kim mowa? O tym już za moment, ale na początek słuchamy wielkiego przeboju Marii Koterbskiej w Radiu Pogoda.

Niepowtarzalne brzmienie to oczywiście najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Cezary Fabiński, 13 minut po godzinie 16, a ja tymczasem zaglądam, proszę Państwa, do kalendarza, a to dlatego, że dokładnie dzisiaj swoje 66. urodziny obchodzi Beata Kozidrak, czyli bez dwóch zdań jedna z najpopularniejszych artystek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, wokalistka i współzałożycielka zespołu Baim, a także rodowita lublinianka. Co ciekawe, jako dziecko pani Beata przez kilka lat ćwiczyła balet, trenowała też szermierkę i gimnastykę artystyczną. No i pierwsze zespoły, w których śpiewała, nazywały się Meloman i Phobos, a w wieku 18 lat razem z bratem Jarosławem założyła zespół Baim, który, co ciekawe, zaczynał od takich bardziej akustycznych, wręcz harcersko-turystycznych piosenek. I jednej z tych pierwszych piosenek, jednego z tych pierwszych przebojów posłuchamy. Chodzi tutaj o utwór Rano, który to został nagrany jeszcze przed zmianą kierunku właśnie i pójściem nie piechotą do lata, tylko bardziej w stronę brzmień rockowych. Piosenka Rano ukazała się jedynie na singlu wydanym w 1980 roku, a poza tym wyszła na kilku półoficjalnych takich bardziej kompilacjach, czyli jeżeli Państwo mają to nagranie na nośniku fizycznym w swojej kolekcji, no to mają Państwo po prostu białego kruka. A już teraz słuchamy Bajmu w Radiu Pogoda.

0: Są takie melodie, które w ogóle się nie starzeją, ta zdecydowanie do nich należy. To Louis Armstrong w Radiu Pogoda. Jest prawie 20 minut po godzinie 16, ale my oczywiście również uwielbiamy słuchać tych najpiękniejszych melodii w wykonaniu naszych rodzimych artystów. Już za chwilę wielki przebój Haliny Kunickiej, który jest swoją drogą coverem, jest polską wersją przeboju tak zwanego zagranicznego. Już za chwilę Halina Kunicka, więc proszę koniecznie pozostać z Radiem Pogoda. A i oczywiście przed nami już za moment kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie. Zobaczymy, czy komuś z Państwa dzisiaj uda się wygrać książkę. Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama. Szczegóły już za moment, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja.

0: No to jest niesamowity głos, który jeszcze do tego wyśpiewuje takie piękne melodie, to rzecz jasna Anna Jantar w Radiu Pogoda. Jest dokładnie 16:30, jak pewnie Państwo świetnie wiedzą, to jest najlepszy moment, żeby sprawdzić, jak Państwo radzą sobie z szybkim odpowiadaniem na podchwytliwe pytania i jeszcze do tego z unikaniem pewnych określonych słów, które czasem same się na ten język nasuwają.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzień dobry, pani Genovefo. Kuba Kaleta z Radia Pogoda z tej strony.
2: Dzień dobry, witam pana.
0: Nagrodę gwarantowaną już pani ma, jest to termos Radia Pogoda, a jeżeli uda się pani odpowiedzieć na wszystkie pytania prawidłowo, nie używając słów tak i nie i mieszcząc się w czasie 30 sekund, to zdobywa również pani książkę Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama.
2: Próbuję.
0: Dobrze, dobrze. Pytanie numer jeden brzmi tak. Czy maturzyści pisali dzisiaj egzamin z języka polskiego?
2: Oczywiście.
0: Czy maj ma w tym roku 31 dni?
2: Oczywiście.
0: Czy dzisiejszymi solenizantami są Józef i Weronika?
2: Zaprzeczam.
0: Czy ludzie urodzeni dzisiaj są spod znaku panny?
2: Zaprzeczam.
0: Czy najbliższa niedziela będzie niedzielą handlową?
2: No w żadnym razie.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze, super.
2: Te
0: fanfary, oto oczywiście na pani rzeź, pani Genovefo. No powiem pani, że pani sobie poradziła po mistrzowsku z tymi wszystkimi pytaniami.
2: Kroniki nie byłam pewna, ale przecież dzisiaj Floriana.
0: Otóż to, do pani wędruje termos, Radia Pogoda i książka Tym wolałbym być psem, autorstwa Ryszarda Abrahama. Kogo pozdrawiamy?
2: No oczywiście, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, panią Monikę, której dzisiaj nie ma, ale serdecznie wszystkich prowadzących.
0: Jeszcze raz serdecznie pani gratuluję. Ja życzę pani wszystkiego dobrego. Bardzo pani dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Kolejna okazja, żeby wygrać książkę Stanisława o Stanisławie Tymie. Już jutro, oczywiście po południu, w kolejnym wydaniu konkursu Ani tak, ani nie, a już teraz po włosku i bardzo melodyjni Ricky e Poveri w Radiu Pogoda.

Ta-ra-ra. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć.

0: Ta-ra-ra. Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
2: Mój Boże.
0: Piosenka to song dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.
3: Ach, ci starsi panowie Jeremi Przebora i Jerzy Wasowski, to nie tylko piękne melodie, najpiękniejsze melodie, ale również teksty, które dają do myślenia i które zupełnie się nie starzeją. A już za chwilę posłuchamy pięknego głosu Reny Rolskiej, czyli przeniesiemy się do samego początku lat 70., więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
4: Radio Pogoda, Radio Pogoda.
5: Kiedy byłem małym chłopcem, hej, zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść.
6: Reklama.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
16: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
17: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
16: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
17: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
16: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
17: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
16: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
17: Zapraszam.
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Została ostatnia reklama.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Popołudnie, wieczór i noc z deszczem na północy i północnym zachodzie i tam warunki do jazdy średnie, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie. Tyle w pogodzie, to teraz o tym, co na drogach. Radzę Wam omijać S1, chodzi o odcinek Tychy-Sosnowiec. Po zderzeniu dwóch ciężarówek w Mysłowicach, w którym ranna została jedna osoba, w stronę Sosnowca trzeba jechać objazdem.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
16: Tu Kuba Kaleta. Po 17 posłuchamy wielkiego wakacyjnego przeboju zespołu Bonnie M. Ale sprawdźmy jeszcze, czy jesteśmy na bieżąco z najważniejszymi informacjami.
17: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
17: Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
18: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
17: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
19: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
17: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
20: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
17: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
2: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
17: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
3: Pogoda.
17: Wieczór i noc deszczowe na północy. Jutro w ciągu dnia parasole przydadzą się też na zachodzie kraju, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie. A termometry pokażą jutro od 15 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 24 na Opolszczyźnie, do 27 na Mazowszu i w Małopolsce.
3: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
21: Już za chwilę kolejna porcja maturalnych i pomaturalnych wspomnień od Państwa na naszej antenie, ale zaczniemy od piosenki, która uświadamia mi za każdym razem, że wakacje są już naprawdę coraz bliżej, a jak wakacje to oczywiście lato, a jak lato to oczywiście bardzo przyjemne warunki atmosferyczne. Już teraz, Szanowni Państwo, Bonnie M w Radiu Pogoda.

0: Piękny wokal Seweryna Krajewskiego, no i to bardzo charakterystyczne brzmienie instrumentów klawiszowych. To takie właśnie najpiękniejsze melodie nam towarzyszą w to poniedziałkowe popołudnie, bo mamy 10 minut po godzinie 5, a Państwo cały czas dzwonią do naszego studia pod numer 22 444 4004 i dzielą się swoimi bardzo interesującymi wspomnieniami z matur i z tych dni tuż po maturach. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Z tej strony, z Warszawy. Ja dzwonię w sprawie wspomnień z matury.
0: Tak.
1: Maturę pisałem między innymi z historii. Też pisałem i ustną też miałem z historii. I ciekawe było to. Historia jest mój konik, szczególnie II wojna światowa. Między innymi miałem pytanie odnośnie września 1939 roku. Informacje, które wtedy przedstawiłem, ciekawostki typu o naszym pilocie Stanisławie Skalskim, który wylądował obok zestrzelonej załogi niemieckiego samolotu, odnośnie innego pilota Mariana Pisarka, który zestrzelił niechcący niestety naszego Karasia, i różne jeszcze ciekawostki z walk morskich na Bałtyku, naszych dzielnych marynarzy. Był między innymi dyrektor naszej w tej komisji. Stwierdził, żebym już skończył mówić, bo mówię tak ciekawie, takie tematy ciekawe poruszyłem, że on po prostu tego nigdy nie słyszał, nie wiedział i z po prostu wielką przyjemnością słuchał, wysłuchał i chętnie wysłuchał, ale trzeba było dalej na kolejne pytanie odpowiadać i prosił, żebyśmy już dalej przeszli. Także wspominam to do dzisiaj z rozbawieniem. No, po maturze klasa się wybierała nad Solinę, mieliśmy pojechać, wypocząć porządnie po tych całych przygotowaniach. Pojechaliśmy jedynie we dwóch z kolegą. No, było miło i wesoło, już nie będę dokładnie opowiadał, ale naprawdę fajnie się wybawiliśmy i do dzisiaj utrzymujemy kontakt, a to było już wiele, wiele lat temu. Także bardzo miło wspominał moją maturę, między innymi z historii. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, panie Arturze. Piękne wspomnienia i z egzaminu, i z tego czasu nad Soliną. Jeszcze jeden telefon, halo?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Wspominam moją maturę z 1966 roku, a szczególnie bal maturalny, na którym śpiewały do nas panie Halina Frąckowiak i Żydkowiak z zespołem Tarpany. Dziękuję. Jacek Poznania.
0: Dziękuję, panie Jacku, pozdrawiam serdecznie. No ciekawe, czy pani Halina Frąckowiak pamięta ten występ na balu maturalnym. Trzeba by ją o to podpytać, a tym bardziej, że przecież Halina Frąckowiak jest bohaterką cyklu Moje najpiękniejsze melodie w tym tygodniu. Kolejne wydanie jutro, oczywiście po południu. A my już teraz słuchamy wielkiego przeboju Janusza Gniatkowskiego w Radiu Pogoda.

A kto tak pięknie śpiewa, to Stenia Kozłowska, szanowni państwo, w Radiu Pogoda. Takie właśnie niezapomniane, najpiękniejsze melodie królują przez cały dzień i przez całą noc również. 23 minuty po godzinie 17, a już za chwilę przyjmiemy do Klubu Pogodnych Ludzi kolejnego członka albo członkinie i nagrodzimy tę właśnie osobę legitymacją Klubu Pogodnych Ludzi oraz przypinką Radia Pogoda. Gdyby państwo chcieli powiększyć grono pogodnych ludzi, to ja serdecznie zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej radiopogoda.pl. Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione, jak złożyć zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi. A my już teraz słuchamy wielkiego szlagieru Andrzeja Dąbrowskiego w Radiu Pogoda.

0: No ja myślę, że tego głosu to nie trzeba nikomu przedstawiać. Król rock'n'rolla w Radiu Pogoda. Za minutę będzie 17:30. To jest dobry moment, żeby nasz klub pogodnych ludzi, Radia Pogoda, powiększył się o kolejnego członka albo członkinię.
1: Klub pogodnych ludzi, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, panie Wojciechu, z tej strony Kuba Kaleta z Radia Pogoda.
2: Miło mi.
0: Jest pan pogodnym człowiekiem.
2: Tak. Bardzo.
0: A czym to się objawia, ta pogoda?
2: Pozytywnie nastawiony jestem do ludzi, lubię ludzi, kocham zwierzęta, kocham wszystko, co się rusza oprócz zegarku.
0: To jest pięknie ujęte. No dobrze, a proszę powiedzieć, co pan porabia na co dzień?
2: Już jestem na emeryturze, odpoczywam wśród zieleni, wśród ptaków, ryb, kotów i psów.
0: Super.
2: I ludzi czasami.
0: Czyli dużo czasu spędza pan na łonie natury.
2: Tak, lubię.
0: Świetnie.
2: To dodaje mi sił dużo do dalszego życia.
0: A ma pan jakieś swoje na przykład ulubione miejsca, w które pan lubi jeździć najbardziej?
2: Tak, tak. Lubię polskie morze, chociaż niektórzy mówią, że zimne, że za te pieniądze można wyjechać tam, gdzie jest ciepło. A ja lubię nasz Rewal i właśnie to zimno. Uwielbiam. Przynajmniej staram się dwa razy w roku być w Rewalu. 10 dni, tyle wytrzymuję.
0: Czyli zna pan tak naprawdę Rewal w zasadzie w każdej porze roku?
2: Tak, tak. Jest piękny również zimą.
0: O.
2: Tak, super, po prostu super. Jest zimą też. Mało ludzi, obcowanie sam na sam z morzem, ze śniegiem, z lodem. Cudo.
0: No to ja myślę, że po takiej rekomendacji może się w Rewalu zrobić tłoczno również w te chłodniejsze miesiące.
2: Oby tak było.
0: No dobrze, panie Wojciechu, ja oficjalnie w takim razie wręczam panu legitymację Klubu Pogodnych Ludzi i przypinkę Radia Pogoda.
1: Witaj w klubie.
2: No nie spodziewałem się, będę miał do końca dnia super nastrój, a nawet jeszcze jutro.
0: Świetnie, bardzo dobrze. Dziękuję, o to w tym wszystkim chodzi. Panie Wojciechu, serdecznie panu dziękuję.
2: Dziękuję. No. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: A jeżeli państwo chcieliby również do Klubu Pogodnych Ludzi dołączyć, to ja serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam jest dokładnie wszystko wyjaśnione. A już teraz słuchamy, no, nieśmiertelnego przeboju Urszuli Sipińskiej w Radiu Pogoda.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

Powiem Państwu w sekrecie, że ja za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, to ja ją sobie śpiewam. Na szczęście w studiu nikogo innego poza mną nie ma, bo no, myślę, że można byłoby się zdziwić. No nieistotne. Istotne jest to, że to oczywiście Ryszard Rynkowski i Andrzej Zaucha w Radiu Pogoda. Istotne jest również to, że my powoli zbliżamy się do godziny 18, a po 18 zapraszam Państwa na kolejne wydanie programu Aleja Sław. Ja na pewno będę słuchać, dlatego że Tamara Pawlik-Lipska będzie rozmawiała z Pauliną Mikułą, czyli z taką twórczynią internetową, którą ja od kilkunastu już lat regularnie śledzę. Paulina jest popularyzatorką wiedzy o języku polskim i znamy ją chociażby z internetowego kanału Mówiąc Inaczej. Paulina Mikuła i Tamara Pawlik-Lipska po 18 w Alei Sław Radia Pogoda. Ja nazywam się Kuba Kaleta, bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Ponownie słyszymy się jutro od godziny 14. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zygmunt Heiser.
2: Obecny, jak zawsze, na stanowisku.
1: Asia Kruk.
3: No jestem przecież tutaj od samego rana, jestem.
1: I Michał Pierzchała.
4: Na miejscu, od rana, gotowy z wiadomościami.
1: Czyli
5: najlepszy radiowy poranek w Polsce.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Słuchaj codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
18: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
19: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
18: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
19: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
18: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
19: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
18: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
19: Zapraszam.
20: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
18: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Reklama.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Od jutra zmiana w pogodzie. Już w nocy popada na północy i północnym zachodzie, a jutro także na zachodzie i tam temperatura mocno spadnie. To sprawdzamy jeszcze, co na drogach. Uwaga na utrudnienia na S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Marymącka. Przez awarię osobówki jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
9: Reklama.
10: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
11: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego, a tak nożem.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
12: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
11: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdydurkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
13: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
11: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
14: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
11: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
15: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali otrzymali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
11: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Aleksandrą Jalą. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w skautingu.
7: Pogoda.
11: We wtorek nie zabraknie chmur, słońca mniej. Spodziewajcie się za to deszczu na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska po Warmii i Mazury możliwe burze. W ich trakcie, a także na południu kraju silny wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu, tam nadal niemal lato, bo 28 stopni. Z kolei nad morzem tylko od 10 do 12.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Dzień dobry, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tu Tamara Pawlik-Lipska. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Paulina Mikuła. To właśnie dzięki niej ludzie w internecie, że tak ogólnie ujmę, wiedzą, jak mówić ładnie, jak mówić poprawnie, no i jak mówić tak, żeby być odebranym dokładnie z tym, co mamy zamiar powiedzieć. Paulina Mikuła, czyli inaczej, ta, która prowadzi profil Mówiąc Inaczej i przy okazji autorka książki Prosty poradnik językowy, będzie dzisiaj w Alei Sław. Już dosłownie za parę chwil. Zapraszam serdecznie.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem, choć też zastanawiam się od razu, czy nie powinnam powiedzieć gościnią, albo osobą goszczącą, ugoszczoną, i zaraz nam się zrobi dużo różnych innych form, których można by użyć, jest Paulina Mikuła.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poznaliśmy Cię dzięki internetowi, dzięki temu, że uczysz nas mówić poprawnie. To właściwie może tak zacznę od razu od zagadki. Jak powinnam Cię przedstawić?
2: Gościni jest w porządku, bo to wszystko zależy od preferencji indywidualnych, więc może przyjść kobieta któregoś dnia, która powie, jestem gościem, i to też jest w porządku, ale ja wolę feminatywy. Chociaż jeszcze 10 lat temu wolałam być na przykład filologiem albo vlogerem, a teraz wydaje mi się to nienaturalne. Jestem filolożką i vlogerką, no już nawet nie vlogerką, bo już przestałam nagrywać vlogi, ale influencerką.
1: No właśnie tak sobie pomyślałam o tym, że jeszcze te parę lat temu słowo gościni, albo na przykład, no gdyby była marszałkini Sejmu, to brzmiało tak bardzo egzotycznie, a że ten język jednak się zmienia. I zresztą o tym piszesz w swojej książce Prosty poradnik językowy. To chyba nie jest tak, że jak już się raz ustali zasady, to zawsze tak będzie.
2: Nie, chociaż wtedy życie byłoby prostsze. Życie jest prostsze, gdy się nie ma wyboru, ale język musi się zmieniać, musi nadążać za zmieniającym się światem, a ten świat wokół nas pędzi. No i ta polszczyzna musi nadążać. Jeśli przestanie to robić, to stanie się martwa, a zapewniam, że tego nie chcemy. Jeśli zaś chodzi o feminatywy, to ważne jest, aby podkreślić, że nie ze wszystkimi feminatywami my mamy kłopot. Niektóre są zupełnie naturalne, aktorka, kelnerka, piosenkarka, krawcowa, totalnie
1: położna,
2: pielęgniarka. Naturalne formy, nie wyobrażamy sobie bez nich języka. Kontrowersyjne, chociaż dla mnie w ogóle, są feminatywy, które odnoszą się do nazw zawodów albo stanowisk takich wyższych rangą. Bo do niedawna, jeśli weźmiemy pod uwagę dzieje ludzkości, kobiety nie zajmowały wysokich stanowisk. Od jakiegoś czasu zajmują, no i język musi to uwzględnić. Stąd te nowe formy, ale to nie są formy, które są udziwnieniem, które są złamaniem zasad językowych, które są nowomową, cokolwiek to znaczy.
3: Zostańcie Państwo z nami, wracamy dosłownie za chwilę. Gościem Alei Sław, Radia Pogoda, jest Paulina Mikuła.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Zapraszamy Monika Tarka i
1: Halina Frąckowiak.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Została ostatnia reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alei Sław jest dziś Paulina Mikuła. Przy okazji jest też gościem Język Polski, bo właśnie o nim dzisiaj trochę w programie rozmawiamy. A to dlatego, między innymi, że Paulina jest autorką książki Prosty poradnik językowy. Na co dzień też w internecie podpowiada ludziom,

0: trochę taki luźniejszy sposób, jak mówić, żeby mówić ładnie i poprawnie. No i dzisiaj między innymi oczywiście pojawił się temat feminatywów. A to chyba dlatego, że cały czas budzą one w nas sporo emocji.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: My te formy tworzymy naturalnie przez końcówkę K, przez końcówkę A, ini, yni. Mhm. I śmiać mi się chce, gdy ktoś ma problem z określeniem naukowczyni. Mhm. A coraz częściej na przykład w artykułach, w postach używamy tego typu określenia, bo mówię, okej, naukowczyni jest zła, ale morderczyni już w porządku. Końcówka jest identyczna, więc to naprawdę nie chodzi o sposób tworzenia tych feminatywów, o to, że mamy te oszki, tylko bardziej o to, że te formy są nowe, jeszcze się z nimi nie osłuchaliśmy, może nawet nasze aparaty mowy nie do końca są przystosowane do tego, żeby mówić architektka, chociaż słyszałam, że są takie badania, które mówią, że wcale to nie jest trudne do wypowiedzenia słowo, mhm. ale no, moim zdaniem ja jednak muszę wziąć oddech, żeby powiedzieć architektka. Jeżeli natomiast ktoś uważa, że feminatywy są trudne, chirurżka, o, to może uznać, że to są łamańce językowe i dzięki nim ćwiczyć swój aparat mowy, więc można korzystać. Nie wszystko jest problemem, czasami właśnie jest rozwiązaniem. Można sobie feminatywami pomóc w ten sposób. I wolałabym, żebyśmy o nich tak opowiadali, żebyśmy troszeczkę obniżyli temperaturę sporu dotyczącego feminatywów, bo tu się nie ma o co kłócić. Mhm. Jak ktoś chce być dyrektorką, niech będzie dyrektorką. Jak ktoś chce być dyrektorem, niech będzie dyrektorem. Ale też uwzględniajmy potrzeby drugiej strony. Bo tutaj chodzi o to, żebyśmy nie robili sobie przykrości. No jeżeli poznajemy osobę, która woli być Kasią, a nie Kaśką, no to nie mówimy Kaśka na siłę. No to tak samo jest z feminatywami. Albo na przykład tego typu inkluzywność w języku działa w każdym kierunku. Czyli jeżeli poznajemy księdza, który prosi, aby się do niego zwracać, proszę księdza, no to wypadałoby to uszanować, a nie panować na siłę. Mhm. I tutaj tylko właśnie o to chodzi, żebyśmy w dyskusji o inkluzywności w języku podkreślali, że najważniejsze jest dostrzeganie drugiego człowieka i jego potrzeb emocjonalnych i językowych. Strasznie się rozgadałam, przepraszam.
0: Ale to oczywiście nie koniec naszej rozmowy. Zapraszam po więcej za chwilę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: reklama.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: No są przymrozki tylko w Tatrach i Bieszczadach, ale jutro może padać w wielu miejscach deszcz, możliwe też burze, a nad morzem miejscami tylko 10 stopni. Wahadło teraz na Krajowej Dwójce w Sterzyńcu na Lubelszczyźnie. Zderzyły się tam dwa auta, ranna jest jedna osoba. Na dwójce między Koninem a Kołem z kolei jeden pas w stronę Warszawy, bo do rowu wpadła ciężarówka.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Pomyślałam sobie podczas tego, gdy mówiłaś, że bardzo ładnie opowiadasz o języku. Skąd właściwie u ciebie wzięło się to zafascynowanie językiem?
2: Już w dzieciństwie pomyślałam, że sprawne posługiwanie się polszczyzną otworzy wiele drzwi.
1: Okay.
2: Miałam takie poczucie, że no warto mówić płynnie i mądrze, bo wtedy łatwiej człowiekowi się żyje. Oglądałam bardzo dużo telewizji, z tatą oglądałam obrady Sejmu. Zgubiłam. Tak, i fascynowało mnie to, gdy ktoś potrafił zbudować wypowiedź ze zdań wielokrotnie złożonych i to tak płynęło i wtedy tego się dobrze słuchało, więc pomyślałam, że chciałabym też tak umieć. Oglądałam taki program w telewizji Zabawy językiem polskim z językoznawcami popularnymi i oni z uśmiechem na twarzy opowiadali o zawiłościach języka polskiego, więc wywnioskowałam, że nauka języka to nie musi być stres i biczowanie uczących się, tylko może to przebiegać w takiej pozytywnej atmosferze. Oczywiście nie zawsze to tak przebiega, jak już wszyscy dobrze wiemy, bo trafiamy na różnych nauczycieli, ale ja miałam szczęście do dobrych polonistek. I myślę, że one też sprawiły, że utwierdziłam się w takim przekonaniu, że to może być moja droga. Ja co prawda wiązałam swoją przyszłość z mediami. Myślałam, że będę dziennikarką albo w jakikolwiek sposób będę pracować w mediach, nawet po drugiej stronie kamery, byle gdziekolwiek ta kamera była albo mikrofon. No ale tak się potoczyła moja droga zawodowa, że wylądowałam przed kamerą, którą jeszcze sama ustawiłam, ale mówię o języku, bo skończyłam filologię polską, więc połączyłam pasję do występowania przed kamerą z wykształceniem, czyli z opowiadaniem o języku. To też wynikało z tego, że gdy uczyłam się o języku, gdy słuchałam tego, co mają do powiedzenia wykładowcy, na przykład o kulturze języka polskiego, to czułam w sobie taką niezgodę na to, że ta wiedza nie jest powszechnie dostępna, tylko ona jest przeznaczona dla studentów polonistyki, a przecież wszyscy posługujemy się językiem, on jest każdego z nas. Więc dlaczego ludzie nie mają możliwości dowiedzieć się tych wszystkich rzeczy? Przecież one są takie ciekawe i też powodują, że język staje się logiczny, kiedy więcej na jego temat wiemy. Na przykład poznajemy historię, etymologię. I pomyślałam, że stworzę takie miejsce w sieci, w którym będę o tym wszystkim opowiadać i ta wiedza stanie się dostępna i powszechna.
3: A to miejsce w internecie, o którym mówi Paulina Mikuła, nasz dzisiejszy gość, Alej Sław, Radia Pogoda, to jej profile społecznościowe. Mówiąc inaczej, to tam właśnie na co dzień Paulina podpowiada, jak mówić, jak nie mówić, no i też dzieli się różnymi takimi ciekawostkami, których tutaj na antenie cytować nie możemy. Wrócimy do tej rozmowy dosłownie po krótkiej przerwie. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Lecz serce moje się nim da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: W tym momencie na zegarach mamy godzinę 19:00, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem zapraszam na Aleje Sław Radia Pogoda.
3: Tragedia w Ipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
3: Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmii i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
4: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
3: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
5: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
6: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
7: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
3: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
8: Zastępca dowódcy JRG1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka chyba, jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
3: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał Tour, był 41 lat temu Bernard Hinault.
1: Pogoda.
3: Nad morzem jutro do 12 stopni, na zachodzie do 20, a na Podkarpaciu nawet 28. Słońca nieco mniej, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy, Warmii i Mazury możliwe burze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj o języku polskim rozmawiamy, a rozmawiamy z Pauliną Mikułą, czyli mówiąc inaczej, taki profil prowadzi ona w mediach społecznościowych, ale jest też autorką jednej z jej najnowszych książek, prostego poradnika językowego. I o tym właśnie, jak mówić prosto, ale nie prostacko, zrozumiale, no i tak, żeby przy okazji też było ładnie, to właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Ale tak sobie myślę o tym, jak zmienia się język. Pamiętam, że jeszcze jak chodziłam do szkoły, to moja mama zawsze mi mówiła, że nie mówi się mieliłam, tylko mełłam. A w tym momencie chyba to się już zmieniło w zupełnie drugą stronę.
2: No to taki archaizm już jest. Rzeczywiście tak wzorcowo, no to mełłam, ale kto tak mówi? Nikt.
1: Właśnie już chyba mamę pozdrawiam, tylko mama. Natomiast, no właśnie, i co wtedy na przykład, myślę sobie o takim słowie jak... Poszedłem, no i to nasze straszne poszłem. Mhm. Czy to też się w końcu stanie rzeczywiście słowem uznawanym za prawidłowe?
2: Tak jak wspomniałam, błąd błędowi nierówny i na niektóre błędy reagujemy wzruszeniem ramion, albo wręcz mówimy, oj dobra, a gdy...
1: Wiadomo o co chodzi.
2: Trochę tak, a gdy słyszymy poszłem, to jednak wydaje mi się, że spora część jeszcze społeczeństwa wzdryga się i tak sobie myśli, oj nie. Więc to z tego wynika, że jeżeli jest opór społeczny, dość silny, no to raczej ten błąd nie wpadnie do normy. Ale jeżeli coraz częściej właśnie tak wzruszamy ramionami, no to dlaczego nie? I takim pięknym też przykładem wzruszenia ramionami, a nawet nie wzruszenia ramionami, tylko to po prostu nagle wskoczyło, jest zadziać się w znaczeniu, coś się wydarzyło, coś się zadziało. Gdybyśmy się trzymali pierwotnego znaczenia, no to zadziać znaczy zgubić. Zadziałam gdzieś kolczyki, czyli zgubiłam gdzieś kolczyki, ale okazało się, że chyba Polacy potrzebują czasownika dziać się w aspekcie dokonanym i stąd zadziać się. I to nie jest do końca to samo słowo, to jest ta sama forma, ale ona zyskała nowe znaczenie. No i teraz tak, albo mamy konserwatywne podejście do języka i mówimy, absolutnie nie możemy tak mówić, bo zadziać się to zgubić się. Mhm. Albo możemy pomyśleć, no dobra, ale jeżeli będziemy się trzymać tego pierwotnego znaczenia, to tego słowa w zasadzie nie ma w polszczyźnie, bo ono zostało wyparte przez podziać i zgubić.
1: Tak.
2: A może możemy uznać, że ono wraca w nowym znaczeniu i pomaga nam się dobitnie wyrazić, wysłowić. Mhm. Poza tym ekonomia w języku jest ważna. Albo możemy powiedzieć, że coś się zaczyna dziać, albo coś się zadziewa. No to zadziewa jest krótsze. I też znowu wracam do mózgu, który jest wygodny i potrzebuje łatwych rozwiązań. Większość osób powie, że coś się zadziewa. Tak o tym języku opowiadam, tak staram się pokazywać, na czym polegają normy, chociaż niektórzy też bardzo źle reagują, gdy właśnie mówię, że to jest takie płynne, że nie należy tak się spinać, bo mają takie poczucie, że mnie chodzi o to, aby wszystko akceptować, że wszystko teraz wolna Amerykanka, YOLO. Ale też mi nie o to chodzi, bo język to jest system. Mi on przypomina grę planszową. Mhm. Znaczy łatwiej nam się gra, gdy wszyscy znamy zasady. No i skoro ja wiem, co jest rzeczownikiem jak łączymy rzeczowniki z czasownikami, w jakim przypadku musi stać ten rzeczownik po danym czasowniku, no to ja to wiem i ty to wiesz, więc możemy się ze sobą porozumieć. Jak to nam się rozejdzie wszystko, no to stracimy ten kod, bo to jest kod trochę, język jest kodem, nawet nie trochę, w całości i systemem. Jeżeli zaczniemy bardzo w niego ingerować i uznawać, że no, nie ma zasad i wszystko wolno, to nam się rozsypie. I na tej podstawie na przykład moim zdaniem nigdy nie uprościmy ortografii, bo to właśnie by spowodowało wbrew pozorom, to by utrudniło nam życie. Mielibyśmy bardzo dużo homonimów, tylko kontekst by pomagał nam zrozumieć, o co chodzi. Mhm. Po co? Stracilibyśmy połączenie między różnymi słowami, które pochodzą na przykład z tej samej rodziny. Wszystko by się... na wszystkie pytania odpowiedź brzmiałaby no bo tak sobie wymyśliliśmy, że tak będzie, a lepiej, żeby to wynikało z czegoś. Dlatego uważam, że nie chodzi o to, aby była wolna Amerykanka, tylko bardziej chodzi mi o to, że jeżeli widzimy jakąś innowację językową. Coś właśnie zaczyna się z danym słowem dziać. Coś się z nim zadziewa. To zastanówmy się, z czego to wynika. Dlaczego tak ludzie zaczynają mówić? Po co to jest? Czy to ułatwia? Czy to właśnie pomaga się dobitnie wysłowić, wyrazić? Czy to jest efekt tylko jakiegoś niechlujstwa, czy też niewiedzy? I czy to niesie jakieś zagrożenia dla języka jako systemu? O to mi tylko chodzi.
3: Gdy słyszę, że ktoś tak pięknie opowiada o języku polskim, to włącza mi się taka myśl, że ja również powinnam się postarać bardziej. Jak nam obu te starania wychodzą, to dowiedzą się tego Państwo już dosłownie za chwilę. Dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda. Moimi Państwa gościem jest Paulina Mikuła, ekspertka od języka polskiego, ekspertka od tego, jak mówić poprawnie. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale tak naprawdę z tego też płynie taka trochę zła informacja dla tych, którzy jeszcze są w szkole, że niestety nie uda się tak zrobić, żeby nauczyć się tylko raz tych zasad i tak już do końca życia umieć i móc powiedzieć, jestem mistrzem ortografii przez całe życie, na przykład.
2: No nie, niestety nie. I dobrze, że poruszyłaś temat szkoły, bo właśnie szkoła musi trzymać się tych norm. Gdyby tych norm nie było, to nauczyciele by oszaleli. I to jest też po to, żeby nauczyciele wiedzieli, jak o tym języku uczyć i tego języka uczyć. No i też w szkole mamy troszeczkę uproszczony obraz języka, no bo gdybyśmy o każdym niuansie mówili, to szkoła trwałaby 50 lat. Poza tym dzieci no, nie udźwignęłyby tego wszystkiego, więc nie dziwię się, że dopiero z czasem dowiadujemy się o niektórych rzeczach, o tym, że właśnie to zależy. Ale nie jest tak, że gdy nauczymy się raz języka, to potem trwamy tak do śmierci. Ten język cały czas się zmienia. Niedawno weszła w życie reforma ortograficzna, mamy nowe zasady, ja sama muszę się tego nauczyć. Do dziś mam problem, że nie najlepsze piszemy razem. Jest to dla mnie dziwny zapis, ale nie przeskoczę tego. I myślę, że jeszcze sporo zmian przed nami. W ogóle to jest zła informacja dla osób, które mają konserwatywne podejście.

0: do języka, bo moim zdaniem język przyspiesza. No, te zmiany w języku przyspieszają, jest ich coraz więcej. Duży wpływ na taką polszczyznę codzienną, potoczną ma internet, TikTok, język młodzieżowy, angielszczyzna. To z kolei powoduje, że osoby, które nie znają tego języka, są wykluczone komunikacyjnie. I to jest taki dość duży kłopot. I czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego. Jakoś tak, nawet ostatnio byłam na konferencji i rozmawialiśmy o trigger warningach. I ja w sobie miałam takie przekonanie, Boże, znaczy taką obawę, a czy wszyscy rozumieją, znaczy trigger warning? Bo używaliśmy tego, każdy tego używał, jakby to było polskie, stare, prasłowiańskie słowo. No naturalne.
1: Z Mickiewicza.
0: Już Mickiewicz pisał o trigger warningach. No ale jak to powiedzieć po polsku? Tak krótko i tak w punkt. Więc nie dziwię się, że my korzystamy z tych angielskich sformułowań, no ale trzeba właśnie, jak mamy konferencję, jest dużo ludzi, no to sprawdźmy, czy to dla wszystkich jest jasne. Upewnijmy się, że wszyscy rozumieją, o co nam chodzi. I tu też mi się kojarzy inny problem językowy, o którym często teraz mówię, że my tak rzadko się upewniamy, że dobrze rozumiemy czyjąś wypowiedź i czyjeś słowa. Mhm. Że wstydzimy się powiedzieć, co masz na myśli, co dokładnie chcesz powiedzieć, albo czy ja dobrze rozumiem. Wstydzimy się, że no właśnie jakoś jesteśmy za głupi, albo boimy się przyznać, że nie czujemy się pewnie, czy dobrze rozumiemy. Chyba też to wynieśliśmy ze szkoły, takie przekonanie, że lepiej nie pytać. A dzisiaj, współcześnie, moim zdaniem, to jest najważniejsza cecha dobrej, skutecznej komunikacji. To upewnienie się, że my dobrze, właściwie rozumiemy słowa, wypowiedź naszego rozmówcy, naszej rozmówczyni. I pytajmy regularnie o to, pytajmy. Zwłaszcza teraz też, kiedy mamy taką dużą różnicę międzypokoleniową, czyli starsi mówią nieco innym językiem niż młodsi, używają w innym kontekście emotikonów albo w ogóle nie używają. Więc zapytajmy, czy na pewno dobrze rozumiemy ten mail. Albo na przykład możemy powiedzieć, ja z twojego maila rozumiem to i to, czy ja dobrze rozumiem? Nie bójmy się tego.
1: No właśnie, myślę sobie też o tym, że chyba takie niedopowiedzenia czy niezrozumienie komunikacyjne może też wynikać z regionalizmów chociażby, których zresztą też piszesz w swojej książce. No i tak się zastanawiam, pielęgnować te regionalizmy, czy jednak wypleniać i mówić jedną polszczyzną?
0: Oj, bardzo pielęgnować. Zresztą to jest zapisane w ustawie o języku polskim. Tam jest takie zobowiązanie do tego, że chronimy regionalizmy i gwary, bo to są takie zabytki języka polskiego i one niosą w sobie informacje o historii naszego języka.
2: Autorka książki Prosty poradnik językowy, Paulina Mikuła, znana również w sieci pod profilem Mówiąc Inaczej, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Do tej rozmowy wrócimy za parę chwil.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: A dziś mamy takiego trochę metaforycznego gościa, Alejsław, bo jest nim język polski. A to za sprawą Pauliny Mikuły, która w sieci, w profilu Mówiąc Inaczej, pomaga Polakom zrozumieć, jak piękny mamy język i jak tym językiem operować się, żeby był jeszcze piękniejszy. Rozmawiamy dziś między innymi o regionalizmach, które często powodują, że trochę się wstydzimy na forum wśród innych osób, a tak naprawdę powinniśmy te regionalizmy w sobie pielęgnować.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Rzeczywiście było kiedyś tak, że w szkole karcono uczniów, którzy używali regionalizmów. Tak jakby było takie przekonanie, że to jest język drugiej kategorii. Bardzo źle mówiono o regionalizmach. Ludzie zaczęli się wstydzić tego, jak mówią. Zresztą ja również przeżyłam różne krępujące sytuacje, kiedy na studiach użyłam jakiegoś lubelskiego regionalizmu i wszyscy na mnie patrzyli, co ty powiedziałaś? I mnie się wydawało, że ja się wygłupiłam, że to jest jakieś faux pas z mojej strony. I dopiero teraz wiem, że no nic z tych rzeczy, po prostu użyłam formy charakterystycznej dla mojego regionu i się nie ma czego wstydzić. Więc też teraz, gdy opowiadam o regionalizmach, to w takim klimacie, żeby się tego absolutnie nie wstydzić. I znowu, trzeba opowiedzieć, że polszczyzna nie jest jedna. Mamy różne poziomy języka. Mamy polszczyznę ogólną, której właśnie uczymy się w szkole. To jest też ta polszczyzna literacka, książkowa. Ona powoduje, że możemy czytać te same książki, możemy słuchać tych samych piosenek, możemy obejrzeć orędzie do narodu, właśnie obrady Sejmu i wszyscy zrozumiemy te komunikaty. No ale na poziomie regionów mamy polszczyznę regionalną i ona też służy takim pielęgnowaniu korzeni, poznawaniu swoich przodków, przeszłości, budowaniu tożsamości. Myślę, że warto właśnie być dumnym z tego, że pochodzimy z tego regionu, że nasi bliscy takim językiem się posługiwali. Warto to pielęgnować i może niestety skończyć się tak, że one zaginą, te gwary, razem z odejściem najstarszego pokolenia seniorów, ale właśnie dobrze by było jakoś tak tchnąć nowe życie pokazać w innym świetle regionalizmy i gwary. To się dzieje w internecie. Mamy mnóstwo influencerów, którzy opowiadają o gwarach podlaskich, o języku śląskim, o kaszubskim jakoś jest najmniej, ale myślę, że też są, tylko po prostu na nie nie trafiłam, ale pięknie o języku kaszubskim opowiada Natalia Schroeder, która pochodzi z tamtych regionów. Więc wydaje mi się, że internet spowodował, że zaczęliśmy trochę inaczej patrzeć na te regionalizmy, ale niestety cały czas ponosimy konsekwencje tego, jak dawniej o nich uczono. I na przykład, gdy nagrałam rolkę o tym, że wymowa on jako om, czyli idą, robią z tą dziewczyną, to jest wymowa regionalna, no to mnóstwo tam było komentarzy, że to nie jest żadna wymowa regionalna, to jest po prostu niechlujstwo, to jest nieuctwo i jakieś różne tam jeszcze określenia padały. Niektórzy są więc nieprzejednani, ale ja będę z uporem maniaka tłumaczyła, że no nie, jest to wymowa regionalna i mało tego, półpolski tak mówi, bo to jest wymowa, która występuje i w Wielkopolsce, i w Małopolsce, i na Śląsku, i Polska Centralna, tak, Łódź, Bałuty, Radom. Oczywiście, że tak. I dawniej myśmy po prostu nie wiedzieli, że skala tej wymowy jest tak duża. Internet spowodował, że dostrzegliśmy, że rzeczywiście mnóstwo osób tak mówi. I mam nadzieję, że za jakiś czas już temperatura tego sporu opadnie i ludzie przyjmą, że rzeczywiście, no niektórzy tak realizują tę końcówkę. I to naprawdę nie jest nic złego. No, świat się nie wali z tego powodu.
3: To trochę tak jak sławetne kapcie, laczki. W zależności od regionu Polski każdy nazywa obuwie domowe inaczej. I to też jest po prostu okej, tak jest.
2: Jest okej, to jest urocze i możemy się czegoś dowiedzieć. Więc dobrze by było, żebyśmy z taką otwartością patrzyli na te regionalizmy. Ja też rozumiem, że jeżeli ktoś się przyzwyczaił, że tam ma być on na końcu, idą, robią i słyszy to om, to coś zgrzyta i czuje taki dyskomfort wręcz. Ale znowu trzeba dowiedzieć się, z czego to wynika, że to właśnie nie jest efekt braku edukacji, bo wyedukowane osoby też tak mówią, tylko to jest efekt tego, gdzie się dana osoba wychowała, że tak mówili wszyscy wokół, bliscy, i dlaczego ona ma zostawiać tę swoją tożsamość, porzucać ją na rzecz polszczyzny ogólnej. Więc no w ten sposób staram się o tym opowiadać, żebyśmy po prostu mniej się denerwowali i stresowali tym, co w języku, i mieli większą tolerancję dla odmienności językowej.
1: Wracamy za parę chwil z dalszą częścią naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klas.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem, cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
18: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
17: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
18: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
17: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
18: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
17: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
18: Zapraszam.
19: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
17: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
20: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
21: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Została ostatnia reklama.
22: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jeśli chodzi o tę odmienność językową, to czasem też z Dominikiem Więckiem wrzucacie rzeczy, można by chyba nawet powiedzieć, kontrowersyjne, dotyczące brzydkich słów, których tu cytować nie możemy.
2: Nie możemy, tak.
1: Skąd jest pomysł na coś takiego, na taką formę edukacji?
2: Naturalnie to wyszło naturalnie. Nie ukrywam, że lubiłam przełamywać językowe tabu. Dla mnie w języku nie ma tabu. Język to język, no nie przeskoczymy niektórych rzeczy, no po prostu tak się to nazywa. Te słowa też nam są potrzebne i takie zawstydzanie się, że nie, ale po co o tym mówić, jest bez sensu. Przecież jest słownik wulgaryzmów i słownik przekleństw i wulgaryzmów. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, chyba tak, przepraszam, zawsze gubię tę nazwę, ale jest. Jest słownik seksualizmów. No i tak sobie myślę, autorzy tych słowników też dostawali jakieś listy, że po co? Że co to za promocja? To nie jest promocja, to jest edukacja. I bardziej nam chodzi o to, żeby mówić, że to też jest element języka, to jest, że to ma określone znaczenie, ale też nam nie chodzi o to, żeby szastać tym na prawo i lewo, bo nadużywanie czegokolwiek nigdy nie jest dobre, nawet wody. Wszystko jest trucizną, zależy to od ilości. Więc jak przesadzimy z wulgaryzmami, no to nie wyjdzie nam na dobre. Więc mnie chodzi jedynie o to, żeby rozmawiać o wulgaryzmach, czy też bardziej pikantnych określeniach, jak o po prostu języku, ale z gwiazdką, że nie zawsze wypada, nie zawsze trzeba, a czasami najczęściej nie trzeba. Czasami najczęściej. Najczęściej nie trzeba, zwłaszcza w sytuacji publicznej. Ja tutaj wiele razy już apelowałam do polityków i takich osób, które publicznie zabierają głos, że może mniej tej brutalizacji języka, więcej argumentów merytorycznych, bo boję się, że jak prominentni politycy będą dawali taki przykład, to będzie miało odzwierciedlenie w zachowaniach Polek i Polaków. Dlatego bardzo zależy mi na tym, żeby ludzie używali języka świadomie, a nie da się ukryć, że wulgaryzmy to też jest element tego języka, więc nie wyobrażam sobie, że mogłabym o języku opowiadać i nie uwzględniać wulgaryzmów.
1: I udawać świadomie, że tych wulgaryzmów
2: tak,
1: nie ma.
2: A one są, moim zdaniem, one są wspaniałe, one są po coś, niekiedy są jak przyprawa naszej wypowiedzi, jak taka wisienka na torcie, ale znowu trzeba umieć z tego korzystać, trzeba wiedzieć jak, kiedy, jak często, a może bardziej jak rzadko. I wtedy to wszystko ma sens i wtedy to nam nie urąga, bo niektórzy mówią, że tylko osoby mało inteligentne używają wulgaryzmów. No zupełnie nie. To znowu jest uproszczenie zbytnie. To, że ich używamy, wcale nie świadczy źle o naszym intelekcie. Myślę, że nawet bardzo często ludzie kultury używają wulgaryzmów. Zresztą są wiersze pełne wulgaryzmów, tylko no nie omawialiśmy ich w szkole, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Można ich poszukać. One pojawiały się też w piosenkach. Mam wrażenie, że w tych współczesnych coraz częściej artyści, zwłaszcza tacy młodzi, pozwalają sobie bardzo często na wulgaryzmy i wcale nie raperzy. Nie chodzi mi o raperów, również tacy popowi artyści. I jeżeli to ma jakiś większy cel, jakiś większy sens, to tylko jest wzmacnianie przekazu, a nie spłycanie danego utworu. Rojek też ma w swojej piosence Beksa, jeśli dobrze pamiętam. Pada soczysty wulgaryzm i on robi. To moim zdaniem to nie jest wada tej piosenki. Ten wulgaryzm jest po coś. Myślę, że pan Rojek w pełni świadomie go użył i nie należy myśleć, zwariował, tylko należy się zastanowić, co za tym szło, dlaczego się zdecydował na ten krok. I wtedy odbieramy głębiej dany utwór.
3: Do rozmowy z Pauliną Mikułą wrócimy w Radiu Pogoda już dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zygmunt Heiser.
2: Obecny, jak zawsze, na stanowisku.
1: Asia Kruk.
3: No jestem przecież tutaj od samego rana, jestem.
1: I Michał Pierzchała.
4: Na miejscu, od rana, gotowy z wiadomościami.
1: Czyli
5: najlepszy radiowy poranek w Polsce.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Słuchaj codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Tu Radio Pogoda i program Aleja Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Paulina Mikuła. To jedna z tych osób, które mówią tak, że chce ich się słuchać, bo pięknie mówią w języku polskim. I właśnie o tym języku, trochę też o prostym poradniku językowym, a także o tym, skąd u Pauliny miłość do języka polskiego, rozmawiamy. Gościem Alei Sław jest Paulina Mikuła. Zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część naszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Rozmawiając z ludźmi, zapewne też zdarza ci się, że używają jakichś słów, które na przykład są nie w tej formie i myślisz sobie, o nie, źle powiedział, czy właśnie analizujesz, dlaczego tak powiedział? Czy nie zwracasz na to uwagi?
2: No zazwyczaj już wiem, dlaczego ludzie popełniają te popularne błędy, no bo są popularne. Wszyscy wokół tak mówią, no to zresztą nie znoszę takiego błędu ludziom, czyli odwrotna sytuacja do tej regionalnej wymowy. Mhm. Czyli mamy w celowniku w liczbie mnogiej om, ale chyba ludzie tak się właśnie przestraszyli tego om w wymowie, że uciekają do om. I jest tak. Ludziom, książką i tym dziennikarzom i tym panią. I nie ukrywam, że irytuje mnie ten błąd, bo on, jeżeli będzie powszechny, no to zmieni wzór odmiany w ogóle rzeczowników, ale mam nadzieję, że nie dożyje. Ale co chciałam powiedzieć? To, że tak dużo osób mówi w ten sposób, spowodowało, że już nie raz i nie dwa. Ja też ten błąd popełniłam. Oho. Gdzieś mi to tam wpadło. Szybko się poprawiłam, albo na przykład miałam moment zawahania. Czy jest on, czy om? No i z czego to wynika? Czy to wynika z mojej niewiedzy? Czy to wynika z niechlujstwa? Nie. To wynika tylko i wyłącznie, że tak powiem tautologicznie, z tego, że dużo ludzi wokół mnie tak mówi. I to wchodzi. No i z tego w wielu przypadkach wynikają właśnie popularne błędy. Słyszymy, że ludzie tak mówią i to nam wchodzi w krew. Trudno by było, żebyśmy byli odporni na tego typu... Jezu, przepraszam, bo dotykam mikrofonu, przepraszam. Byłoby trudno, gdybyśmy byli odporni na to. No jesteśmy tylko ludźmi, wszyscy wokół tak mówią, no to i no my to chłoniemy. Ale czy każdy popularny błąd warto popełniać? No moim zdaniem nie. Na przykład też mówimy, często ludzie mówią półtorej roku. Półtorej łączymy z rodzajem żeńskim. Więc półtorej szklanki, półtorej doby, półtorej godziny. No a półtora roku. I wydaje mi się, że nie ma sensu zmieniać tej zasady. I chociaż trudno powiedzieć, być może zaraz zaczniemy mówić półtorej roku i to będzie poprawna forma, ale wydaje mi się, że byłaby to zmiana trochę za daleko idąca. Też proszę zwrócić uwagę na to, że gdy ja tak mówię o tych błędach, to jest trochę kwestia indywidualna, tak jakby językoznawcy biorą pod uwagę, jak często popełniamy dany błąd, ale filtrują to przez siebie i własny obraz, jakieś przekonanie na temat języka. I ja też, jak sobie myślę półtorej roku, no to tak subiektywnie na to patrzę, czy to mi odpowiada, czy to mi nie odpowiada. No mnie to akurat nie odpowiada i mam nadzieję, że to nigdy nie stanie się normą, ale może na przykład pojawić się jakiś językoznawca, który znajdzie szereg argumentów za tym, że warto uznać, że półtorej roku to jest w pełni poprawna forma. Więc to jest takie trochę płynne, to nie jest matematyka, że ma być tak, bo 2 plus 2, no to 4, no nie ma innego wyjścia, no z każdej strony jak patrzysz, to 4. Tutaj pływamy sobie.
1: To zależy.
2: To zależy. No i popularność błędów gra na ich korzyść. Ludzie czasami właśnie tak się irytują, że tak często jakieś błędy są popełniane. No są popełniane, no bo są popularne. I jeżeli często je popełniamy, to znaczy, że są na przykład funkcjonalne, typowe zaczynają być. No skoro są tak częste, no to coś za tym stoi. Ale czy to ma powodować, że każdy błąd za chwilę przestanie tym błędem być? No nie, znowu trzeba się temu przyglądać, z czego to wynika.
1: Ale właśnie pytam o takie twoje odczucia, wiesz, na przykład rozmawiamy i teraz bym powiedziała, nie wiem co, ale coś bardzo źle po polsku. I miałabyś od razu pierwszą myśl, że źle powiedziałam, czy raczej byś skupiła się na tym, co próbuję przekazać?
2: No pewnie zwróciłabym uwagę na to, że coś tam zazgrzytało, ale po pierwsze nie zwróciłabym, nie wytknęłabym tego błędu. A po drugie, no raczej skupiłabym się na treści. Zresztą kiedyś, lata temu byłam na konferencji, na której padło 2013. I moi towarzysze, którzy siedzieli obok mnie, spojrzeli tak na siebie, czy też najpierw na mnie, a potem na siebie, bo patrzyli, jak ja zareaguję. A ja, no, usłyszałam te formy, ale słuchałam dalej wykładu, występu. Nie, to nie jest tak, że gdy usłyszę błąd, to już nie jestem w stanie słuchać danego człowieka, bo już tylko mam w głowie to, że użył niepoprawnej konstrukcji. Bardziej mi przeszkadza nadużywanie jednego słowa w wypowiedzi. To już powoduje, że nie jestem w stanie słuchać. Gdy ktoś w każdym zdaniu mówi dwa razy jakby, albo po prostu, i nie oceniam tego, nie krytykuję, bo sama mam takie fazy, że przyczepi się do mnie jakieś słowo i ciągle
1: Nie może odejść.
2: Ale niestety niekiedy muszę wyłączyć wywiad z osobą, która każde zdanie zaczyna od wiesz co. Po prostu, no, irytuje mnie to, zaburza mój dobrostan językowy, jakiś taki komfort wynikający ze słuchania drugiej osoby. No, czuję się niekomfortowo na tyle, że wyłączam. Ale to nie wiąże się z tym, że piszę komentarz pod danym wywiadem. Jak tak można? Co za ameba umysłowa? Nie. Dla mnie to jest nie do przejścia. Ja wyłączam. A ktoś inny obejrzy. No, ale nie ukrywam, że jest to dla mnie momentami trudne.
1: Zdarza się popełniać tobie błędy?
2: No tak, tak, tak, zdarza się. Mam jakieś zaćmienia mózgu. Nie wiem, czy nawet nie przyszłem ostatnio, powiedziałam. Jakieś takie zamroczenie. Nie będę tutaj też udawać. Pora roku ma na mnie ogromny wpływ. Już jestem zmęczona tą zimą, tą szarością. Zresztą napisanie tej książki bardzo mnie dużo kosztowało. Siły, energii, takich zasobów intelektualnych. Ja się teraz czuję głupsza. Ja mam wrażenie, że moje IQ spadło po napisaniu tej książki. No bo to nie jest łatwa rzecz do napisania. Ja chciałam uwzględnić dużo właśnie zmiennych, niuansów. Zaglądałam do różnych słowników, starałam się nie oszaleć. Trudne były te momenty, w których w jednym słowniku było jedno, a w drugim drugie. Ja mówię, Matko Boska, ja mam, naprawdę to ja mam to ogarnąć teraz. Skoro się autorzy słowników wspierają, to ja mam być tą osobą rozstrzygającą. Paulina Mikuła, nikt, hashtag nikt. I niekiedy czułam, że napisanie tej książki mnie przerasta.
3: Absolutnie nie hashtag nikt, a hashtag gwiazda języka polskiego. Paulina Mikuła, autorka książki Prosty poradnik językowy, autor profilu Mówiąc Inaczej w mediach społecznościowych. Osoba, która na co dzień podpowiada nam, jak mówić ładnie i składnie, mówiąc w skrócie, dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Waleisław, Radia Pogoda. Wracamy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Gościem Ale i Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Paulina Mikuła. Być może znają ją Państwo z internetu bardziej jako profil, mówiąc inaczej, bo to właśnie tam Paulina prowadzi swoje działania w internecie, działania poświęcone temu, jak ładnie mówić w języku polskim, jak mówić poprawnie i robić jak najmniej błędów, choć jak sama przyznaje, te błędy zdarzają się absolutnie każdemu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Kiedy już czuję się teraz taka lekko wypalona, zmęczona, czuję, że to nie jest moja forma top intelektualna, no to tych błędów, jakichś takich zawiech pojawia się więcej. Być może trudniej mi się też wysłowić, znaleźć odpowiednie słowa, gubię słowa. No i też i pojawiały się te popularne błędy, jak najbardziej, bo to, że od wielu lat, bo już zawodowo od 13 lat obserwuję język polski i opowiadam o nim w internecie, to nie znaczy, że przestałam być człowiekiem. Jestem nim wciąż i popełniam błędy. Literówki, jakieś interpunkcyjne też. Czasami mam wątpliwości. Nawet prosta zasada i jakieś zaćmienie mózgu, które powoduje, że trudno mi rozstrzygnąć, czy stawiać ten przecinek, czy go nie postawić. I pozwalam sobie już na te błędy, bo dawniej bardzo się za to biczowałam. No skoro opowiadasz o języku, no to bądź perfekcyjna, bądź idealna. No jaki to
3: przykład.
2: Jak to o tobie świadczy, że sama masz jakieś wpadki i opowiadasz o języku. No ale zdałam sobie sprawę z tego, że tu nie o to chodzi, żeby być idealni. Nie musimy być idealni, żeby o czymś opowiadać, uświadamiać coś, edukować na jakiś temat. Wystarczy, że jesteśmy... No właśnie wystarczająco dobrzy, jakoś tak zaangażowani, że mamy, czujemy odpowiedzialność, jesteśmy odpowiedzialni społecznie za to, co publikujemy w sieci, że jeżeli popełnimy błąd, no to nie udajemy, że nic się nie stało, tylko możemy napisać sprostowanie, możemy dograć, nagrać nowy film na ten temat, sprostować poprzedni. No takie rzeczy też robiłam. Znowu, świat się nie wali, gdy coś takiego się dzieje. Dlatego też przewagę ma internet nad książką, bo w internecie zawsze możesz coś opublikować albo wyedytować post, zmienić, poprawić, a gdy książka jest wydrukowana, to już absolutnie nic nie można zrobić i to też ten fakt bardzo źle na mnie wpływał. Stresowałam się ogromnie pisaniem tej książki.
3: Ale to jest bardzo ciekawe, tutaj trochę zdradzę naszym słuchaczom, że na końcu napisałaś, że jeżeli ktoś zauważył jakiś błąd, literówkę, to że w ogóle zapraszasz do kontaktu.
2: Zapraszam, bo zdaję sobie sprawę ze swoich ułomności, więc zazwyczaj było tak, że jeśli ktoś znalazł wpadkę, niedociągnięcie, to pisał do mnie na ten temat. I nie ukrywam, że przy drugiej książce na przykład bardzo źle to wpłynęło na mój stan psychiczny, bo nie czułam się komfortowo. Przeżywałam po prostu każdą informację.

0: to można powiedzieć, że well done, po prostu, że napisałam dobrą książkę, tak, że zrobiłam to dobrze, a redakcja tej książki była bardzo trudna, bo właśnie nauczona doświadczeniem, że nie zawsze wychodzi dobrze i nie zawsze... Kiedy człowiek pisze książkę, musi zaufać ludziom, a gdy ja tworzę treści do internetu, no to odpowiadam za wszystko. Ja to montuję, ja to piszę, ja nagrywam, a tutaj trzeba zawierzyć. I no i nie zawsze się to udaje. Bardzo bałam się, że coś pójdzie nie tak przy okazji tej książki, która była dla mnie ważna. Ona jest niesamowicie ważna. Bo jest o języku. Jest o języku i ja bardzo chciałam nią pomóc, a nie jeszcze skomplikować sytuację i zagmatwać. Więc bardzo zależało mi na tym, żeby tam nie było jakichś literówek, jakichś pomyłek, after z before'em pomylony, co zrobiłam w pierwszej książce. Tam na szczęście też było mało błędów, ale pomyliłam before z after'em, a pamiętam, że jeszcze czytałam to 3 razy, czy dobrze tłumaczę i nie wiem, jak zadziałał mój mózg. Pomylił to. I bardzo mi zależało na tym, żeby w tej książce już takich błędów nie było. No i wiele wskazuje na to, że kurczę, udało się. Także mogę teraz już umrzeć spokojna.
1: To tutaj jeszcze spokojnie, to jeszcze do tego czasu trochę ci zostało, myślę jednak. Mam takie pytanie w kontekście tych błędów, które tutaj się pojawiły, bo rzeczywiście pomyślałam sobie, że może mi jest trudno bardzo obiektywnie patrzeć na twoją książkę, dlatego że ja też pracuję jednak z językiem polskim w jakiś sposób. Ale te błędy, które przytaczasz, one rzeczywiście są popularne. Mhm. Czy ty robiłaś jakieś badania w internecie? Ile razy ktoś się pomylił? Jak to wyglądało? Jak dobrałaś te słowa?
0: Badań nie robiłam, ale bardzo dużo czytam. Czytam. Zawsze mnie ludzie pytają, a po co ty czytasz te komentarze? Po co ci to? Wrzuć film i żyj swoim życiem. Po co ty to czytasz? No właśnie po to, żeby wiedzieć, jak ludzie piszą. I czytam komentarze nie tylko pod swoimi filmami, lecz także pod różnymi postami, pod rolkami innych twórców. Dostaję też mnóstwo wiadomości. Ja to nie na wszystko odpisuję, od razu daję znać i będę sprawiedliwa, ale czytam bardzo dużo tych wiadomości. Czytam też artykuły, czytam innych influencerów, bo niektórzy wciąż tworzą karuzele albo długie posty, więc patrzę, jakich form używają. I na tej podstawie wyciągnęłam wnioski, że te błędy są popełniane dość często. Też je słyszę. No bo też przed erą internetu publicznie zabierały głos. No kto zabierał publicznie głos?
1: Osoby publiczne.
0: Osoby publiczne. Politycy, profesorowie, dziennikarze, aktorzy. Jakaś taka wybrana tylko część społeczeństwa. A internet spowodował, że wszyscy nagrywają, wszyscy mówią. Na TikToku przecież co minutę pojawia się tam tyle tych treści. I właśnie publikują osoby z całej Polski. Możemy posłuchać, jak mówi ktoś z Gwarą Podlaską. Jak ktoś mówi poznańską. Jak ktoś mówi z akcentem śląskim. No i też słyszę, jakie błędy popełniają ludzie, bo nie wszyscy mają taką świadomość językową jak ja, więc publikują treści nie do końca perfekcyjne, jeśli chodzi o poprawność językową, no ale dla mnie, to nie oglądam tego po to, żeby się wyżyć, tylko dla mnie to jest taka tkanka badawcza. Na tej podstawie właśnie tworzę listę popularnych błędów.
1: Więcej o tych błędach przeczytają Państwo nie tylko w mediach społecznościowych Pauliny Mikuły, ale także w jej książce Prosty poradnik językowy. Jeszcze chwilę o niej dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam Państwa do tego, żeby zostali Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Paulina Mikuła, autorka książki Prosty poradnik językowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Nie ukrywam, że ciekawie mi się pisało rozdział o takich słowach, co do których zmieniłam zdanie. Na przykład, bo dawniej uważałam, że to są błędy, a teraz moim zdaniem już to błędy, już nie są to błędne formy. No i też jest taki rozdział o słowach, które mnóstwo osób uważa, że to są błędy, a to nigdy nie były błędy. Mhm. Więc to wynika, Boże, jak ja to nieskładnie powiedziałam. Jeszcze raz mogę powiedzieć. I również dobrze mi się pisało rozdział o słowach, o których myślimy, że są błędami. A tak naprawdę to są poprawne konstrukcje. Jak niemniej jednak, jak chłopacy. Bardzo często mnie ludzie pytają o chłopacy. Albo widzę, jak ktoś wytyka komuś ten błąd. Ale to nigdy nie był błąd. Sama byłam uczona, że no nie, nie mówi się chłopacy. Chłopaki albo chłopcy. Potem poszłam na studia i pamiętam, jak pani profesor Zdunkiewicz, jedyna, która prowadziła akurat zajęcia z kultury języka polskiego, zapytała: chłopacy, błąd czy nie błąd? I my tak wszyscy na 3-4: błąd! A ona właśnie powiedziała: nie, zupełnie nie. I wytłumaczyła: w liczbie pojedynczej mamy słowo chłopak, w liczbie mnogiej chłopacy albo chłopaki. A od słowa chłopiec mamy w liczbie mnogiej chłopcy. I tak zawsze było, nigdy to nie było błędem. Ja nie wiem, komu to się ubzdurało. Może to wynika z tego, że to nie jest do końca ładna forma. Po prostu jest brzydsza niż chłopcy albo chłopaki. No ale
3: może mniej popularna.
2: Może mniej popularna, a może dla kogoś jest ładniejsza, nie mam pojęcia. No ale jest to taki duży, jest to taki przykład słowa, które właśnie nigdy nie było błędem, a tak wiele osób myśli, że to jest niepoprawna konstrukcja i na tyle są przekonani o tym, że wytykają ten błąd, pokazuję teraz w cudzysłowie, innym. Bardzo chciałam rozprawić się z takimi mitami na temat języka polskiego i też obniżyć atmosferę sporu i dyskusji. Podobnie jest z olimpiadą, ale to jest ciekawa sytuacja, bo niektórzy twierdzą, że olimpiada to jest ten okres między igrzyskami 4-letni, a same zawody to igrzyska. I rzeczywiście tak było w starożytnej Grecji, szanowni państwo, w starożytnej Grecji.
3: Dlatego, już trochę czasu minęło.
2: Rozumiem, dlatego, że ta olimpiada to była jednostka rachuby czasu w starożytnej Grecji. No oni nie mieli zegarków, więc sobie tak liczyli ten czas. My zegarki mamy, więc to naturalne, że olimpiada zmieniła swoje znaczenie. I teraz to są, między innymi to jest ten okres pomiędzy igrzyskami w starożytnej Grecji, ale przede wszystkim są to zawody. Międzynarodowe zawody, to są igrzyska olimpijskie i w wielu słownikach to jest pierwsza pozycja, gdy wpiszemy sobie olimpiada, ale no niektórzy są tutaj nieprzejednani, nie jestem w stanie ich przekonać, twierdzą, że jestem idiotką, skoro tak twierdzę, że właśnie to świadczy o tym, że ludzie głupieją, no i ja zupełnie na to tak nie patrzę, to tylko świadczy o tym, że tak działa język, na tym polegają procesy językowe, że świat się zmienia i język nadąża, więc znaczenie słowa olimpiada się rozszerzyło. Ale zwróćmy też uwagę na to, że teraz olimpiada, że teraz igrzyska są co 2 lata, bo mamy igrzyska letnie i zimowe.
3: Tak.
2: Więc w zasadzie ten 4-letni okres pomiędzy igrzyskami, on nie ma racji bytu, bo nie ma 4-letniej przerwy. No okej, jeżeli uznamy, że mówimy o letnich,
3: tak, albo zimowych.
2: No ale tak na zdrowy rozum.
3: No tak, no to są co 2 lata, nie co 4.
2: Igrzyska we współczesnym świecie są co 2 lata. Dlatego to już nie przystaje do naszych realiów. I tak działa język. I lubię to ludziom uświadamiać. Zresztą to samo dzieje się z braniem na tapet. Mhm. Oryginalnie tapet, tak? Stół przykryty zielonym suknem, przy którym dawniej toczono obrady. Teraz nie mamy tapetu w domach. Nie używamy czegoś takiego. Jest jeszcze podczas egzaminów na przykład. Mhm. No ale sytuacja się zmieniła, życie się zmieniło. Mamy tapetę w komputerze.
3: W telefonie.
2: W telefonie, tak. Mhm. Gdy mamy pulpit, to tam dajemy foldery, na przykład najważniejsze zadania, którymi musimy się zająć w najbliższym czasie. Więc naprawdę nic dziwnego, że nam się branie czegoś na tapet kojarzy z braniem czegoś na tapetę. Mhm. No i oczywiście możemy się trzymać tego pierwotnego znaczenia, ale ja rozumiem, z czego wynika ta zmiana. I na przykład nie będę krytykować tych wszystkich osób, które zwłaszcza w swobodnej rozmowie będą mówiły o braniu na tapetę. I to jest właśnie coś, o czym mówiłam na samym początku, że w różnej sytuacji jakiś błąd razi bardziej, i razi mniej. Na przykład gdybym występowała w telewizji, no to raczej mówiłabym, weźmy na tapet. Ale gdy rozmawiam z koleżanką, to będę się trzymała tak tego tapetu, albo zwracała jej uwagę, no jak ty mówisz, bierzesz na tapet, a nie na tapetę. Nie, niech to sobie użyje swoim życiem. I o to właśnie chodzi, żebyśmy tak byli bardziej elastyczni językowo. O.
3: Ale też tutaj w twojej książce znajduje się rozdział poświęcony, ja sobie tak to nazwałam roboczo, mądrym słowom.
2: Tak.
3: Postanowiłaś to umieścić. Dlaczego? Żebyśmy byli mądrzejsi?
2: Też, ale czasami ktoś w naszym otoczeniu używa tych słów i my nie do końca wiemy, o co chodzi. Więc stworzyłam taki mini słowniczek mądrych słów, żeby się ludzie nie stresowali.
3: Okay.
2: Zresztą ja tam muszę zaglądać raz na jakiś czas, bo gdy nie używamy za często tych trudnych słów, to też zapominamy, co one znaczą, umyka to znaczenie, więc warto sobie tę wiedzę odświeżać. I nie ukrywam, że też napisałam ten rozdział po to, żeby utrwalić swoją wiedzę, tak dla siebie, egoistycznie. I również chciałabym podkreślić, że nie chodzi absolutnie o to, żeby ciągle używać tych mądrych słów, bo takie wypowiedzi są, nie da się ich słuchać. One są...
3: Za dużo grzybów w jednym baczku.
2: Pretensjonalne, takie, ten słuchacz jest zmęczony. I kiedy nagrywałam odcinki na ten temat, to pojawiły się takie komentarze. Paulina, nie, ale błagam, bo potem właśnie spotykam jakiegoś człowieka, który ciągle to, bo uważa, że dzięki temu jest elokwentny. I ja zawsze powtarzałam, nie, tu nie chodzi o to, żeby na siłę. Tu chodzi o to, żeby czasami tak dodać. I też zależy, w jakiej sytuacji się znajdujemy, jak jesteśmy w telewizji, albo przemawiamy do studentów, do uczniów, do kogokolwiek, ale sytuacja jest nieco bardziej podniosła, no to warto tam dodać takie mądrze brzmiące słowo, żeby ktoś się zainteresował, żeby ta nasza wypowiedź wybrzmiała w jakiś taki bardziej wyszukany sposób. Dlaczego nie? To też dobrze o nas świadczy.
0: Aż chciałoby się podsumować to jakimś bardzo mądrym słowem, ale może zaoszczędzę tego i sobie, i państwu. Po krótkiej przerwie wracamy. Paulina Mikuła dziś jest gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Ekspertka od języka polskiego, która swoją wiedzą dzieli się między innymi w internecie, we swoich profilach społecznościowych, mówiąc inaczej. Paulina Mikuła jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda i myślę, że jest ona jedną z osób, które znają odpowiedź na pytanie, po co właściwie mówić piękną, poprawną polszczyzną.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Gdy mamy właśnie dużą świadomość językową, gdy wiemy, z jakich narzędzi możemy skorzystać w danej sytuacji, no to czujemy się też pewniej, tak się nie stresujemy, nie krępujemy, potrafimy się odnaleźć w każdej sytuacji, kiedy właśnie no, mamy bogaty słownik na przykład. Mhm. Wiemy, co dane słowa znaczą. Też rozumiemy, co ktoś do nas mówi. Bardzo często przytaczam historię, o której usłyszałam na studiach, jak to pewien student dorabiał jako kierowca, no i pewien pasażer wsiadł i zapytał, czy ten autobus zatrzymuje się na następnym przystanku. Na to student odpowiedział, że następny przystanek jest fakultatywny, dwa kolejne obligatoryjne. No i teraz tak, tutaj to jest piękny przykład tego, jak jest niedostosowany język do sytuacji, w której się znajdujemy, czyli to błąd popełnił ten student, ale mniej by się stresował ten pasażer, gdyby wiedział, co znaczy obligatoryjny i fakultatywny. Mm. I dlatego oba te słowa omówiłam w swojej książce. Lepiej po prostu wiedzieć więcej niż mniej na temat języka. Takie jest moje zdanie.
3: Czy jak patrzysz na to, jak się właśnie wypowiadamy, my Polacy w internecie, to potrafimy mówić po polsku, czy trochę nam nie idzie? Stan polszczyzny 2026.
2: Myślę, że nie jest tak źle. Myślę, że takie narzekanie, że ta polszczyzna jest coraz bardziej prymitywna, uboga, to są tylko wyobrażenia na temat polszczyzny. Nie jest tak źle, jak nam się wydaje. Podkreślam, że jakiś czas temu, przed erą internetu, my po prostu nie wiedzieliśmy, jak mówią ludzie. Mhm. Wiedzieliśmy tylko, jak mówią ludzie w naszym otoczeniu. I jak mówią media. No a media stoją cały czas na dość wysokim poziomie, jeśli chodzi o jakość polszczyzny. Dziennikarze wciąż mówią poprawną polszczyzną i możemy się od nich uczyć.
3: Albo się starają,
2: ale jednak to jest dla nich ważne. Gdy rozmawiam z dziennikarzami, no to widzę, że cały czas są wrażliwi na różne zagadnienia językowe i też mówią, że czasami oglądają moje filmy po to, żeby wiedzieć więcej. Mhm. No a czasy się zmieniły i internet spowodował, że wiemy, jak po prostu mówią Polacy. Nadużywam słowa po prostu z konstrukcji tej. Od razu mówię, wychwyciłam to, ale to jest właśnie przykład sytuacji, w której coś się do mnie przyczepi i już nadużywam. Będę się pilnować.
3: Albo będziemy wycinać, drodzy Państwo.
2: Albo poproszę. I w każdym razie możemy mieć taki zakrzywiony obraz w związku z tym, że wiemy więcej, że mamy taką opcję, żeby posłuchać ludzi, którzy mieszkają w drugiej części Polski, z którymi nie było szans się skontaktować przed erą internetu. Myślę też, że skoro cały czas bardzo popularne są profile poświęcone poprawności językowej, no to nie ma co się martwić. A są popularne. Te filmy są oglądane, ludzie są zainteresowani tym, jak mówić. Ludzie też widzą, że to się przydaje. Mhm. Znowu, internet. Będę to powtarzała, internet, ale on zmienił wszystko. Internet też pokazuje, jak warto dobrze posługiwać się językiem, gdy mowa też o piśmie. AI to jest taka pomoc, dzięki której możemy bardzo szybko wygenerować różne posty. Ale one mają cechy tekstu wygenerowanego.
3: To prawda.
2: I moim zdaniem za jakiś czas bardzo będzie widoczne to, kto posty generuje, a kto pisze od serca. I przewagę będą mieć ci, którzy piszą od serca. Bo tam no zawsze lepiej się czyta coś autentycznego, ludzkiego, może nie idealnego, ale przybliżającego nas do danego człowieka. I ludzie szukają prawdy i ludzie cieszą się, gdy mogą na przykład odnaleźć się w historii drugiego człowieka. Nie jest żadnym szczęściem odnalezienie się w historii wygenerowanej. bo to nic tam nie mówi, o nas to nic nie mówi. Najlepsze scenariusze pisze życie, więc właśnie w dobie internetu moim zdaniem więcej osób zrozumiało, jak ważne jest mądre, świadome posługiwanie się językiem, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
3: Co czujesz, jak nie ma internetu?
2: Ulga.
3: Naprawdę?
2: Ale kiedy ostatnio nie było internetu?
3: No nie wiem, jedziesz gdzieś na przykład na wieś i nie masz internetu.
2: Sensie. Okej, dobrze.
3: Czasami u nas w studiu też nie ma internetu.
2: Rozumiem. Czuję niepokój wynikający z tego, że jestem odcięta od informacji, ale no tak obiektywnie rzecz ujmując, to dobrze robi, bo jesteśmy tak przebodźcowani, ja też jestem tak przebodźcowana, że paradoksalnie to powinno być coś pozytywnego, to odcięcie nas od sieci. Jak najczęściej powinnam trafiać do miejsc, które tego internetu nie mają, żeby nie oszaleć, bo to mnie martwi. O, w zasadzie kondycja polszczyzny nie martwi mnie tak, jak martwi mnie stan naszych mózgów wynikający z przebodźcowania. Mhm. I z tego, że tych treści pojawiających się w internecie jest tak dużo. Z tego też wynika taka moja ostrożność w publikowaniu czegokolwiek, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że cokolwiek opublikuję, to zabieram życie ludziom po drugiej stronie, bo oni mogliby robić inne rzeczy, a oni wyświetlą moją relację albo obejrzą moją rolkę. Więc trzy razy się zastanowię, zanim coś opublikuję, bo ja wiem, że to się wiąże z tym, że ja komuś wchodzę do życia. Zajmuję mu czas, przestrzeń, rozum, wszystko.
3: Ale też chyba trochę o to chodzi w byciu influencerem.
2: O to chodzi, ale wydaje mi się, że gdyby więcej osób tak się bardziej zastanawiało nad tym, co publikują, to żyłoby nam się lepiej, bo tych treści byłoby mniej, a te, które by się pojawiały, byłyby może lepsze, bardziej jakościowe. Może i nie, może gadam teraz bzdury, no ale mam takie poczucie, że tego jest za dużo. Tego jest za dużo i boję się, dokąd nas to wszystko zaprowadzi.
3: Z tym przesłaniem tutaj postawię kropkę.
2: Nie, może skończmy jakoś bardziej optymistycznie.
3: Bardziej optymistycznie? Dobrze, to może być, tu będzie przecinek albo średnik, a po średniku będzie takie zdanie na przykład, że dobrze by było, gdyby wszystkie treści w internecie były zapisane poprawną polszczyzną. Co ty na to?
2: Tak, taką przemyślaną.
3: Przemyślaną, okej. Okay.
2: Przemyślaną.
3: Paulina Mikuła, mówiąc inaczej, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję, mam nadzieję, że coś mądrego powiedziałam. Dziękuję państwu.
3: A po więcej odsyłam na radiopogoda.pl.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama. Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
6: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie, o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry słuchaczom.
4: Audycja poradnicza.
6: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
7: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
6: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak, bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
7: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
6: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
7: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
6: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
7: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
6: Jak wyglądają te czwartki?
7: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informacje o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
6: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
7: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definicyjne definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak. Słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis, który de facto sprowadza nas do zakazu jazdy parami. Ale co ciekawe, przepisy ruchu drogowego odnoszą się tutaj do jazdy na jezdni, a na drodze dla rowerów jazda parami jest dozwolona bez żadnych ograniczeń, bez żadnych wyjątków. Ja jedynie zachęcam do tego, żeby gdzieś tam ten zdrowy rozsądek zachować i popatrzeć też na innych rowerzystów, których mamy na drogach rowerowych. Może ktoś chce nas wyprzedzić i może nie zawsze trzeba jechać w parze i rozmawiać z kolegą, koleżanką.
6: Powiedzmy o czymś takim, bo każdego roku organizowany jest taki wielki przejazd rowerowy. Tam zjeżdżają się ludzie do Gdańska, no z Gdańska w stronę Sopotu. Jesteście obecni na tej imprezie? Właśnie też jakoś się pojawiacie tak edukacyjnie, informacyjnie?
7: Nie pojawiamy się. Właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, ja wiele lat temu, jeszcze nie myśląc o tym, co będę dzisiaj robił w zakresie takiej edukacji i szeroko rozumianego promowania roweru i kolarstwa, jako taki prawie że przypadkowy uczestnik imprezy zauważyłem, że ona jest bardzo niebezpieczna od środka. Czułem się mega niekomfortowo, bo poruszaliśmy się z relatywnie bardzo małą prędkością, która sprawiała, że utrzymanie równowagi na rowerze była trudna. Oczywiście nie cały czas, bo te prędkości się zmieniały, ale nie czułem się komfortowo. Jakby rozumiem ideę tej imprezy i jej nie neguję. Fajnie, że ona jest, super, że rowerzyści mogą mieć takie swoje święto. A druga rzecz, dlaczego się nie pojawiamy, to jest taka, że też nie pojawiamy się na jakichś targach, wystawach rowerowych, dlatego że ja osobiście nie mam predyspozycji, nie odnajduję się w takiej roli, żeby postawić stoisko i próbować czymś zachęcać ludzi. Ja jestem otwarty na to, jak ktoś do mnie przyjdzie i powie, hej Sebastian, a mam pytanie takie i takie, ja wtedy bardzo chętnie odpowiem. Natomiast żeby jakoś tak zaktywizować i zrobić taką animację
6: PR-owo
7: tutaj zdecydowanie jestem słabym wojownikiem, a nie mam w obszarze, w ramach struktur naszej fundacji, nie mamy osób, które mogłyby nas wesprzeć. A tak naprawdę, będąc uczciwym też i wobec pani, i wobec słuchaczy, właściwie jestem taką jedyną osobą, która prowadzi w naszej organizacji wszystko. Jestem taką, można powiedzieć, jednoosobową fundacją.
6: Skarbnicą wiedzy, więc jeśli państwo chcielibyście się właśnie dowiedzieć co, jak, co z tymi przepisami dokładnie, to odsyłamy na stronę fundacji.
7: Już dosłownie za chwilę, za kilka dni będziemy uruchamiali pierwszy w tym roku webinar. Pierwszy z cyklu. Będziemy mieć 5 webinarów. Pierwszy webinar będzie z moim udziałem. Właśnie będziemy rozmawiali o tym, jak bezpiecznie przygotować się na majówkę, żeby bezpiecznie majówkę pokonać na rowerze.
6: Ja się jeszcze zapytam o nasz Gdańsk chociażby. Czy to jest takie bezpieczne miasto dla rowerzystów? I które ewentualnie miejsca by pan szczególnie polecał na przejażdżki rodzinne, rowerowe?
7: Jeżeli chodzi o przejażdżki rodzinne, rowerowe u nas w Gdańsku, jest bardzo dużo miejsc. Myślę, że każdy intuicyjnie wybrałby się na trasę nad morzem z Gdańska do Gdyni przez Sopot. Jest to fajny pomysł, ale może poza sezonem. Ja zachęcam, żeby spróbować odkryć inne rejony. Chociażby mamy Lasy Oliwskie. Jest taka piękna pętla szutrowa wokół Oliwskiego Zoo, którą naprawdę można bardzo przyjemnie zwiedzić z dala od tego zgiełku. A poza tym Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, czy Gdańsk jest bezpieczny, myślę, że jest tak samo bezpieczny jak każde inne miasto, pod warunkiem, że każdy z nas stara się zachować bezpiecznie, bo pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo czy na rowerze, czy w samochodzie zaczyna się od nas, od tego, jak my się zachowujemy.
6: Punkty w Gdańsku takie szczególnie niebezpieczne, na które pan zwróciłby uwagę.
7: Ja sobie nie przypominam, na pewno nasi słuchacze mogliby wytknąć wiele miejsc, ale ja tutaj powiem, że nie ma takich miejsc.
6: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
7: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
4: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
6: Rok temu w Gdańsku wszczepiono pierwszy implant ślimakowy dziecku i dokonał tego zespół specjalistów klinicznego oddziału otolaryngologii Szpitala Mikołaja Kopernika. To taki krok milowy, jeśli chodzi o pacjentów, którzy nie muszą już jeździć do innych miast w Polsce. Po prostu są zaopiekowani tutaj u nas na Pomorzu. I dzisiaj ze mną są fantastyczni goście. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
6: Pani Oliwia.
9: Dzień dobry.
6: Mama dziecka, które ma implant ślimakowy. Oraz pan doktor habilitowany nauk medycznych Dmitrij Tretiakow, otolaryngolog. Witam serdecznie.
10: Witam wszystkich.
11: Ciekawe Trójmiasto.
6: Panie doktorze, no to jest chyba powód do dumy, prawda? Bo przypominam sobie te nasze pierwsze rozmowy i pierwsze spotkania, kiedy tak naprawdę to wszystko gdzieś tam się rodziło, powstawały te pomysły, a teraz pierwsi pacjenci...
10: No tak, problem i zapotrzebowanie było znane nam od dawien dawna i w Polsce generalnie to się robi już od ponad 30 lat, natomiast województwo pomorskie było taką czarną plamką na mapie Polski, gdzie myśmy mieli świetny ośrodek rehabilitacji słuchu przy Polskim Związku Głuchych, natomiast nie mieliśmy ośrodka, który by leczył, wszczepiał różnego rodzaju implanty i idąc naprzeciwko oczekiwaniom pacjentów, postanowiliśmy, że musimy coś takiego mieć. Jesteśmy dużym województwem, mamy ludzi zdolnych do tego i powstał taki pomysł, że musimy mieć swoje. Zaczęliśmy w sumie od samych początków, stworzyliśmy poradnię audiologiczną, znaleźliśmy protetyka słuchu, audiologa, nawiązaliśmy współpracę z ośrodkiem diagnostyki wad słuchu dzieci i młodzieży przy Polskim Związku Głuchych, kierownikiem którego jest Dorota Szubstarska. Na początku mało kto w nas wierzył.
6: Początki zawsze bywają trudne.
10: Tak, ale nam się udało przekonać dyrekcję szpitala i spółki Kopernikus z tym, że co to robimy, to jest rzeczywiście potrzebne. Udało się znaleźć specjalistów, które odpowiadają wszystkim kryteriom Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to nie jest takie proste, żeby po prostu chcieć i robić, tylko jest dużo takich kruczków, które musieliśmy przeskoczyć, ale sumarycznie nam się udało. Nawet czytając komentarze przy pierwszej naszej publikacji na trójmiasto.pl, kiedy myśmy wszczepili pierwszy implant ślimakowy u dziecka, no to takie były trochę mało empatyczne w naszym kierunku, że my tutaj jeden zrobiliśmy i chwalimy. To jest jednorazowy sukces, ale codziennie staramy się udowodnić, że to nieprawda i coraz więcej pacjentów, którzy zdiagnozowani, wyleczeni i w trakcie rehabilitacji w tej chwili w naszym województwie nie muszą wyjeżdżać gdzieś tak poza granicę Trójmiasta. To ogromna ulga dla rodziców pod różnym względem i finansowym, i logistycznym. I te emocje, które widzimy ze strony rodziców i dzieci, ze strony starszych pacjentów, bo my implantujemy i dzieci, i osoby dorosłe, no to dla nas po prostu olbrzymim motywatorem, że to, co robimy, jest potrzebne, że to nie jest jakieś nasze widzimisię. I te efekty, które mamy, po prostu przekraczają wszystkie nasze oczekiwania i pozwalają nam myśleć już lata do przodu, gdzie się rozwijamy, w jakim kierunku idziemy i gdzie będziemy za kolejne 5 lat.
6: Ja wspomniałam o pacjentach z Pomorskiego, ale tak naprawdę pani Oliwia przyjechała do nas z
9: Mazurskie, tak.
6: Właśnie. Jestem ciekawa, jak pani trafiła właśnie. Dlaczego pani zdecydowała się na taki wybór, że akurat Pomorze, że akurat ten zespół. Gdyby pani mogła się też z nami podzielić taką opinią, jak bardzo ten implant zmienił wasze życie.
9: My trafiliśmy w ogóle na początku do Kwidzynia. Tam wykonano
8: badanie drugie POLI, żeby potwierdzić na pewno jeszcze to, że dziecko nie słyszy. Gdy zostało to potwierdzone, to tak naprawdę pani z Kwidzynia nam powiedziała o szpitalu w Kopernikusie, że tutaj jest wszczepienie implantu ślimakowego. My chcieliśmy najpierw jeszcze zobaczyć w sumie tam za Warszawą, ale stwierdziliśmy, że jednak podejmiemy decyzję, że wybierzemy tutaj w Gdańsku Kopernikus. Moim zdaniem to była cudowna decyzja i tak naprawdę najlepsza po prostu w życiu, bo tak naprawdę dając dziecko na operację, jest taki stres w głowie, że jednak musisz oddać swoje dziecko pod opiekę tak naprawdę nie

0: jest taka możliwość w Polsce, że można dać dziecko po prostu do operacji i na wczepienie implantu ślimakowego, który odmieni tak naprawdę jej życie, bo będąc osobą głuchą, jesteś osobą, która nie słyszy żadnych dźwięków. Jest to osoba, która żyje w ciszy, a mieć możliwość podłączenia nawet samego procesora i to, że dziecko słyszy, to jest po prostu naprawdę cudowne, że dziecko może cię usłyszeć, że usłyszy twój głos. Może nie tak jak osoba, która słyszy normalnie na co dzień, ale zawsze to jest i tak duma, że tak powiem.
1: Tak, bo państwo jesteście tak naprawdę na początku drogi, ale już są te pierwsze radości, prawda?
0: Tak, są pierwsze radości, ponieważ Pola miała wykonaną operację 29 października. Na początku nie było za dużych efektów, że ona słyszy. Nie było takich widocznych relacji, tak jak oczekuje rodzic, że jest podłączenie procesora i że o, dziecko już słyszysz, będzie rozumieć, co się tam do niego mówi. Tak to nie wygląda. Jest to długa ścieżka tak naprawdę i trzeba tak naprawdę oswoić swoje myśli, że trzeba dać czas temu dziecku, że trzeba jemu pomóc, a nie cały czas też na przykład tak jak ja miałam przez początki, że po prostu było mi ciężko na sercu, że czułam się ja winna za to, że ona nie słyszy. A to trzeba właśnie pogodzić, wziąć się po prostu w garść i działać, tak. Mhm. I teraz na ten moment Polka właśnie ma 2 latka. Jest naprawdę szczęśliwą dziewczynką, która tak naprawdę ostatnio była na zajęciach u pani Ani, u logopedy w ośrodku PZG w Gdańsku. I po pierwszych zajęciach ona wróciła do domu i pani Ania jej powiedziała raz papa, żeby się nauczyć, i Pola już zrozumiała. Jestem tak ogromnie wdzięczna, że ja widzę te efekty u niej, że widzę to, że ona słyszy. Widzę to, gdy nawet wołam ją w domu, mówię: Polusia, chodź, a Polusia idzie do mnie. I to jest dla mnie, dla rodziców to jest takie, że a powiem dziecku, chodź do mnie i to jest okej. A dla osoby takiej jak ja, która musiała to przeżyć i która musiała tak naprawdę pogodzić się z taką sytuacją, dla mnie nawet takie małe po prostu sukcesy są dla mnie czymś ogromnym po prostu. Jest to dla mnie coś wielkiego, że gdy ja powiem do mojej Polki, chodź Polusiu, ona do mnie przyjdzie. A początki też nie były łatwe, no bo przecież dziecko dopiero minęło ile tam, 4 miesiące, tak? Ona dopiero teraz zaczęła rozumieć tak naprawdę swoje imię i niektóre słowa, które ja do niej mówię. Jestem ogromnie wdzięczna za to bardzo, że
1: bardzo
0: tak jest.
1: Wzruszające to jest. Chciałam do pani Barbary się zwrócić, bo pani jest surdologopedką właśnie z tego zespołu, który tutaj współpracuje z Kopernikusem, bo tak naprawdę implant to jest początek drogi. Później po prostu to jest współpraca wielu specjalistów z dzieckiem, z rodzicem. To są audiolodzy, surdologopedzi, surdopedagodzy, inżynierowie kliniczni i tak dalej, prawda? No i w tym wszystkim między innymi surdologopeda. Jak idzie teraz właśnie ta praca na rzecz tych dzieci, które no są i mają taką szansę, żeby być znowu w świecie dźwięków?
2: Pola jest tutaj przykładem dziecka, które mimo głębokiej wady słuchu ma bardzo duże szanse na rozwój mowy. Już ta mowa się rozwija, tak jak mama tutaj opowiadała. I surdologopeda towarzyszy rodzicom i dziecku w zasadzie na każdym etapie, bo myśmy się jeszcze spotykali w momencie, kiedy Pola miała tylko aparaty słuchowe, prawda? Jeszcze była do podjęcia ta trudna decyzja o implancie. No ale państwo na szczęście skorzystali, to znaczy sami podjęli decyzję i operacja tutaj pomyślnie się potoczyła i wszystko dobrze się skończyło ze strony właśnie operatorów. A dla mnie jako surdologopedy w ogóle jest bardzo ważne, że mogę pracować w zespole i że mam taką możliwość kontaktu. Jeżeli coś zauważę, że procesor mowy, no coś tam się dzieje, to mam taką możliwość kontaktu, mogę się skontaktować z inżynierem klinicznym, który ustawia procesor, mogę skontaktować się z lekarzem, także to też daje takie, wydaje mi się, nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest prowadzone nie przez jedną osobę, ale jest prowadzone przez zespół i tutaj jeżeli coś się zadzieje, to można się po prostu do różnych osób o tą pomoc zwrócić, tak, ale Pola jest na bardzo dobrej drodze, bo u niej ona ma dopiero 2 latka, czyli w zasadzie dziecko słyszące w jej wieku też to niewiele mówi, prawda? Ale Pola jeszcze musiała pokonać no jakby ten czas

0: niesłyszenia i musi się u niej rozwinąć rozumienie mowy, ale już się rozwija. Jak mama mówi, proszona o podejście, podchodzi, czyli rozumie, prawda? Naśladuje już mowę, potrafi powiedzieć papa. Czyli wszystko na to wskazuje, że rozwija się mowa artykulacyjno-dźwiękowa, że wszystkie te mechanizmy mowy po prostu ruszają i idzie to w dobrym kierunku, co oczywiście bardzo nas cieszy.
1: Tak naprawdę teraz, nawet siedząc w pociągu, mi to w ogóle nie przeszkadza, że ja muszę jechać z Polą, bo jadąc z nią czy do audiologa, czy do, na zajęcia, jestem tak ogromnie wdzięczna osobom, które po prostu zaopiekowały się Polą, że czuję, że mogę przyjechać i czuję się taka bardzo zaopiekowana. To jest dla mnie bardzo, bardzo fajne uczucie, że jadąc do osób, które tak naprawdę kiedyś były dla mnie obce, teraz czuję, że są dla mnie bardzo po prostu bliskie, bo czuję, że mnie wspierają w tym etapie po prostu całym.
2: To jak często pani dojeżdża do Gdańska?
1: No raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu się zdarza, że jeździmy, bo tutaj jednak to jest proces, który no nie można ominąć. Tutaj trzeba jeździć na zajęcia i trzeba być w tym bardzo regularny. Trzeba słuchać przede wszystkim bardzo to, co mówią specjaliści, żeby ta droga była łatwiejsza.
2: Pola dostała tę szansę i już jest zaopiekowana. A jakie są jeszcze plany na ten 2026 rok, panie doktorze?
3: Generalnie dzięki finansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia mamy nieograniczony kontrakt na implanty ślimokowe dla dzieci. To pozwala nam organizować relatywnie szybką ścieżkę rekrutacji takiego dziecka, diagnostyki, możliwości przyjęcia na oddział w każdej chwili. Potem implantacji już od razu praktycznie po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego.
2: To jest chyba bardzo fajne, że panie terapeutki jesteście w stanie i macie taką możliwość, żeby uczestniczyć podczas wszczepiania i móc się jakby z bliska przyjrzeć temu całemu etapowi, prawda?
0: To było piękne przeżycie. Mogłyśmy uczestniczyć w operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Bardzo nam to pokazało, ile osób jest zaangażowanych, bo tam nie tylko lekarz, ale w ogóle anestezjolodzy, cały zespół, także mama Poli niektóre osoby zna i zobaczyła, ale generalnie to jest jeszcze bardzo dużo innych osób, które po prostu uczestniczą w tej operacji, czyli też jakby przyczyniają się do rozwoju mowy Poli.
2: Chyba czarną kropkę, tak jak doktor powiedział na mapie tutaj północy, udało się już, prawda, tak ładnie wypełnić kolorem po prostu. Już zauważają, że coś się zmieniło? Inni dostrzegają te zmiany?
3: Na pewno. I dostrzegają nie tylko rodzice, ale też profesjonaliści. I teraz jadąc na konferencję laryngologiczną, już słyszymy opinie, że widzieli naszych pacjentów, mają dobre wyniki i jakby to budzi zaufanie w kierunku naszego ośrodka, że to, co robimy, robimy dobrze. Ostatnio mieliśmy okazję odwiedzić jeden z największych, najpotężniejszych centrum w Niemczech, w mieście Freiburg, gdzie robią tam ponad 1000 implantów rocznie. To, co na tą chwilę robimy, to już jest ogromny kawał roboty i dobrej roboty, tak? To, co robimy tutaj, nie mamy żadnego wstydu i skrępowania, więc robimy to dobrze.
2: Sami państwo się ciągle doszkalacie, no bo to jest taka dziedzina, w której trudno utknąć w miejscu. Sami szkolicie, bo wiem, że chyba jakoś jesienią nam się szykuje pierwsza taka poważna konferencja poświęcona właśnie temu tematowi, prawda?
0: 7 listopada jest konferencja dotycząca implantacji na Pomorzu,
3: gdzie przedstawimy swoje wstępne wyniki, nagłośnimy problem głuchoty i niedosłuchu w naszym regionie.
2: Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie, za ten poświęcony czas. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka, pani Oliwia, otolaryngolog, Dmitrij Tretiakow. Wszystkiego dobrego dla Poli, dla mamy.
1: Dziękujemy bardzo.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
2: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
5: Ja się nazywam Monika Tarka, witam państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry. dobry.
6: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te.
5: A no to ja z przyjemnością, oczywiście. Grzegorzu, nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
6: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
5: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
6: Tak, starałem się.
5: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
6: Oczywiście, jak najbardziej.
5: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia. To taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
6: Tak jest, jestem gotowy.
5: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
6: Gazeta Gdańska.
5: Tak,
6: na pewno Gazeta Gdańska.
5: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz
6: tak,
5: z historii.
6: Tak.
5: Tak, oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
6: Rudniki.
5: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Barok Company, czy Capella Gdanensis?
6: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
5: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
6: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
5: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
6: Biegam, tak, właśnie stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
5: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
6: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
5: ale udało ci się cały dystans przebiec?
6: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
5: No to gratulacje.
6: Dziękuję bardzo. No, miejsce... Tysiąc któreś, ale udało się.
5: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc aby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
6: W 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
5: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, no, szapoba.
6: Dziękuję bardzo, dziękuję.
5: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś, w tym rezerwacie?
6: Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
5: tak,
6: co
5: i ta ścieżka
6: polecam dla dzieci.
5: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza od kwietnia do października. Tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
6: Bardzo dziękuję.
5: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
6: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
5: Pozdrawiam cię gorąco w takim razie. Jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
4: Audycja rozrywkowa.
5: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
4: Co jest grane w Trójmieście? Ciekawe Trójmiasto.
5: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka NCK-u. Witam panie bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No tak, Ratusz Staromiejski czy Centrum Świętego Jana to są takie dwie przestrzenie, w którym realizowane są różne interesujące imprezy. Natomiast z wiosną wychodzicie też na zewnątrz.
7: Chcemy, ponieważ widzimy też, że nasze instytucje są oczywiście w centrum miasta i chcemy te tereny, które są wokół ratusza i wokół Centrum Świętego Jana również przeznaczyć na działalność artystyczną, ale nie tylko. Chcemy po prostu, żeby się można tam było spotykać, przychodzić, siedzieć na leżakach, czasami z uwagi na słońce się skryć, a czasami z uwagi na hałas, który mamy w centrum Gdańska i chcemy te tereny nazwane przez nas zieloną falą czy przestrzeniami wytchnieniowymi właśnie udostępnić wszystkim, którzy potrzebują takich przestrzeni. Czy to mieszkańcy, mieszkanki, czy to turyści i turystki.
5: To gdzie będą te przestrzenie? Czy tam gdzieś blisko?
7: Tak, one są dokładnie przy naszych budynkach. Jesteśmy właścicielami tych przestrzeni. One okalają po prostu Centrum Świętego Jana wraz z zaułkiem Cappio, a przy Ratuszu Staromiejskim dzielimy tę wspólną przestrzeń wraz z Uniwersytetem Gdańskim.
5: Pięknie. To od kiedy będziemy mogli korzystać z tych przestrzeni? W jakich godzinach?
8: Zaczynamy od maja. Mamy nadzieję, że do września, jeżeli pogoda pomoże, to pewnie dłużej. I właściwie to będą takie przestrzenie, które mają być przyjemne, ale też które chcemy troszeczkę animować. Myślę, tak, że to jest ważne.
7: Tak, chcemy też udostępnić naszym partnerom, chociażby z sieci Radunia Kultury, czy wszystkim innym, z którymi współpracujemy, nieotwarty mikrofon, tak jak jest w innych parkach w Europie, ale na pewno miejsce spotkań. Wiemy z doświadczenia, wiemy z rozmów z naszymi partnerami, że takie miejsce jest potrzebne.
5: Czyli poza tym, co sami będziecie kreować i wymyślać, jakby dajecie przestrzeń innym instytucjom.
7: Tak, bo nie chcemy przestawiać programu z tego, co się będzie i tak działo wewnątrz, na zewnątrz. To nie ma być jakiś równoległy program, tylko pewne aktywności, które wydają nam się, czy tematycznie, czy w formie, idealnie nadające się na tereny zielone, to chcemy tam realizować, ale to nie oznacza, że my innym nie będziemy dawać również tego miejsca, ale czasami po prostu to będzie dzień bez niczego, bo też mamy takie poczucie, że nie zawsze musimy animować publiczność, nie zawsze musimy organizować program, czasami to wystarczy dać po prostu przestrzeń do bycia.
5: No właśnie, przestrzeń wytchnieniowa w końcu, nie? Prawda? Także tak, czasami faktycznie potrzeba nam tego, żeby sobie usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać swobodnie i się zrelaksować. Także cudownie. A jak dbacie o te przestrzenie? W sensie takim, macie swoich ogrodników, jakieś plany na to, jak one miałyby być zaaranżowane? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym i jeśli chodzi o Zielony Gdańsk na przykład, nawet w ramach budżetów obywatelskich robi się różne inwestycje, sadzi się krzewa, które są nasze, rodzime. A jak to u pani wygląda?
8: Trochę jesteśmy na początku tej drogi, bo oczywiście mamy przestrzenie, dbamy o to, co mamy już, co nam wyrosło. Natomiast trochę też spotykamy się i poszukujemy inspiracji. I już mieliśmy jedno spotkanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest wspaniały ogród leczniczy, gdzie właśnie katedra, zakład i katedra farmakognozji, tak to się dokładnie nazywa, bardzo od dłuższego czasu bardzo pięknie i wytrwale prowadzi właśnie taki ogród leczniczy i tam poszukiwaliśmy pewnych inspiracji i wiedzy. Ale też chyba próbujemy z partnerami tak naprawdę to zrobić naszymi, między innymi właśnie z partnerami sieci Radunia Kultury, która zrzesza właśnie instytucje kultury położone nad Radunią, a które są naszymi sąsiadami. Więc troszkę się to zaczyna dopiero dziać. Dopiero zaczynamy układać, jak to będzie wyglądało tak, żeby odpowiadało wszystkim potrzebom.
7: I też mamy partnera w postaci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci i studentki wraz z profesorami, profesorkami chodzą wokół tych naszych terenów zielonych i będą wymyślać, co tam można zrobić, w jakiej formie, po to, żeby ona była dostępna i przystępna.
2: To czekamy na ten maj w takim razie, rozzielony, rozśpiewany.
7: My też się nie możemy doczekać, aż wyjdziemy z budynków i będziemy tam pracować.
2: Prawda? Tak, ale powracając do tych różnych propozycji interesujących, no bo tak, edukacja, warsztaty, festiwale, koncerty, to tylko tak naprawdę jakby część z tych różnych propozycji, które dzieją się w Państwa przestrzeni. Państwo generalnie bardzo dużo robicie na rzecz kultury i rzeczy innych instytucji, bo jak tak się zastanowić, to przecież takie cykliczne spotkania dotyczące na przykład tematu, no nie wiem, liderka, tak, kultury, czy nie wiem, kondycja w województwie pomorskim, jeśli chodzi o naszą kulturę. To co będzie się w tym obszarze dziać?
7: W tym obszarze dziać się będzie dużo. Kolejna edycja faktycznie tego cyklu Lider, Liderka na nowe czasy i spotykamy się z kolejną grupą, więc tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie praca ta warsztatowa na konkretnych przykładach. Później w maju będziemy zapraszać na Dzień Działających w Kulturze i wręczać nagrody Teodory dla właśnie osób, które z regionu Pomorza najbardziej przez też jury złożone z nas, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale też i specjalistów z zewnątrz uznało, że takie, a nie inne osoby powinny dostać właśnie ten tytuł dla osób, które działają w kulturze, animują społeczność lokalną i są liderami. I kolejne oczywiście warsztaty i szkolenia i badania. Będziemy badać między innymi koła gospodyń wiejskich.
2: No właśnie, a jakby tak powiedzieć o tym liderowaniu dzisiaj kulturze, to tak naprawdę jak bardzo to wszystko się zmieniło? Jaka jest dzisiejsza współczesna liderka? Jakie musi mieć te cechy, żeby nie dość, że pociągnąć za sobą zespół, z którym pracuje, to jeszcze ciągle inspirować mieszkańców Gdańska, Pomorza do tego, żeby chcieli uczestniczyć w tych imprezach kulturalnych. Jak to jest?
7: Na pewno musi mieć charyzmę. Na pewno musi mieć charyzmę, na pewno musi mieć pomysł nie tylko na siebie, ale też na instytucję, na to, kim, czym ta dana instytucja powinna być, ale też powinien mieć ten lider baczenie na to, co się dzieje wokół, bo nie jesteśmy sami jako instytucje. Działamy nie tylko w sieciach, ale też w mieście, w gminie nie jesteśmy osamotnieni i te więzi, które wpływają po prostu na mieszkańca, na odbiorcę, odbiorczynię, są tutaj kluczowe, żeby nie być tą samotną wyspą, tylko patrzeć, co my możemy zrobić, jak możemy się wyróżnić albo co uzupełnić w tej ofercie kulturalnej, ofercie programowej w ramach szerszych polityk kulturalnych. Więc tutaj takie baczenie i do wewnątrz instytucji, czyli jak pracować z pracownikami, jak pracować na talentach, jak być może tworzyć zespoły robocze do pewnych tematów, nie tylko związanych właśnie z wydarzeniami, które widać na zewnątrz, a na zewnątrz właśnie dla odbiorców, dla turystów, dla mieszkańców.
2: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
2: Wartości gdańskie, w tym solidarność, równość, między innymi tymi tematami zainteresował się Miejski Teatr Miniatura i dzięki temu powstały i nadal powstają przedstawienia adresowane do gdańskich rodzin, inspirowane prawdziwymi, lokalnymi wydarzeniami. Zapraszam Państwa na scenę teatru, by porozmawiać o tym projekcie i o aktualnym repertuarze. Lokalności nie zabraknie, a to za sprawą wydarzeń kulturalnych i dzięki spacerom po Gdańsku w towarzystwie naszych słuchaczy, którzy sprawdzają swoją wiedzę w Radio
5: radiowym quizie. Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
4: Co jest grane w Trójmieście?
9: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w Tapczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
7: 8+.
9: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tapczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klasy. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zrobić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
2: Taka mobilna miniatura to będzie.
9: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do niej wleźli w 89. Gdzieś tam zabłądzili w czasoprzestrzeni i po tych latach wychodzą. I widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie, mówią o rzeczywistości teraz. I zaczynamy się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było.
7: Mm-hmm. Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
2: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
7: Tak, fajne. Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
2: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach, mobilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
9: To planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała, reżyserowany przez Alicję Morawską-Rubczak dla Najnajów, o dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor i każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. Alicja Morawska-Rubczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a Diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.
7: Scenografię Barbara Małewska zrobiła.
9: Tak, i scenografia Basi Małeckiej to jest taki stały duet takich naszych najnajowych specjalistów. Specjalistek. Następną premierą w marcu, 28 marca na Dzień Teatru planujemy, będzie spektakl Kiedy tata zamienił się w krzak. I to jest spektakl wyreżyserowany będzie przez Tomasza Maślankowskiego ze scenografią Michała Dracza. To jest spektakl o migracji z perspektywy dziecka. To jest historia tego, że tata zamienił się w krzak, bo musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła de facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No. Bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie, rezygnuje ze swojego imienia, bo jest tak trudne do wymówienia dla innych, że ona postanawia nazwać się inaczej, żeby ułatwić im nawiązanie kontaktu ze sobą. No i dużo takich bardzo właśnie smakowitych szczegółów.
2: A to się też dzieje w realu, prawda? Takie rzeczy mają miejsce po prostu.
9: No tak, no my obecnie to chyba wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy krajem pierwszej potrzeby dla naszych sąsiadów w potrzebie. Następną premierą będzie, i to jest właśnie tytuł, który pojawił się niedawno, Małe Książę. Klasyk gatunku w nowej odsłonie. Mi się osobiście bardzo podoba ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest historia z jednej strony trochę, ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei, bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które Mały Książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie, najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często. No nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Mm-hmm. Chce rządzić gwiazdami, może nie może. Tak. Stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Małe Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w Tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w Tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
2: To takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym, nie? No bo nie tylko jesteśmy w literaturze, ale też wychodzimy i mierzymy się ze współczesną historią. To też jest bardzo ciekawe.
9: Tak, staram się nie nudzić.
4: Co jest grane w Trójmieście?
5: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka.
2: Zaczęliśmy gdzieś tam między słowami wstępnie rozmawiać o miejscu, w którym jesteście. No uroczym notabene, pięknym, ale mającym już swoje lata. Właśnie jak tam się odnajdujecie? Czy już nie jest za ciasno, jak sobie radzicie w tej przestrzeni?
9: No ciasno jest, natomiast tutaj specjalnych perspektyw na rozdmuchanie budynku Teatru Miniatura nie ma, natomiast nie jest to chyba największy problem, chociaż też parę pomysłów mamy. Większy problem jest to, że teatr jest niedostępny w sensie dostępności architektonicznej, gdyż o taką dostępność niearchitektoniczną, jak możemy, to zabiegamy. Czyli staramy się o to, żeby w razie potrzeby zapewnić audiodeskrypcję do spektakli, posiadamy szereg jakichś tam udogodnień w stylu pętli indukcyjnej.
2: Mamy też tłumacza języka migowego.
9: Tak, często też korzystamy z pomocy tłumacza migowego, etc. Mamy specjalną koordynatorkę do spraw dostępności, Patrycję Telesińską, która uczestniczy w szkoleniach, sprawdza, czy nasze wszystkie działania są adekwatne z tym, co teraz, jak to wszystko teraz powinno wyglądać, czy nasza strona internetowa jest odpowiednio skonstruowana, czy komunikaty, które wydajemy, są dostatecznie czytelne. No, ale architektury nie
10: oszukamy.
2: No nie oszukacie. Z którego roku ten budynek jest? On już ma trochę.
9: Budynek jest z lat 20.
2: No właśnie.
9: Remont, taki realny remont przeszedł w 85 roku. Potem miała miejsce jeszcze jedna jakaś tam adaptacja, rozbudowanie balkonu teatralnego, jakiś remont foyer. Natomiast szereg rozwiązań, które są totalnie nieadekwatne dla Teatru Młodego Widza, no i niestety architektonicznie jesteśmy w średniowieczu. My nie mamy na scenie układu amfiteatralnego, więc widzowie sobie po prostu zasłaniają. Okno sceny jest za wysoko. Między oknem sceny a kieszeniami mamy jakąś przepaść, czyli aktorzy w ciemności wchodzący na scenę muszą pokonać cztery schodki, żeby wejść w rolę.
2: Jeszcze są wprawieni chyba po omacku.
9: Tak. Mamy jeden schodek, który nazywa się schodek Misi, czyli Hanny Miśkiewicz, która kiedyś wywinęła jakiegoś spektakularnego orła z tego schodka. Na szczęście nic się nie stało, natomiast takich kwiatków jest bardzo dużo. Tak samo jak przestrzeń biurowa, która też wymaga poszerzenia i tam mamy pomysły na to, jak to zrobić. Brakuje nam przestrzeni dla działań edukacyjnych. Jest ciasno, natomiast dla skali instytucji, jeżeli my nie mielibyśmy się rozszerzać ludzko, no to myślę, że jesteśmy się w stanie w tej bryle pomieścić i odnaleźć. Natomiast to wymaga radykalnych, no nie ma windy chociażby, czyli czy przestrzeń sali kameralnej, czy przestrzeń, wszystkie przestrzenie biurowe, no są de facto totalnie niedostępne dla osoby na wózku inwalidzkim, no stanowi to jakiś tam problem. Prowadziliśmy jakąś grupę integracyjną, gdzie młodzież i osoby z niepełnosprawnościami i intelektualnymi, i fizycznymi wspólnie budowały spektakl. No i część tych prób odbywała się na przykład na pierwszym piętrze, no i chłopak, który jeździł na wózku inwalidzkim, był wnoszony przez kolegów na to pierwsze piętro. No tak nie powinno być, krótko mówiąc. My od dobrych kilku lat zabiegamy o modernizację. Też no, wiemy, że miasto, organizator nam sprzyja i tą naszą modernizację gdzieś tam też tyle, co może, to nam pomaga. Jesteśmy w tym momencie na etapie takim, że po tym, jak zgromadziliśmy wielki stos dokumentów projektowych, łącznie z tym, że zrobiliśmy plan funkcjonalno-użytkowy, udało nam się znaleźć inwestora zastępczego i mamy nadzieję w pierwszym albo drugim kwartale tego roku ogłosić przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową. No i to już jest taki realny krok na drodze do tego, żeby coś się zaczęło dziać. Natomiast proszę za nas trzymać kciuki, bo wiemy, że te kłody pod nogi pojawiają się z jakichś nieoczekiwanych stron w różnych momentach. My jesteśmy częścią tkanki miejskiej, jesteśmy połączeni, mamy sąsiadów, mamy różne rodzaje własności tego gruntu i obiektu, w którym teatr się znajduje. No jest to bardzo po prostu skomplikowany i długotrwały proces. No trzymajmy kciuki, liczmy na to, że to będzie szło do przodu i że za parę lat
2: uda się
9: coś w końcu uda.
2: Tak, chociaż tak. Pojawi się winda. Tak. Bardzo kibicuję. Trzymam kciuki, żeby te marzenia noworoczne się ziściły.
10: Jeśli jeszcze mogę, to nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej inicjatywie, o Akademii Miniatury, którą prowadzimy właściwie przez cały rok dla naszych młodych widzów. To są zajęcia z aktorami i z pedagogami teatru dla różnych grup wiekowych. Mamy aż 4 grupy wiekowe i uczestnicy tych warsztatów przez cały rok pracują, ćwiczą, śpiewają i na koniec roku wystawiają taki szkic teatralny. I to są zajęcia, które cieszą się też od wielu lat zainteresowaniem uczestników i przyznam szczerze, że właściwie po ogłoszeniu naboru listy są pełne.
5: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie.
10: Dziękujemy również.
9: Dziękujemy. Do widzenia.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wieczorem, po powrocie do hotelu, Franz zastał list z ambasady. Donoszono mu, iż nazajutrz będzie miał zaszczyt otrzymać audiencję u jego świątobliwości. Za każdą poprzednią bytnością w Rzymie z powodzeniem zabiegał o tę łaskę i powodowany tyleż uczuciami religijnością, ilekroć bawił w stolicy świata chrześcijańskiego, nie umieszkał składać swoich hołdów u stóp tego następcy świętego Piotra, który był rzadkim przykładem wszelakich cnót. Nie wypadało mu więc w takim dniu myśleć o karnawale, albowiem pomimo dobroci, jaką Ojciec Święty łagodził, przygotowujemy się zawsze z szacunkiem połączonym z głębokim wzruszeniem, by złożyć pokłon owemu szlachetnemu i świątobliwemu starcowi zwanemu Grzegorzem XVI. Wyszedłszy z Watykanu, Franz udał się prosto do hotelu, unikając umyślnie ulicy Corso. Skarb tak pobożnych myśli, że sam kontakt z szalonymi uciechami maskarady mógłby je sprofanować. 5:10 przyszedł też i Albert. Był w siódmym niebie. Kolumbina ustroiła się znów w kostium wieśniaczki, a mijając powóz Alberta uniosła maskę. Achwycająca. Franz powinszował szczerze Albertowi. Albert przyjął gratulacje jak należny dług sobie. Poznał, jak powiadał, po pewnych oznakach unikalnej wytworności, że piękna nieznajoma musi należeć do najwyższej arystokracji. Zdecydował, że nazajutrz do niej napisze. Franz, słuchając tych zwierzeń, zauważył, że Albert zachowuje się tak, jakby chciał o coś prosić, ale jednak się wahał. Oświadczył mu więc z góry, że gotów jest poczynić dla jego szczęścia każdą ofiarę, jaka tylko będzie w jego mocy. Albert dał się prosić tylko tak długo, jak wymagała grzecznościująca wśród przyjaciół, a na koniec wyznał, że Franz uczyniłby mu wielką przysługę, gdyby zostawił mu na jutro powóz do wyłącznej dyspozycji. Ów niezwykły faworze strony wieśniaczki, zdjęcie maski, Albert przypisywał nieobecności przyjaciela. Rozumiemy, że Franz egoistą, by przeszkodzić Albertowi w samym środku flirtu, który zapowiadał się przyjemnie, bo tajemniczo, a też i pochlebiał miłości własnej Alberta. Franz znał dobrze kłopoty, jakie z zachowaniem dyskrecji miał jego przyjaciel i pewien był, że podzieli się z nim najdrobniejszymi szczegółami. A ponieważ samemu Francowi nie zdarzyło się mieć żadnej takiej awanturki, choć podróżował po Włoszech już od paru lat, rad był, że dowie się wreszcie, jak trzeba zabierać się do rzeczy. Rzekł więc Albertowi, że wystarczy mu nazajutrz oglądanie widowiska z okien pałacu Rospolich. Na drugi dzień widział, jak Albert jeździ tam i z powrotem. Miał ze sobą ogromny bukiet, który z pewnością przeznaczył na kopertę dla swojego miłosnego liściku. Przypuszczenie Franza zmieniło się w pewność, gdy ujrzał wkrótce tenże bukiet, a łatwo go było poznać po kręgu białych kameli u zbiny w różowych atłasach. Wieczorem Albert był już nie tylko radosny, ale wprost szalał z radości. Nie wątpił, że piękna nieznajoma odpowie mu podobną drogą. Franz, ze swej strony, uprzedzając pragnienia przyjaciela, oświadczył mu, że jest znużony tym hałasem i że następny dzień spędzić na przeglądaniu sztambucha i robieniu notatek. Albert nie pomylił się w swoich proroctwach. Nazajutrz wieczorem wpadł do pokoju Franza, potrząsając niewielką karteczką, którą trzymał za rożek. – A widzisz? Nie myliłem się. – Odpisała? – wykrzyknął Franz. Wymówił ten wyraz tonem, jakiego nie sposób oddać. Franz wziął bilecik i przeczytał. We wtorek o 7:00 wieczór wysiądź z powozu naprzeciwko Via dei Pontefici i idź za wieśniaczką rzymską, która wyrwie ci moccioletto. Gdy staniesz na pierwszym stopniu kościoła San Giacomo, nową wstążkę do rękawa kostiumu Arlekina, po tym rozpozna cię wieśniaczka. Od dziś do wtorku już mnie nie zobaczysz. Stałość i dyskrecja. I co o tym myślisz, Franz? Zapytał Albert, gdy Franz zakończył lekturę. Myślę, że sprawa przybiera obrót. Ja tak myślę, rzekł Albert, i obawiam się, czy przypadkiem nie pójdziesz sam na bal do księcia de Bracciano. Nie zapominaj, kochany Albercie, rzekł Franc, u księcia będzie cała arystokracja. A jeżeli twoja piękna nieznajoma pochodzi rzeczywiście z arystokratycznej, będzie mogła wymówić się od tego balu? Czy tam pójdzie, czy nie, ja nie zmienię o niej zdania, odpowiedział Albert. Czytałeś bilecik? Tak. Wiesz, jak nędzną edukację odbierają we Włoszech kobiety z Mezzocito? Tak we Włoszech nazywają mieszczaństwo. No to poczytaj. Przypatrz się pismu i znajdź mi choć jeden błąd gramatyczny czy ortograficzny. Istotnie, charakter pisma był nader elegancki, a i ortografii nie można było nic zarzucić. Cóż, los tak chce, rzekł Franc, oddając liścik Albertowi. Śmiej się i sobie, żartuj, a ja jestem zakochany. No mój Boże, przerażasz mnie, wykrzyknął Franc. Widzę, że nie tylko pójdę sam na bal, ale może będę musiał sam wracać do Florencji. Faktem jest, że jeżeli moja nieznajoma będzie równie miła, co piękna, oświadczam, że zostanę w Rzymie na dni. Uwielbiam Rzym, a zresztą zawsze miałem szczególne upodobanie do archeologii. Dajże spokój, jeszcze jedno albo dwa takie spotkania, a będę pewien, że zostaniesz członkiem Akademii Napisów i Literatury. Albert już na pewno zacząłby rozprawiać z powagą o swoich prawach do fotela w Akademii. Oznajmił im, że podano do stołu. Miłość zaś u Alberta w niczym nie przeszkadzała apetytowi. Pospieszył więc razem z przyjacielem do stołu, gotów powrócić do dyskusji po obiedzie. Po obiedzie jednak zaanonsowano hrabiego Monte Cristo. Młodzieńcy nie widzieli się z nim od 2 dni. Wał imć Pastrini, ważne sprawy wezwały go do Civita Vecchia. Wyjechał wczoraj wieczorem, a powrócił zaledwie godzinę temu. Hrabia był dziś czarujący. Czy to przez to, że się pilnował, czy to dlatego, że żaden przypadek nie potrącił w nim strun goryczy, które zabrzmiały już kilka razy przy nadając cierpką tonację jego słowom. Człowiek ten stanowił dla Franca istną enigmę. Hrabia nie mógł przecież wątpić, że młody podróżny go rozpoznał, a jednak ani jedno jego słowo nie mogło świadczyć, że go sobie przypomina. A choć Franca mocno kusiło, by uczynić do ich pierwszego spotkania, zatrzymywała go obawa, że mógłby tym sprawić przykrość człowiekowi, który obsypywał ich takimi względami. Zachowywał się zatem nadal równie powściągliwie jak Monte Cristo. Hrabia dowiedział się, że przyjaciele pragnęli wynająć loże w Teatrze Argentina i że wszystkie miejsca były już wykupione. Dlatego też przyniósł im klucz do swojej loży, a przynajmniej pod takim pretekstem złożył im wizytę. Franc i Albert opierali się trochę, powołując się na to, że nie chcieliby jego samego pozbawiać loży, lecz hrabia wyjaśnił, że wybiera się tego wieczoru do teatru. A zatem jego loża w Argentynie tylko się zmarnuje, jeżeli z niej nie skorzystają. Takie zapewnienie skłoniło młodzieńców do przyjęcia propozycji. Franc powoli przyzwyczaił się do bladości hrabiego, która przy pierwszym ich spotkaniu zrobiła na nim tak silne wrażenie. Musiał wreszcie oddać sprawie tej surowej twarzy. Bladość była jej jedyną wadą, a może raczej jej główną zaletą. Istny bohater z Byrona. Gdy Franc patrzył na niego, a nawet tylko przedstawiał go sobie w myśli, zawsze wyobrażał sobie to chmurne oblicze podobnym do Lary lub Manfreda. Na czole Monte Cristo dowodziła, że towarzyszy mu nieodstępnie jakaś gorzka myśl. Jego pałające oczy mogły przenikać do głębi ludzkiej duszy, usta wyniosłe i drwiące nadawały słowom, jakie z nich padały, ów szczególny charakter, jaki sprawia, że wszystko, co się mówi, pozostaje głęboko wyryte w pamięci. Hrabia nie był młodzieniaszkiem. Miał przynajmniej 40 lat, a jednak widać było od razu, że był stworzony, aby grać pierwsze skrzypce wśród młodzieży, jeśli znajdował się w jej towarzystwie. Rzeczywiście hrabia posiadał cechę, która łączyła go z niezwykłymi bohaterami angielskiego. Był to dar fascynacji. Albert nie przestawał rozwodzić się nad szczęściem, jakie mieli z Francem, spotykając podobnego człowieka. Franc nie okazywał aż takiego entuzjazmu, ale jednak i on ulegał urokowi, jaki ludzie niepospolici wywierają na otoczenie. Kilka razy zastanawiał, że hrabia zamyślał przyjechać do Paryża, i nie wątpił, że jego ekscentryczne zachowanie, charakterystyczna uroda i ogromna fortuna sprawią tam niesłychane wrażenie. A jednak wolałby nie być w Paryżu, gdy zjawi się tam hrabia.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wieczór przeszedł, jak to zwykle w rozmowach i wzajemnych wizytach, nie zaś na słuchaniu śpiewaków. Hrabina Gy próbowała sprowadzić rozmowę na hrabiego, ale Franc oświadczył jej, że ma do opowiedzenia coś dużo świeższego. I mimo, że Albert ją demonstrować fałszywą skromność, Franc zrelacjonował hrabinie wspaniałą przygodę, która już mocno ich zajmowała. Ponieważ tego rodzaju intrygi nie są rzadkie we Włoszech, jeżeli możemy wierzyć opowieściom podróżnych, hrabina nie okazała niedowierzania i pogratulowała z serca Albertowi, że rozpoczął przygodę, która obiecywała równie przyjemny koniec. Pożegnali się, przyrzekając się u księcia Bracciano, który zaprosił do siebie cały Rzym. Dama z bukietem dotrzymała słowa, nie dała Albertowi znaku życia przez dwa następne dni. Przyszedł nareszcie wtorek, ostatni i najbardziej szalony z dni karnawału. W ten wtorek wszystkie teatry o 10 rano, bo o 8 wieczór rozpoczyna się post. W ów dzień wszyscy, co z braku pieniędzy, czasu lub zapału nie wzięli udziału w zabawie, dołączają się do bachanaliów, dają się wciągnąć do orgii i wnoszą swój udział w powszechny gwar i ruch. Od 2 do 5 dążali w sznurze powozów, obsypując się nawzajem garściami konfetti z powozami jadącymi w przeciwnym kierunku i z pieszymi, którzy plątali się wszędzie między końmi i kołami ekwipaży, a mimo to nie wydarzył się w tym straszliwym tłoku ani jeden wypadek, nie doszło do ani jednej kłótni czy bójki. Włosi są narodem w całym tego słowa znaczeniu. Święta są dla nich prawdziwymi świętami. Autor tej powieści, bawiąc przez 5 lat we Włoszech, nie przypomina sobie, aby widział kiedykolwiek, by jakakolwiek feta została tam zakłócona jakimiś wypadkami, które u nas towarzyszą wszelkim uroczystościom. Albert święcił triumfy w stroju arlekina. Na ramieniu miał różową wstęgę związaną w kokardę, a jej końce sięgały mu łydek. Aby nie ryzykować pomyłki, Franc zachował kostium rzymskiego wieśniaka. Im bardziej chylił się dzień, tym tumult. Nie znalazłbyś na ulicy, w powozach, w oknach choćby jednych milczących ust, choćby jednej próżnującej ręki. Była to prawdziwa ludzka burza, grzmiąca od krzyków, istny grad cukierków, bukietów, jaj, pomarańcz i kwiatów. O 3:00 odpalonych jednocześnie na placu del Popolo i w Pałacu Weneckim z trudem przebiły się przez ten straszliwy tumult, oznajmiając początek wyścigów. Wyścigi, podobnie jak i Moccoli, stanowią osobny epizod ostatnich dni karnawału. Na odgłos wystrzałów wszystkie powozy umknęły w najbliższym. Cały ten manewr odbywa się z niepojętą zręcznością i cudowną szybkością. Policja nie musi się bynajmniej troszczyć o wskazywanie drogi i miejsca ekwipażom. Piesi przycisnęli się do pałacowych murów i natychmiast rozległ się tętent końskich kopyt i szczęk szabli. Szwadron po 15 w rzędzie przegalopował przez korso, zajmując całą jego szerokość, aby zrobić miejsce dla barbieri. Gdy oddział stanął przed Pałacem Weneckim, nowa salwa z moździerzy dała znać, że ulica była wolna. W tymże prawie momencie wśród powszechnej, niesłychanej, niezmiernej zjawy przemknęło 8 koni, podniecone krzykiem 300-tysięcznego tłumu i żelaznymi dzwonkami, podskakującymi im nad grzbietami. Następnie działo z zamku Świętego Anioła wypaliło 3-krotnie na znak, że wygrał koń numer 3. Nie czekając na inny sygnał, ruszyły, wylewając się na korso ze wszystkich ulic,

0: niby potoki, których bieg został na chwilę wstrzymany i które teraz rzucają się razem w koryto zasilanej przez siebie rzeki. Tak samo ogromna fala powozów popędziła bardziej wartko niż kiedykolwiek między murowanymi brzegami. I w tej krzątaninie pojawił się nowy element. Na scenę wkroczyli przekupnie Moccoletti. Moccoli albo Moccoletti to świece rozmaitej wielkości. Od świec paschalnych po cieniutkie stoczki, które wywołują u aktorów ostatniej wielkiej sceny karnawału rzymskiego dwa sprzeczne dążenia. Pierwsze, aby zachować swoją świecę zapaloną. Drugie, aby gasić Moccoletti trzymane przez bliźnich. Z Moccoletto jest więc jak z życiem. Człowiek zna do tej pory jeden tylko sposób dawania życia i ów sposób otrzymał od Boga. Wynalazł w zamian tysiące niszczyć, choć prawda, że w tej ostatecznej kwestii pomógł mu nieco szatan. Moccoletto zapalić można, zbliżając je do jakiegokolwiek światła. Ale któż zdoła opisać tysiące sposobów, które wynaleziono, by je gasić? To gigantyczne miechy, monstrualne gasidła, nadnaturalnej wielkości wachlarze. Wszyscy zatem pospieszyli kupować Moccoletti łącznie z Francem i Albertem. Noc zbliżała się szybko. Piskliwe głosy handlarzy nawoływały zewsząd Moccoli i nagle nad tłumem zabłysło na niebie kilka gwiazd. Stało się to sygnałem. 10 minut później migotało już 50 000 świateł, wędrując od Pałacu Weneckiego na Plac del Popolo i z powrotem. Rzekłbyś, że to święto błędnych ogników. Zresztą, kto tego nie widział na własne oczy, nie jest w stanie sobie wyobrazić tego spektaklu. Gwiazdy spadły z nieba i rzuciły się na ziemi w jakiś szalony taniec, a towarzyszy temu taka wrzawa, jakiej nigdy na całej kuli ziemskiej ucho ludzkie nie słyszało. Znikają wtedy ostatecznie wszelkie różnice stanu. Faccino napastuje księcia, książę transteverczyk, mieszczanina, a każdy dmucha, gasi, zapala. Gdyby pojawił się tu stary Eol, ogłoszono by go królem Moccoli, a Kwilona zaś następcą tronu. Ta szalona, płomienna bieganina trwała dwie prawie godziny. Ulica del Corso była widna jak w biały dzień. Widać rysy twarzy widzów na trzecim i czwartym piętrze. Co 5 minut Albert dobywał zegarka, który wreszcie wskazał 7. Przyjaciele byli właśnie na wysokości Via dei Pontefici. Albert wyskoczył z powozu z Moccoletto w dłoni. Kilka masek rzuciło się na nie, gasić lub wyrwać świece, ale Albert, zręczny bokser, posłał każdą na bruk o 10 kroków od siebie i skierował się prosto do kościoła San Giacomo. Tłumy gapiów i masek zalegały stopnie kościoła. Te ostatnie walczyły, wyrywając sobie nawzajem świece. Wzrokiem Alberta widział, jak Albert postawił stopę na pierwszym stopniu. Niemal w tej samej chwili maseczka w dobrze nam znanym kostiumie wieśniaczki z bukietem wyciągnęła rękę i bez żadnego oporu ze strony młodzieńca wyrwała mu Moccoletto z ręki. Franz stał zbyt daleko, by usłyszeć, jakie zamienili się, że nie były one zbyt wrogie. Widział bowiem, jak Albert i wieśniaczka odchodzą, trzymając się pod rękę. Czas jakiś przepychał się jeszcze w ślad za nimi, ale na Via Macello stracił ich z oczu. Wtem rozległ się dźwięk dzwonu na znak zamknięcia karnawału i w mgnieniu oka świece zgasły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Rzekłbyś, że to wszystko zniszczyło jedno potężne tchnienie wiatru. Franz znalazł się nagle w najgłębszych ciemnościach. Jednocześnie urwał się gwar, jakby potężny podmuch, który porwał światła ze sobą i hałas. Słychać już było tylko turkot powozów, uwożących maski do domu. Widać już było tylko kilka świateł błyszczących za oknami. Skończył się karnawał. Francowi nie zdarzyło się chyba jeszcze przeżyć tak gwałtownego załamania nastroju. Przejścia od wesołości do smutku, jak w owej chwili. Rzekłbyś, że Rzym pod czarodziejskim tchnieniem jakiegoś ducha nocy przemienił się w jeden rozległy grobowiec. Księżyc, będący już w trzeciej kwadrze, miał wzejść dopiero o 11:00, co jeszcze bardziej powiększało ciemności. Jechał młodzieniec, tonęły w głębokim mroku. Trasa zresztą nie była długa. Po 10 minutach jego powóz, albo raczej hrabiego, zatrzymał się przed hotelem londyńskim. Obiad już był gotów, ponieważ Albert uprzedził, że zapewne nie wróci zbyt wcześnie. Franz sam zasiadł do stołu. Pan Pastrini, który przywykł, że jadali razem, zapytał o przyczynę nieobecności Alberta. Franz odpowiedział tylko, iż towarzysz jego otrzymał przedwczoraj zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Nagłe zagaśnięcie Mokoletti, ta ciemność, która zastąpiła światło, cisza, co nastała po wrzawie, pozostawiła jakieś przygnębienie, niewolne od niepokoju. Zjadły więc obiad w milczącym nastroju mimo profesjonalnej opiekuńczości hotelarza, który kilka razy przychodził zapytać, czy Franz czegoś nie potrzebuje. Franz postanowił czekać na Alberta, jak tylko można, najdłużej. Kazał dopiero na 11, prosząc pana Pastriniego, by natychmiast go zawiadomił, jeżeli Albert przybędzie do hotelu. O 11 Albert nadal nie wracał. Franz przebrał się i pojechał, uprzedzając hotelarza, że spędzi noc u księcia Bracciano.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Dom księcia Bracciano jest jednym w Rzymie. Jego żona, pochodząca z ostatnich kolonów, przyjmuje gości z największym wdziękiem. Stąd przyjęcia u nich cieszą się sławą na skalę europejską. Franz i Albert przybyli do Rzymu z listami polecającymi do księcia. Książę zapytał więc zaraz na wstępie, co się dzieje z towarzyszem podróży. Ten odparł, że rozstali się z Albertem, gdy gaszono Mokoletti i że stracił go z oczu na Via Macello. I od tego czasu nie wrócił? Zapytał książę. Czekałem na niego aż do tej pory. A wiesz pan, gdzie poszedł? Nie, nie wiem dokładnie. Zdaje mi się jednak, że było to wioski miłosnej. Do licha, zawołał książę, to zły dzień, albo raczej zła noc na takie późne wyprawy, prawda, pani hrabino? Słowa te zwrócone były do hrabiny G, która weszła przed chwilą i przechadzała się wsparta na ramieniu pana Tollonia, brata księcia. Nie? Noc jest pełna czaru i tutaj obecni będą żałowali tylko jednego, że zbyt prędko przeminie, odparła hrabina. Ja też nie mówię o osobach, które są tutaj, odparł książę uśmiechając się. Mężczyznom grozi tutaj tylko, że mogą paść ofiarą pani wdzięków, a kobietom, że się pochorują z zazdrości. Jak pani jesteś piękna. Mówię to naturalnie o tych, co uganiają się po ulicach. Ach, mój Boże, zawołała hrabina, któż chodzi po ulicach o tej godzinie, chyba ci, którzy idą na bal. Nasz wspólny przyjaciel, pani hrabino, Albert de Morquer, z którym rozstaliśmy się swoją nieznajomą o 7 wieczór, oznajmił Franz. Od tej pory już go nie widziałem. Jak to? I nie wiesz, gdzie jest? Nie mam najmniejszego pojęcia. Ma jaką broń przy sobie? Jak? Przecież jest w kostiumie Arlekina. O, nie powinien był pan... rzekł książę. Zna pan Rzym lepiej od niego. Zapewne. Mógłbym równie dobrze próbować zatrzymać w biegu konia, który wygrał dzisiaj gonitwę, odparł Franz. A zresztą, cóż mu się może stać? Kto wie? Noc ciemna, choć oko wykol, a Tyber niedaleko od Via Macello. A przebiegł zimny dreszcz. To, co mówili książę i hrabina, aż nazbyt wtórowało jego własnemu niepokojowi. Dlatego właśnie powiedziałem w hotelu, że będę miał zaszczyt spędzić noc u księcia, rzekł Franz, i mają mi natychmiast dać znać, gdy Albert wróci. I oto zdaje się, książę, że mój lokaj pana szuka. W rzeczy samej służący spostrzegłszy Franza zbliżył się do niego. Jaśnie panie, rzekł, właściciel hotelu prosił zawiadomić pana, że czeka tam na pana jakiś człowiek z listem od hrabiego Morquerfa. Z listem? Od hrabiego? Zawołał. Tak. Cóż to za człowiek? Tego nie wiem. Dlaczegoż tu listu nie przyniósł? Posłaniec nic więcej nie mówił. A gdzież posłaniec? Poszedł sobie, jak tylko zobaczył, że wchodzę do sali balowej, by pana zawiadomić. O Boże! Zawołała hrabina. Niech pan idzie, biedny chłopiec, pewnie musi... Już biegnę. Wrócisz pan jeszcze do nas, by powiedzieć, co się stało? Zapytała hrabina. Tak, jeżeli tylko sprawa nie jest poważna. W przeciwnym razie sam jeszcze nie wiem, co będę robił. W każdym razie niechże pan będzie rozważny, rzekła hrabina. O, proszę się nie martwić. Franz i pospiesznie wybiegł z sali. Powóz miał zajechać po niego dopiero o 2. Na szczęście pałac Bracciano, który stoi na rogu Via del Corso i Placu Świętych Apostołów, znajduje się o 10 minut drogi od hotelu londyńskiego. Zbliżając się do hotelu, Franz spostrzegł jakiegoś człowieka ku ulicy. Ani chwili nie wątpił, że był to posłaniec Alberta. Człowiek ten owinięty był wielką peleryną. Franz podszedł do niego i zdumiał się bardzo, gdyż nieznajomy przemówił pierwszy. Czego ekscelencja ode mnie chce? Rzekł, cofając się o krok, jak człowiek, który ma się na baczności. To nie pan przyniosłeś mi list od hrabiego de Morquerfa? Ekscelencja mieszka w hotelu Pastriniego? Tak. I jest pan towarzyszem podróży hrabiego? Tak. A jakże się ekscelencja zowie? Baron Franz de Pinay. Zatem list ten jest do waszej ekscelencji. Wiedzieć? Zapytał Franz, przyjmując list. Tak, a przynajmniej pański przyjaciel ma taką nadzieję. Więc niech pan idzie ze mną, zaraz odpiszę. Wolę zaczekać tutaj. Roześmiał się wysłannik. Dlaczego? Ekscelencja zrozumie, przeczytawszy list. Więc będziesz pan czekał? Naturalnie. Franz wszedł do hotelu. Na schodach spotkał imć Pastriniego. I co? Zapytał. Ale o co chodzi? Spytał Franz. Widział się pan z człowiekiem, który przyszedł do pana w imieniu pańskiego przyjaciela? Tak, i dał mi właśnie ten list. Proszę, niech pan każe u mnie za... Hotelarz skinął na służącego, aby poszedł ze świecą przodem. Nie uszło uwagi Franza, że imć Pastrini był mocno wystraszony, co go jeszcze bardziej skłoniło do natychmiastowego przeczytania listu. Zbliżył się zatem do świecy, gdy ją tylko zapalono i rozłożył papier. List był napisany i przez niego podpisany. Franz przeczytał go dwakroć, tak dalece zaskoczyła go treść listu, a brzmiała następująco. Mój drogi, gdy tylko otrzymasz to pismo, bądź łaskaw wydostać z mojego pugilaresu, który znajdziesz w kwadratowej szufladzie biurka, list kredytowy. Gdyby to... Weź również swój. Pobiegnij następnie do Torlonia, wybierz u niego natychmiast 4000 piastrów i doręcz oddawcy tego listu. Jest niezmiernie ważne, by ta suma została mi przysłana bez żadnego opóźnienia. Nie nalegam więcej, licząc zupełnie na ciebie, podobnie jak ty mógłbyś liczyć na mnie. Twój Alf. P.S. Wierzę teraz we włoskich banditti. Pod tymi wierszami obca ręka dopisała kilka wyrazów po włosku. Jeśli o 6 rano w moich rękach nie znajdą się 4000 piastrów, o 7 hrabia Albert umrze. Luigi Vampa. Drugi podpis wyjaśnił Francowi wszystko i zrozumiał też, czemu posłaniec wzbraniał się wejść z nim do hotelu. Ulica wydawała mu się bezpieczniejsza niż pokój Franca. Albert wpadł w ręce słynnego herszta bandytów, w którego istnienie tak długo nie chciał wierzyć. Nie było... Franz podbiegł do sekretarzyka, otworzył go. We wskazanej szufladzie znalazł pugilares, a w pugilaresie list kredytowy na 6000 piastrów. Ale Albert z tych 6000 wydał już 3. Franz nie miał ze sobą listów, mieszkał stale we Florencji i przybył do Rzymu tylko na kilka dni, więc zabrał ze sobą 100. Z tych 100 zostało mu już nie więcej niż 50. Brakowało zatem blisko 800 piastrów do całkowitej sumy. Franz mógł wprawdzie w podobnym wypadku liczyć na grzeczność panów Tollonia, już się więc wybierał z powrotem do pałacu Bracciano, gdy nagle w głowie zajaśniała... Przypomniał sobie hrabiego de Monte Cristo. Już miał posłać po pana Pastriniego, gdy hotelarz sam pojawił się w drzwiach. — Drogi panie Pastrini — zapytał żywo — jak pan sądzi, czy hrabia jest u siebie? — Jest, ekscelencjo, tylko co powrócił. — A zdążył się już położyć? — Wątpię. Dzwonić do jego drzwi i zapytać, czy mógłbym do niego przyjść. Imć Pastrini spiesznie spełnił prośbę Franca, wrócił w 5 minut później. Pan hrabia czeka na waszą ekscelencję. Franc przeszedł przez klatkę schodową, lokaj wprowadził go do hrabiego. Hrabia był w małym gabineciku, którego Franc nie miał jeszcze okazji widzieć. Monte Cristo wyszedł mu naprzeciw i rzekł: No, jakież dobre wiatry sprowadzają tu pana o tej godzinie? Może przychodzisz pan przypadkiem zaprosić mnie na kolację? Doprawdy byłoby to bardzo uprzejme z pańskiej strony. Nie, muszę z panem pomówić w poważnej sprawie. Zdumiał się hrabia, spoglądając na Franca typowym dla siebie przenikliwym wzrokiem. I cóż to za sprawa? Czy jesteśmy sami? Hrabia podszedł do drzwi i natychmiast powrócił. Absolutnie sami, odpowiedział. Franz podał mu list od Alberta. Proszę przeczytać, rzekł. O, powiedział. Zauważył pan też postscriptum? Tak, widzę. Jeśli o 6 rano w moich rękach nie znajdą się 4000 piastrów, o 7 hrabia Albert umrze. Luigi Vampa. I co pan na to? Zapytał Franz. Masz pan tę sumę? Ale brakuje 800 piastrów. Hrabia podszedł do sekretarzyka, otworzył go i odsunął szufladę pełną złota. Spodziewam się, że nie obrazi mnie pan, zwracając się o to do kogoś innego. Widzi pan, że przyszedłem prosto do pana. I dziękuję panu za to. Proszę, niech pan bierze. I zachęcił. Czy to naprawdę konieczne, posyłać tę sumę Luigiemu Vampie? Odezwał się młody człowiek, spoglądając na hrabiego równie przenikliwie. Do diabła, zawołał hrabia, osądź pan sam. Postscriptum wydaje się jasne. Zdaje mi się, że gdyby raczył pan zastanowić się przez chwilę, to znalazł sposób, który znacznie ułatwiłby nam negocjacje, odrzekł Franz. Jaki mianowicie? Zdumiał się hrabia. Na przykład, gdybyśmy się udali razem do Luigiego Vampy, jestem pewien, że nie odmówiłby panu i uwolnił Alberta. Mnie? A jakiż mogę mieć wpływ na tego bandytę? Pan przysługi? Takiej, której nie da się zapomnieć? Jakiejże? Czyż nie ocalił pan Pepina? O, a któż to panu powiedział? Cóż to pana obchodzi, wystarczy, że wiem. Hrabia zamilkł na chwilę, marszcząc brew. A gdybym się udał do Vampy, pojechałbyś pan ze mną? Moje towarzystwo nie będzie panu nieprzyjemne. A więc dobrze, pogoda jest piękna, spacer za miasto może nam tylko posłużyć. Trzeba wziąć broń? A po cóż? A pieniądze? Nie ma potrzeby. Gdzie ten człowiek, co przyniósł list? Na ulicy. Czeka na odpowiedź? Tak. Musimy wiedzieć, gdzie mniej więcej... go. Zbyteczne, nie chciał wejść. Do pana może, ale mnie nie będzie robił trudności.
0: Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

Danahę, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niższy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

naiwnie, na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: szybko, kaw, kaw, kaw. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalny, chlas, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap. To i flum, flum, flum, to mi kaw, kaw, kaw. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę, chociaż krótki list.
3: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy, Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 6:00.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta wyda już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda 87 i 8.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Leczmy bez skar, płomieniem war, stoczmy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteś

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłum.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: Słuchacie Radia Pogoda. Pozdrawia was Baha, kurdej szatan.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzyma.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody.

Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

tak. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym.

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Biały frak, biały znak, lancet błysnął jak ptak.

ostro tlen, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały wad, siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały wad, siostro tlen.